będzie taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak.

Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy.

0: Wyobraź sobie sama, że tak trochę u mnie źle bez ciebie. Mimo tego chyba wiem, że
1: Radio Wrocław.
0: Mimo tego nadal czuję.

0: polskie debiuty.
1: Ej, typie, ruszcie z tego domu.

0: Fundacja Organizacji Pożytku Publicznego w Radiu Wrocław. Dziś to Fundacja Fani Mani, a razem ze mną jest pan Norbert Wierbiłowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mieliśmy okazję spotkać się rok temu, by opowiedzieć o działalności fundacji. No to proszę powiedzieć, to był dobry rok dla państwa? Co się udało? Nad czym jeszcze pracujecie? Na czym w ogóle polega państwa działalność? Bo musimy o tym przypomnieć słuchaczom.
1: Tak, to był dobry rok dla Fundacji Fani Mani i też dla naszych beneficjentów. My zajmujemy się przede wszystkim pomaganiu innym organizacjom w zbieraniu funduszy na ich działalność statutową, zarówno organizacjom pozarządowym, takim formalnym, jak i grupom nieformalnym oraz organizacjom szkolnym, szkołom, klasom. Również swoim działaniem obejmujemy ochotnicze straże pożarne czy koła gospodyń wiejskich. Dostarczamy różne narzędzia, które pomagają zbierać pieniądze i naszym takim głównym narzędziem to jest portal fanimani.pl, gdzie każdy, kto robi zakupy w internecie, może przy okazji wspierać ważny dla niego cel społeczny, cel, który jest bliski jego sercu, na przykład klasę swojego dziecka, bądź schronisko dla zwierząt, na przykład we Wrocławiu, czy ochotniczą straż pożarną.
0: Mm-hmm. No dobrze, ale tak praktycznie proszę jeszcze przypomnieć, jak to się dzieje. Musimy mieć jakąś aplikację, jak to możemy zrobić? No robimy sobie zakupy w sklepie i właśnie chcielibyśmy tutaj jakoś się podzielić z innymi.
1: Tak, my zachęcamy do tego, żeby zainstalować sobie, jeżeli robimy zakupy w internecie przy użyciu komputera, to zachęcamy, żeby zainstalować sobie taki dodatek do przeglądarki, który, kiedy wejdziemy na stronę sklepu, on wyświetli informację, że sklep z nami współpracuje. I wtedy wiemy, że przy okazji robienia zakupów w tym sklepie możemy wesprzeć naszą ulubioną organizację pozarządową. Działa to tak, że robimy normalne zakupy, a sklep się dzieli zyskiem transakcji, którą wykonał użytkownik. Jest to średnio około 2,5% wydanych pieniędzy. Proszę sobie wyobrazić, że kupuje pani książkę i właśnie z tej książki, ceny tej książki 2,5% powędruje na przykład do klasy dziecka bądź do schroniska dla zwierząt. Można również przy rezerwacji hoteli na znanym portalu również wspierać wybrane organizacje. Jest ponad 1800 sklepów i główne marki, które państwo znają z codziennych zakupów internetowych, też u nas są.
0: A dlaczego te znane marki, czy w ogóle sieci wchodzą w to? Czy to jest dla nich w jakimś sensie uszczerbek na ich dochodzie? Czy oni to robią ze względów filantropijnych? Dlaczego jest ich już tak wielu?
1: My jakby łączymy jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, dostarczamy sklepom wartościowy ruch klienta, czyli klient, który przychodzi do sklepu, on jest związany taką prawdziwą emocją. Prawdziwą emocją, bo on przy okazji tego, że robi zakupy, no i czuje się dobrze, no bo kupił sobie coś fajnego na przykład, to ma taką podwójną radość, bo przy okazji komuś pomaga. I z tą prawdziwą emocją klient jest, to pokazują też statystyki, lojalny, czyli chętniej wraca do danego sklepu, dlatego sklepy chętnie z nami współpracują. My jakby korzystamy z budżetów, raczej budżetów reklamowych, niż takich budżetów na społeczną odpowiedzialność biznesu. My jesteśmy taką przestrzenią raczej reklamową dla sklepów, ale tak jak rozmawiamy ze sklepami, to mówimy, że w cenie właśnie tego performansu, czyli tej reklamy, dostają tak jakby przy okazji ten dobry wizerunek i pozytywny CSR.
0: No dobrze, czyli korzyść dla klienta, dla sklepu, możemy to wykorzystać. Czy w jaki sposób państwo wybieracie te miejsca czy te grupy, które wspieracie? Jak to się dzieje? Bo rozstrzał jest dosyć duży, od szkół do kół gospodyń wiejskich. Jak to się dzieje?
1: Tak, my jak rozpoczynaliśmy działalność, a to było w 2014 roku, to myśleliśmy, że nam bardzo trudno będzie pozyskać sklepy, a bardzo łatwo organizacje pozarządowe, no bo w końcu my organizacjom pozarządowym dostarczamy finansowanie, a to sklepy mają się dzielić tym. A było odwrotnie. Jest cały czas odwrotnie. W tym sensie, że trudniej paradoksalnie nam pozyskać naszych beneficjentów niż dodatkowy sklep do współpracy.
0: Z czego to wynika?
1: Wynika też z tego, że no my jakby nie mamy jakichś ogromnych budżetów na reklamę i też nie docieramy z naszą informacją do dużych mediów. Gościmy też na przykład w radiu publicznym i też dziękujemy Radiu Wrocław, że możemy gościć. I również próbujemy istnieć w social mediach i tymi kanałami docierać do organizacji. Problem właśnie polega na tym, że mamy jakby ciągle jeszcze niskie pokrycie rynku, jeżeli tak możemy powiedzieć, organizacji pozarządowych, no bo z naszych usług korzysta blisko 14 tysięcy organizacji, czy ponad 14 tysięcy organizacji. No, a w Polsce działających jest prawie 80, więc jeszcze jest sporo
0: do
1: zagospodarowania. Tak. Tak. I ja postrzegam, że jakby ten problem w zagospodarowaniu wynika właśnie z jakby też ograniczonego budżetu na komunikację.
0: No ale z całą pewnością jest właśnie bardzo wiele takich grup, które mają świetne pomysły, które chciałyby działać, a brakuje im właśnie pieniędzy, czyli bardzo potrzebują kogoś, kto im pomoże znaleźć te pieniądze, bo wbrew pozorom okazuje się, że tych pieniędzy jest sporo, tylko trzeba umieć o nie powalczyć w jakimś sensie.
1: Tak, my mówimy, że my jakby sięgamy po pieniądze, które leżą na ziemi, no bo jeżeli się zrobi transakcję, czy kupi się książkę bez funny money, no to jakby za tą książkę i tak się zapłaci tyle samo, a ten pieniądz, który mógłby powędrować do organizacji, nie powędruje, dlatego zachęcamy, żeby robić zakupy razem z nami. I my jakby widzimy, że jest mnóstwo takich organizacji, które robią wspaniałe rzeczy i jak one są widoczne dla nas, to my do nich też próbujemy dotrzeć. Próbujemy również docierać poprzez różne organizacje tak zwane parasolowe, które zrzeszają inne organizacje. Na przykład do kół gospodyń wiejskich docieramy przez Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich. I tak próbujemy działać. Również w różnych grupach, które zrzeszają ochotnicze straże pożarne, też komunikujemy o tym i też pokazujemy dobre przykłady, bo na przykład wśród naszych pierwszych klientów były koła gospodyń wiejskich i były ochotnicze straże pożarne, ale to były pojedyncze przypadki. I my po tych latach na bazie tych dobrych praktyk wypracowanych w środowisku przez na przykład koła gospodyń wiejskich czy straż pożarną, my organizujemy na przykład szkolenia czy webinary, gdzie te organizacje, które już odniosły sukces na Funny Money, czyli zebrały środki, dzielą się z innymi organizacjami tym, jak można to robić dobrze.
0: No to nie ukrywam, że takim najbliższym mi tematem są koła gospodyń wiejskich. Proszę powiedzieć już z Państwa doświadczenia, jak to robicie, co organizujecie, z czego to koło może skorzystać?
1: Koło może skorzystać po pierwsze z głównego narzędzia, o którym mówiłem, czyli portalu Funny Money, czyli wspieraniu podczas zakupów online. Również mamy jakby dedykowany dla kół gospodyń wiejskich portal zbiórkowy, gdzie można założyć zbiórkę dla danego koła. Portal jest pod adresem gospodynie.org.pl. Więc takim przyjaznym sercu gospodyń wiejskich.
0: Tak, jak najbardziej. Chociaż coraz więcej gospodarzy w tych kołach, tak, także wiemy. Proszę na to zwrócić uwagę.
1: Tak, tylko adres gospodynie i gospodarze.org.pl byłby trudny do zapamiętania.
0: Tak jest. I trochę za długi.
1: I trochę za długi, ale też wiemy, że jest sporo gospodarzy, bo kiedy uczestniczyliśmy na przykład w gali kół gospodyń wiejskich, to było tam sporo panów.
0: Całkiem tak, całkiem spora grupa.
1: Całkiem spora grupa panów. I
0: czyli gospodynie.pl, tak?
1: Gospodynie.org.pl.
0: Gospodynie.org.pl to jest to miejsce, gdzie można sobie zebrać pieniądze, tak?
1: Można sobie zebrać pieniądze na dowolny cel, zakładając zbiór na przykład, nie wiem, na organizację festynu czy jakiegokolwiek innego wydarzenia i zrobić zbiórkę, gdzie wspierający po prostu wpłacają. Oczywiście zachęcam do tego, żeby korzystać z portalu Funny Money, czyli aktywować swoje koło, czy zarejestrować swoje koło na portalu funnymoney.pl. Tam jest specjalna zakładka dla kół gospodyń wiejskich, funnymoney.pl/KGW. Łatwo do zapamiętania i tam można wybrać swoje koło gospodyń wiejskich, bo dla ułatwienia wprowadziliśmy z ogólnopolskiej bazy listę, która była dostępna wszystkich kół gospodyń wiejskich, więc na dzień dzisiejszy udostępniamy do wspierania praktycznie wszystkie koła gospodyń wiejskich, które są dostępne w Polsce i zachęcamy osoby z tych kół, żeby jakby wzięły w swoje ręce administrowanie tym profilem i korzystały z tych narzędzi, które udostępniamy. Udostępniamy również gotowe materiały promocyjne, zarówno w formie grafik, gotowych tekstów do mediów społecznościowych, czy nawet gotowych animacji czy filmów wideo.
0: No dobrze, ale nie możemy tutaj cały czas tylko o kołach gospodyń wiejskich. Jak przebiegała akcja związana ze szkołami? Czy to jest też dobra i aktywna grupa, która znalazła się pod waszymi skrzydłami?
1: Fundacja Funny Money w ogóle zaczynała od szkół. To znaczy my w 2014 roku chcieliśmy zajmować się nauką przedsiębiorczości i przy okazji fundraisingiem dla szkół, żeby uczyć dzieci jak być przedsiębiorczym i przy okazji tą przedsiębiorczość przekuwać rzeczywiście w realne środki finansowe, które dzieci mogły zbierać na własne cele. I to robiliśmy przez bodajże 7-8 miesięcy, ale jakby nie chcę być tutaj jakimś malkontentem i krytykiem, ale trudno się współpracuje ze strukturami szkolnymi. Mm-hmm. I, no, a my w związku z tym, że musieliśmy jednak docierać do klientów i budować skalę po to, żeby się utrzymać też, tak? To skierowaliśmy się do organizacji pozarządowych i tam, mówiąc kolokwialnie, to zażarło, w tym sensie, że organizacje pozarządowe jako instytucje, czy jakby organizacje permanentnie niedofinansowane, bardzo chętnie zaczęły z nami współpracować. Ale wracając do szkół, my nawet zrobiliśmy innowację pedagogiczną, która taki program przedsiębiorczości, więc mamy dosyć duże doświadczenie we współpracy ze szkołami. Niestety te pierwsze negatywne. I po jakby 3 latach przerwy wróciliśmy do szkół z takim pomysłem, że zwrócimy się do rodziców bardziej niż do samych struktur szkolnych czy do dyrekcji nauczycieli i zrobiliśmy taki program zatytułowany Sprytni Rodzice, bo sprytni rodzice, jak my to mówimy, bez pytania nikogo o zgodę mogą się tym zajmować.
0: No tak.
1: I rozmawiamy z radami rodziców szkolnymi, z radami rodziców oddziałowymi, czyli klasowymi, tak zwanymi trójkami klasowymi i z rodzicami, którzy wspierają klasy swoich dzieci poprzez zakupy online na Funny Money. Dzięki właśnie temu programowi Sprytni Rodzice. On trochę się różni tak organizacyjnie od takiego normalnego wspierania organizacji pozarządowej, od strony raczej organizacji, bo my rozliczamy się rokiem szkolnym, tak? Mhm. Bo jakby klasa szkolna ma cykl
0: tak
1: roczny.
0: Jest. Bierzemy pod uwagę wakacje.
1: Tak. Mhm. Jakby wspierać można cały rok i wiemy, że jak klasa szkolna zaczyna o przysłowiowej pierwszej A, to mamy takie przypadki, gdzie mamy już 7 A, tak? Bo mamy mechanizmy, które automatycznie na początku nowego roku szkolnego tą klasę konwertują na kolejną i przypisane na przykład darowizny, które oczekują na potwierdzenie jeszcze ze sklepem, automatycznie przechodzą na kolejną klasę. I mamy już taką dosyć sporą historię. Ja nawet mam kilka liczb, mogę przekazać, to jakby ogółem możliwych do wybrania, do wspierania jest ponad 40 tysięcy szkół w Polsce i przedszkoli. No bo nie zapominajmy o przedszkolach, bo mówimy generalnie o jednostkach edukacyjnych. Jasne. I w tym mamy prawie 17 tysięcy klas. Czyli rodzice utworzyli profile dla klas i zarejestrowali u nas prawie 17 tysięcy klas. Jest blisko 30 tysięcy aktywnych, sprytnych rodziców, którzy jakby wspierają swoje klasy. No i wypłaciliśmy 400 tysięcy złotych. I kolejne 350 czeka na wypłatę i większość z tego pewnie wypłacimy do końca roku szkolnego. A w samym Wrocławiu jest 681 szkół i 321 klas.
0: To sporo. Chociaż może pewnie mogło być więcej. No dobrze, czyli to jest taki sposób, bo nie ukrywajmy, że bardzo często wielki obowiązek dofinansowania spoczywa na rodzicach. Tak. W związku z tym to jest takie trochę odciążenie rodziców, taki sposób na to, żeby dofinansować te swoje dzieciaki właśnie poprzez zbiórkę Funny Money, tak?
1: Tak, bo są rodzice, którzy swoimi zakupami w sieci, przy okazji swoich zakupów w sieci, wsparli klasy na przykład kwotami blisko 2000 zł, tak? Czyli ten grosik do grosika, który się zbiera z tego, co robimy w internecie, z zakupów, które robimy w internecie, może wspierać właśnie klasę dziecka. I są tacy rodzice, którzy już liczą to w tysiącach. Zazwyczaj kwoty, które wypłacamy klasom, oscylują wokół między tam 100 a 1000 zł, w zależności od oczywiście aktywności. Mówię o takich średnich przedziałach, bo są rekordziści, którzy dostają więcej. Rozliczamy się z każdej kwoty, która jest potwierdzona na koniec roku szkolnego, nawet jeżeli ona wynosi 5 zł, to my się z taką klasą rozliczamy i do końca maja wypłacamy na konto wskazane przez trójkę klasową. Więc jakby zachęcamy do korzystania. Nie trzeba czekać na nowy rok szkolny. Można zacząć jeszcze w tym roku szkolnym.
0: W każdej chwili,
1: w każdej
0: tak?
1: chwili, tak.
0: Czy jest jeszcze jakaś inna grupa, którą chcecie się zainteresować? Oprócz właśnie dzieciaków w szkołach, czy strażaków, ku gospodyń wiejskich, macie na oku jeszcze jakąś taką grupę?
1: Tak, mamy na oku grupę skupioną wokół sportu, bo widzimy też, że organizacje sportowe czy małe kluby sportowe bardzo dobrze sobie radzą na Fani Mani i też podobnie jak mówiliśmy o kołach gospodyń wiejskich, gdzie korzystamy z tych dobrych przykładów, podobnie chcemy zrobić z klubami sportowymi i chcemy do organizacji, które są wokół sportu wyjść z szerszą komunikacją w tym roku i to się pewnie wydarzy w najbliższych tygodniach. Zachęcamy zarówno kluby sportowe, jak i organizacje czy stowarzyszenia działające wokół różnych dyscyplin sportowych do tego, żeby korzystały z Fani Mani, bo też widzimy, że ja jako rodzic trójki chłopaków też wykładałem ze swoich własnych pieniędzy środki, żeby mogli, jeden chodził na aikido, dwójka grała w piłkę nożną, tak?
0: No tak.
1: Więc trzeba było za każdym razem co miesiąc te środki wyciągać, a z drugiej strony kluby sportowe ciągle borykały się, pomimo płatności od rodziców, ciągle borykały się z tym, żeby na przykład sfinansować wyjazd autokaru na mecz, tak?
0: Prozaiczne.
1: A dzięki temu, zbierając na przykład w ciągu roku kilka tysięcy złotych, można sobie na to pozwolić. Po prostu. A to się dzieje przy okazji, bo przy okazji zakupów w sieci.
0: No właśnie, ale to są tylko zakupy w sieci. Nie są to zakupy w sklepach stacjonarnych. Czy to można jakoś przenieść, czy nie? Chociaż wiemy, że tych kupujących w sieci jest ogrom, z całą pewnością, ale jest też duża grupa ludzi, którzy chcą kupować w sklepie, niekoniecznie w sieci.
1: My się specjalizujemy w zakupach w sieci i jakby nie planujemy wyjścia do zakupów, jak my to mówimy, offline, czyli tradycyjnych. Nie wykluczam tego, ale na dzień dzisiejszy jakby dobrze nam idzie w sieci i chcemy to rozwijać, bo jak wspomnieliśmy na początku, jest jeszcze sporo przed nami, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe. I też sporo przed nami, jeżeli chodzi o dotarcie z tą informacją do Polaków, którzy kupują w sieci, a z roku na rok ta dynamika zakupów jest dużo większa niż w tradycyjnym handlu.
0: No z całą pewnością tak. Czy to, co robicie, ma swoje przykłady gdzieś w świecie? To się sprawdziło tak, że możemy powiedzieć, że u nas też będzie tylko lepiej pod tym względem?
1: Tak. Niestety nie byliśmy wynalazcą tego pomysłu.
0: Szkoda.
1: Tylko,
0: lubimy się chwalić.
1: Tylko podejrzeliśmy, jak to działa w tych gospodarkach, które już są bardziej dojrzałymi. I podejrzeliśmy pomysł po prostu z Wielkiej Brytanii. Tam zarówno i gospodarka, jak i kultura filantropii i generalnie dobroczynności ma dużo większe tradycje niż w Polsce, bo jest wieloletnia, czy tam stuletnia ponad. My tego uczymy się po 89 roku i bardzo dobrze się rozwijamy. Jakby ten ruch pozarządowy w Polsce bardzo mocno się rozwinął i z tego się cieszymy. I też na przykład 1,5% podatku pokazuje, że coraz większe kwoty trafiają do organizacji pożytku publicznego, więc Polacy chcą się angażować w życie pozarządowe i chcą angażować się w dobroczynność i robić coś poza pracą, coś, co przynosi im po prostu satysfakcję, szczęście i radość.
0: Bo to jest tak, że możemy pozyskiwać środki z różnych grantów, projektów, mamy ministerstwa, mamy różne organizacje, które nam to oferują, ale tutaj to jest zupełnie inna forma wsparcia, bo to jest takie bardzo osobiste wsparcie, moje dla kogoś wybranego, tak? Tutaj chodzi o inne pozyskiwanie środków, a nie o pisanie tych projektów rozliczanych później z bólem głowy często.
1: Tak, my często widzimy, że są organizacje, które działają od projektu do projektu. Jak się nie uda z kolejnym projektem, to niestety organizacja przestaje działać. I tutaj też staramy się edukować organizacje w tym obszarze fundraisingowym, żeby jednak kierowały się również do innych źródeł i żeby sięgały do pieniędzy, które po prostu są, tylko trzeba o nie poprosić. Też trzeba się nauczyć prosić, trzeba się nauczyć dziękować, więc to też jest proces, który nie jest oczywisty, ale jest do zrobienia i mamy mnóstwo przykładów organizacji, które sobie z tym doskonale radzą. Jakby wspieranie na Fani Mani daje organizacji jakby korzystanie z Fani Mani daje organizacji taką lojalność wspierającego, ponieważ jakby to logo, czy nazwa koła gospodyń wiejskich, czy klasy szkolnej, czy klubu sportowego, ono pojawia się za każdym razem w formie takiego przypomnienia, jak ktoś robi zakupy w sieci. Więc my w głowie tego człowieka jesteśmy dosyć często. Co też powoduje, że taki wspierający na przykład częściej wejdzie na stronę, zainteresuje się jakimś wydarzeniem, może wesprze inaczej jako wolontariusz. I mamy też takie przykłady, gdzie organizacje dzięki temu, że korzystają z Fani Mani, mają więcej darczyńców na przykład rzeczowych, tak? Mhm. Bo to powoduje, że my jakby jesteśmy częściej w głowie wspierających.
0: I trochę się zapoznajemy z tą organizacją, prawda?
1: Dokładnie.
0: Zaczynamy ją trochę śledzić, więc organizacja ma korzyść finansową, ale też taką wizerunkową. Coraz więcej osób może wiedzieć, że oni są i działają.
1: Tak, dokładnie, bo no, wiadomo, musimy kogoś poznać, zaufać, żeby jemu przekazać pieniądze i to jest proces, który musi się odbyć w naszej głowie. Nieraz się odbywa szybko, nieraz się odbywa długo, w tym sensie, że potrzebujemy więcej czasu, żeby komuś zaufać. My zachęcamy do tego, żeby spróbować, bo na pewno wokół nas jest mnóstwo organizacji, o których nie wiemy, że one są. Ja nie miałem takiej świadomości, że wokół mnie są organizacje pozarządowe i wysyłałem dziecko na festyn osiedlowy, które zorganizowało jakieś lokalne stowarzyszenie. Ja o tym nie wiedziałem, bo to stowarzyszenie też nie miało pieniędzy, żeby się tym chwalić, więc ja na przykład nie wiedziałem, że tam jest, że działa jakieś lokalne stowarzyszenie. Albo sąsiadka dwa piętra wyżej, która mieszka w moim bloku, działa w stowarzyszeniu, które się opiekuje kotami. Ja widzę, że ona się opiekuje kotami, ale nie wiedziałem, że działa w stowarzyszeniu.
0: Tak.
1: Więc wokół nas jest mnóstwo osób, które nawet znamy, które działają w różnych organizacjach społecznych i takie organizacje warto wspierać.
0: Ta dobroczynność, która też w jakimś sensie budzi się u nas, bo powiedział pan, że Brytyjczycy mają dużo w sobie takiej potrzeby wspierania, ale wydaje mi się, że my też i nawet te 1,5% podatku, które możemy przeznaczyć dla organizacji pożytku publicznego, widać, że to zainteresowanie jest coraz większe. Czyli jest w nas taka potrzeba wspierania, tylko nie zawsze wiemy może, jak to zrobić, prawda?
1: Tak, potrzeby mamy takie same jak Brytyjczycy. Mamy trochę inną kulturę wspierania. W tym sensie, że u nich to wspieranie jest elementem codzienności. I nie jest niczym zaskakującym, że ktoś poprosi o pieniądze, że organizacja robi jakąś zbiórkę albo robi jakieś wydarzenie. My jakby ciągle się tego uczymy, jako Polacy ciągle się tego uczymy. I nie jest to jeszcze elementem naszej codzienności.
0: Może jesteśmy bardziej akcyjni, tak? Wtedy proszę bardzo.
1: Tak, jesteśmy bardzo, bardzo akcyjni, chociażby Włosiu jest tego przykładem, czy inne akcje, które są wokół świąt. My zachęcamy do tego, żeby to pomaganie było elementem codzienności, no bo zakupy też są codziennością.
0: Tak jest.
1: My jakby dokładamy do codzienności codzienność taką dobroczynną. I to nam się udaje już od 12 lat. I mam nadzieję, że będziemy dalej mogli to robić i przekonywać Polaków do tego, że warto wspierać organizacje pozarządowe.
0: A proszę powiedzieć, ile osób dba o to, żeby ta organizacja funkcjonowała? Czy Fundacja Fani Mani to jest sztab ludzi, czy to jest kilkanaście osób?
1: Tak jak kiedyś pytaliśmy naszych beneficjentów, jak oni sobie nas wyobrażają, to sobie wyobrażali, że tam setka ludzi, którzy, tak mówiąc kolokwialnie,
0: siedzą przy komputerach,
1: ogarnia to wszystko, żeby to działało. A wtedy, kiedy pytaliśmy, to było nas szóstka, teraz jest nas dziewiątka.
0: A czyli rozrasta się, tak?
1: Rozrasta się nam zespół, ale ciągle to jest mały zespół zżyty, też trochę rozproszony, ponieważ pracujemy zdalnie, jakby pracowaliśmy zdalnie, zanim to się stało modne podczas COVID-u. Też z różnych powodów, ponieważ jesteśmy rozproszeni. Na przykład Tomek pracuje z Gdańska, Andrzej pracuje z Katowic, Paweł również z Katowic, Marek do niedawna pracował z Wielkiej Brytanii i jest część osób w Poznaniu. Teraz większość zespołu jest w Poznaniu. I dwa razy do roku, żeby się zżyć i spotkać, wyjeżdżamy sobie na tydzień popracować w jakieś fajne miejsce, na przykład na Kaszuby albo w góry. I tak ten zespół próbujemy scalać i dzięki niemu rozwijać Fani Mani po to, żeby można było trzeci sektor i organizacje pozarządowe jak najbardziej wzmacniać.
0: A to są ludzie, którzy spotkali się przypadkiem? To są ludzie, którzy byli wcześniej związani z taką działalnością? Jak się znaleźliście i stworzyliście tą fundację?
1: Przypadkiem nie, bo w 2014 roku kolega Amerykanin Kurt Montgomery zadzwonił do mnie z pytaniem, czym bym się z nim spotkał i porozmawiał o nowym pomyśle. I Kurt miał właśnie wtedy pomysł, żeby zorganizować taką organizację, która będzie wspierała fundraising dla szkół i uczyła dzieci przedsiębiorczości, to o czym mówiłem.
0: Czyli tak,
1: o czym mówiłem wcześniej, więc spotkałem się z Kurtem i to była zima 2014 roku i stwierdziłem, no kurczę, rynek jest duży, nie ma tego w Polsce, warto spróbować. No i potem dołączały do nas różne osoby. Z Markiem pracujemy już też od samego początku. Marek był jakby twórcą czy współtwórcą całej koncepcji graficznej i też koncepcji komunikacyjnej oraz jak zrobiliśmy ten pivot taki od szkół do organizacji pozarządowych, to był również głównym, jest nadal odpowiedzialny za to, że to od strony technicznej dobrze działa. I później z Martą też znamy się od wielu lat, tak jak z Kurtem, więc to tak trochę po osobach, którym ufamy. Takim kluczem też zbieraliśmy zespół. No i pozostałe osoby przychodziły do nas sukcesywnie w poszczególnych tam procesach rekrutacyjnych.
0: Macie komplet, czy będziecie się dalej rozrastać? Jakie są potrzeby?
1: Na chwilę obecną mamy komplet, bo w zeszłym roku doszła do nas Marysia, jeszcze rok wcześniej Mateusz, a w tym roku dołączyła do nas Jagoda, więc na chwilę obecną mamy komplet, ale to jest komplet na ten rok. Na przyszły rok pewnie, jeżeli nam się uda to, co planujemy, to pewnie trzeba będzie powiększyć zespół.
0: To, co planujecie, czyli te kluby sportowe, tak?
1: Tak.
0: To jest ten docelowy plan na najbliższą przyszłość.
1: To jest ten docelowy plan, tak. Mhm.
0: To czego wam potrzeba? Ludzi macie, wiele organizacji, które korzystają. Tak rozmawiając z organizacjami pożytku publicznego, pytam, czy potrzeba wam pieniędzy, a wy właściwie te pieniądze rozdajecie, więc czego wam potrzeba tak naprawdę?
1: Nam potrzeba szczęścia i rozgłosu. To są rzeczy, których potrzebujemy. No, nie chcemy, że potrzebujemy pieniędzy, no bo wszyscy potrzebujemy pieniędzy. No, jak my jesteśmy organizacją pozarządową, która też potrzebuje pieniędzy, ale z tym sobie jakoś radzimy w tym sensie, że jakby potrafimy je zdobywać. A potrzebujemy jak największego rozgłosu, tak żeby dotrzeć do jak największej liczby Polaków, żeby uświadomić im, że w prosty sposób mogą wspierać ważne cele społeczne.
0: Tak, bo to jest taki sposób, w którym nikt nie traci, a wszyscy zyskują w pewnym
1: tak,
0: sensie.
1: Tak, dokładnie. Mm. Dokładnie. No, sklep zyskuje klienta, organizacja zyskuje środki, a wspierający, kupujący zyskuje dobre samopoczucie i jakieś tam spełnienie może obowiązku wsparcia ważnego dla niego celu społecznego.
0: No to zachęcamy Państwa. Jeżeli ktoś chciałby się zorientować, jak to funkcjonuje, jak to działa, to rozumiem, że w mediach społecznościowych wszystkie informacje znajdziemy.
1: W mediach społecznościowych na fanimani.pl, na fanpage'u Sprytni Rodzice oraz na TikToku również od niedawna jesteśmy. Można nas znaleźć bardzo łatwo, bo drugiej takiej firmy o takiej nazwie w Polsce po prostu nie ma.
0: Fani Mani to fundacja, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Zachęcamy Państwa do tego, aby zapoznać się z ich działalnością, no i sprawić, żeby wszyscy wygrali, odrobinę się angażując w pomaganie innym. Bardzo dziękuję. Norbert Wierbiłowicz był dzisiaj razem z nami. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Małgorzata Majeran Kokot, ja również bardzo dziękuję i przypominam Państwu, że naszej rozmowy można odsłuchać na stronie Radia Wrocław, podcast Organizacje Pożytku Publicznego. Małgorzata Majeran-Kokot, dziś dziękuję i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Zaoszczędź Sporta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami.
2: Gotowi na wiosenną przygodę? Od 30 kwietnia do 3 maja Zamek Książ w Wałbrzychu zamieni się w Królestwo Kwiatów. 36. Tauron Festiwal Kwiatów i Sztuki. Odyseja czasu. To spektakularne aranżacje, pokazy mistrzów florystyki, wykłady i atrakcje dla całej rodziny. A wieczorem nocne zwiedzanie z zamkowymi duchami. Poczujcie magię wiosny w jednym z najpiękniejszych zamków w Polsce. Szczegóły i bilety na festiwalkwiatów.pl.
0: Po reklamie. Jest 7.
3: Ceny benzyny i diesla mają jeszcze wzrosnąć. W przyszłym tygodniu nawet o 30 groszy za litr, oceniają analitycy rynku paliw. Nie udało się pobić gitarowego rekordu świata we Wrocławiu. Zabrakło prawie 500 instrumentów grających jednocześnie. Sobota w naszym regionie ma być słoneczna i bardzo ciepła.
0: Na najnowsze wiadomości zapraszam Marek Waligura. Na wiadomości sportowe Piotr Pietraszek.
3: Ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach paliw mogą w przyszłym tygodniu wzrosnąć o ponad 30 groszy za litr. Tak wynika z prognoz biura maklerskiego Reflex. Analitycy spodziewają się także niewielkiego wzrostu cen autogazu. Niepewność działań zbrojnych w Iranie sprawiły, że w tym tygodniu ceny ropy ponownie osiągnęły poziom powyżej 120 dolarów za baryłkę, wskazali ekonomiści Reflexu. Na stacjach w Polsce benzyna zdrożała w ciągu ostatniego tygodnia średnio o 30 groszy za litr, olej napędowy o 42, niwelując obniżkę z poprzedniego tygodnia. Do śmiertelnego wypadku podczas skoku spadochronowego doszło w Lesznie. Nie żyje 39-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego, który podczas lądowania uderzył w ziemię mimo otwartego spadochronu. Brał udział w komercyjnym skoku. Lądował śmigłowiec pogotowia ratunkowego. Reanimacja trwała 1,5 godziny, jednak życia mężczyzny nie udało się uratować. Nadal nie ma informacji, czy skoczek miał otwarty główny czy zapasowy spadochron. Pentagon ogłosił decyzję o wycofaniu 5000 żołnierzy USA z Niemiec. Operacja wycofywania zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Zrezygnowano także z planowanego wcześniej rozmieszczenia amerykańskiego batalionu artylerii dalekiego zasięgu.
0: To są wiadomości Radia Wrocław.
3: 7649 to o 474 gitary za mało, by pobić ubiegłoroczny wrocławski gitarowy rekord świata. Niektórzy w ostatniej chwili przygotowywali się do występu.
4: To chodzi o dobrą zabawę, o to, żeby robić klimat, żeby po prostu się działo, żeby zjednoczyć ludzi, żeby uśmiech powstał na twarzy.
5: Wyśmienicie, super było. Za rok też przyjedziemy, za 2 lata też przyjedziemy, było super.
6: To, że się nie udało, to jakiś problem?
5: A coś się nie udało?
6: Nie.
5: No właśnie, jest doskonałe.
3: Być może w przyszłym roku uda się zrealizować marzenie organizatora Leszka Cichońskiego, który chciałby zobaczyć 10 tysięcy gitar grających Hey Joe na wrocławskim rynku. Informacje ze sportu dziś przygotowuje Piotr Pietraszek.
7: Hubert Hurkacz awansował do półfinału tenisowego turnieju rangi Challenger w Cagliari. W ćwierćfinale wrocławianin wygrał z Włochem Matteo Berrettini 4-6, 6-3 i 6-4. Następnym rywalem Polaka będzie Argentyńczyk Roman Andres Buruczaga. Zakończyła się natomiast przygoda innego polskiego tenisisty z turniejem w Madrycie. Jan Zieliński odpadł w półfinale gry podwójnej zawodów ATP w stolicy Hiszpanii. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson skreczowali przy prowadzeniu Fina Harry'ego Heliowary i Brytyjczyka Henry'ego Patena 6-3 i 4-3. Na boiskach w kraju rozpoczęła się 31. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W hicie tej serii Legia Warszawa po golu Rafała Adamskiego w ostatnich sekundach wygrała z Widzewem Łódź 1-0. We wcześniejszym piątkowym meczu Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Jutro KGHM Zagłębie Lubin podejmie Krakowie. Szkoleniowiec miedziowych Leszek Ojrzyński ma nadzieję, że jego zespół podniesie się po ostatniej domowej porażce z Termaliką Nieciecza.
8: Musimy się pozbierać, zapomnieć o pewnych tam rzeczach górnolotnych, tylko po prostu skupić się na tym meczu i znowu wrócić do tego, żeby mniej patrzeć w tabelę, ale skupić się tylko na tym najbliższym meczu i to jest dla nas najważniejsze, żeby zapunktować, bo następnej szansy może nie być, kto wie, jak jest w życiu, prawda, i trzeba brać to, co jest tu i teraz.
7: Jutrzejsze spotkanie w Lubinie rozpocznie się o godzinie 14.45. W 31. kolejce pierwszej ligi piłkarskiej efektowną wygraną odniósł wrocławski Śląsk. WKS pokonał w Łęcznej broniącego się przed spadkiem Górnika 4-0. Gole dla Wrocławian zdobyli Przemysław Banaszak, Krzysztof Kurowski i Jehor Macenko, a ostatnia bramka została zapisana jako samobójcze trafienie bramkarza gospodarzy Łukasza Budziłka. Dzisiaj w pierwszej lidze Miedź Legnica o 19.30 zagrał siebie ze Stalą Mielec. Palubas Zielona Góra pokonał Włókniarza Częstochowa 56-34 w pierwszym spotkaniu czwartej kolejki żużlowej Ekstraligi. Jutro Betard Sparta Wrocław o 19.30 na Stadionie Olimpijskim zmierzy się z Unią Leszno. Francuz Dorian Godon wygrał trzeci etap kolarskiego wyścigu Tour de Romandie. To drugie zwycięstwo Godona w tym wyścigu. Wcześniej okazał się najlepszy w prologu. Na 77. miejscu do mety dojechał Filip Maciejuk, a tuż za nim finiszował drugi z Polaków Kamil Gradek. W klasyfikacji generalnej prowadzi czwarty wczoraj Słoweniec Tadej Pogaczar. Zakończenie wyścigu jutro.
0: Piękny dzień przed nami, to już drugi, jeśli o majówkę chodzi, chociaż ten najcieplejszy przypadnie jutro. Jutro 27-28 stopni, chociaż pewnie termometry pokażą nawet więcej. Na dziś zapowiadane 25, zachmurzenie małe albo niebo praktycznie bezchmurne. Do tego wiatr słaby. Jak to wygląda już teraz na termometrach? Co podpowiadają nam synoptycy? 10 stopni, podobno we Wrocławiu już teraz. 9 w Kłodzku, w Zgorzelcu, podobnie w Jeleniej Górze. 8 stopni w Legnicy, w Kudowie i w Wałbrzychu. Na barometrze o poranku 1011 hektopaskali. Ciśnienie nie zmienia się. Sześć minut po godzinie 7. Piękny dzień dobry. Drugi dzień maja. Przed mikrofonem Ida Górska. To jest program kulinarny. Już mam sprawdzonych kilka przepisów. Wszak majówkę, no trzeba w jakiś sposób też świętować. Zaraz będziemy o nich opowiadać.

16 minut po godzinie 7. To był oczywiście tegoroczny hymn, czyli nowość męskiego grania 2026. Nareszcie, jak można było się dość łatwo domyślić po tekście, taki jest tytuł tego utworu. Dzisiaj zapewne duża część z nas wyląduje na leżakach, albo na przykład na kocach, w okolicy grilla gdzieś najpewniej, albo nad wodą. I muszę Państwu przyznać, że kiedy wczoraj spacerowałam nad Odrą, to był naprawdę bardzo uroczy klimat i też to, co naprawdę nas charakteryzuje, to to, że grill, stół w ogóle łączy ludzi. Naprawdę nie widziałam kogoś, kto wczoraj nie byłby zrelaksowany, leżąc na kocu. Zapach dookoła unosił się taki, że nie można było wprost nie dołączyć. I chciałam tutaj Państwu polecić, Państwa uwadze, przepis na szaszłyki. Znaczy inaczej, może nawet nie sam przepis, tylko pewien, jak to się mówi, tip, sposób, który przekazał mi kiedyś pan Dima, czyli wrocławski taksówkarz. Serdecznie pozdrawiam, jeśli akurat gdzieś by słuchał. Ten korek urodził w nas, jeśli chodzi oczywiście o korek, w którym staliśmy taksówką, wiele ciekawych rozmów, w tym rozmów również o grillu. No, nasi wschodni sąsiedzi, nie da się ukryć, że akurat w tym temacie naprawdę świetnie działają, świetnie sobie radzą i tutaj usłyszałam też taki sposób na szaszłyki. Muszę przyznać, przetestowałam wczoraj, był świetny, chodzi o białko jaja. No i pewnie Państwo się zastanawiacie, ale jak białko, jak to może działać, w jaki sposób to przygotować? Już tłumaczę. Mamy zamarynowane mięso? Super. Więc jeśli ono sobie teraz leży i odpoczywa, to zanim wrzucicie je Państwo na grilla, zanim nabijecie oczywiście jako szaszłyki, warto je zamoczyć 2 godziny przed samym smażeniem w białku. W białku. Co to sprawi? To sprawi, że jeśli ono delikatnie się już wysuszy, no bo mieszamy samo białko, żółtko nam jest tutaj niepotrzebne, bo ono sprawi, że no właściwie stworzy nam się taki trochę glutek na tym mięsie, a to nam nie jest w tym momencie potrzebne, zatem potrzebujemy samego białka. No jak białko nie zrobi glutka? No otóż nie, bo jeśli ono delikatnie przeschnie, to już będzie to oznaczało wówczas, że to mięso nam się tak zamknie, to znaczy nie będzie tyle soków z niego uciekać podczas smażenia. I efekt jest naprawdę fantastyczny. Musicie Państwo koniecznie spróbować, do tego na przykład sałatka z arbuza, z fety, z sosem na bazie miodu, soku z cytryny i mięty. Fantastyczny, odświeżający sposób na grilla. Dzisiaj takich różnych jeszcze pomysłów będziemy mieć dość dużo, więc proszę zostać z nami, a już po godzinie 9:00 wywiad z mistrzem świata w grillowaniu, z Jackiem Kępą, podpowiada, jak na przykład zgrillować. I to mnie dość mocno zszokowało, arbuza. Można i wychodzi podobno fantastyczne. Ja dzisiaj będę testować, ale przepis oczywiście pojawi się już za jakieś 2 godziny na antenie. My tymczasem za chwilę spojrzymy, co dzieje się na trasach, bo oczywiście ruch jest dość duży, mimo że przecież 2 dzień maja i święto. Za chwilę podamy wszystkie szczegóły. 20 minut po godzinie 7:00.

24 minuty po godzinie 7. Poranek raczej spokojny na drogach. Może delikatnie korkują się we Wrocławiu okolice Grunwaldu, ale sporo dzieje się przy wyjeździe, zwłaszcza z Brochowa. Właściwie go w tym momencie nie ma. A przypomnę tutaj Państwu bardzo szybko o planowanym i właściwie teraz już rozpoczętym remoncie. To od 2 maja zapowiadany był remont ulicy Ziemniaczanej Koreańskiej na wybranych odcinkach, a to znaczy, że są one jednokierunkowe. Do Wrocławia wjedziemy, niestety niekoniecznie wyjedziemy. Poza tym raczej spokojnie na drogach, chociaż przypominam też o wzmożonych kontrolach policji, bo oczywiście akcja Bezpieczna Majówka 2026 trwa. Jak co roku możemy spotkać dużo więcej patroli na ulicach, ale spokojnie. Jest dość pusto, noga z gazu, na pewno spokojnie zdążymy na czas dojechać na grilla, czy być może na jakiś zalew, na kajaki. Dzisiaj piękna pogoda, naprawdę warto z tego korzystać, a jej szczegóły podamy już za chwilę w Radiu Wrocław.

0: Radio Wrocław. Autopromocja.
1: Dzień dobry. Ja jestem chyba takim ciekawym słuchaczem. Słucham Radia Wrocław nie od 80 lat, ale od roku, bo kolega powiedział, że radio się zmieniło, no i jest ciekawe. Najpierw mnie tak delikatnie wprowadza w dzień majewskie budzenie. A potem to potrafi się nieźle pobudzić i wkurzyć, bo o 8.30 jest rozmowa dnia.
2: Jest po prostu tchórzem. Uciekł do Orbana, bo boi się stanąć twarzą w twarz.
3: No ale twierdzi, że nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce.
2: Panie redaktorze, ja uważam w ogóle, że zaprojektował sobie w swojej głowie, co się z nim wydarzy i dlatego uciekł.
4: Ja pamiętam te działania, które prowadziły najpierw do komercjalizacji, a później prywatyzacji szpitali.
3: Ale to nie jest straszenie pacjentów? No przecież nikt nie jest. Prywatyzuje szpitali,
4: panie redaktorze, ja nie straszę pacjentów, no straszy dziś rząd.
3: Rozmowa dnia, Radia Wrocław. Zapraszam, Filip Marczyński.
1: No, już jestem gotowy do roboty.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jeszcze raz, jaki młyn?
7: Papierniczy. Młyn papierniczy. W Dusznikach Zdroju. Lecisz z Wrocka na Kudowę. Stoi tuż przy ósemce. Nie przegapisz, bo czegoś takiego jeszcze nie widziałeś.
6: No ale jak to młyn i papier tam robią?
7: Czerpią. I to już prawie 500 lat. Tam jest teraz muzeum, więc na miejscu dowiesz się co i jak. Weźmiesz warsztaty i będziecie mogli sobie zrobić po kartce. Zobaczysz, jaka to frajda dla dzieciaków.
6: Mówisz?
7: Słuchaj, ten młyn zgłosili teraz do listy UNESCO.
6: O ja papiernicze. Dzięki stary, no to jedziemy do Dusznik.
8: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Po reklamie.

Redbox w Radiu Wrocław o poranku. Za 23 minuty będzie godzina 8. Tymczasem wspominam o tym, że zapewne część z nas dzisiaj spędzi dzień na świeżym powietrzu, czy na przykład

0: Pstryknąć zdjątko i do widzenia, nie?
1: No widok jest rewelacyjny, ośnieżone szczyty, piękna, kapitalna pogoda, no rewelacja.
2: Fajnie, pogoda dopisuje.
3: Bardzo ładne góry, widoki bardzo piękne.
0: Ciepło, bardzo fajnie.
4: Wrażenia niesamowite.
5: Widoczki są rewelacyjne, naprawdę.
6: Trzeba przyznać się, że ludzie akurat przyjeżdżają do Wrocławia, do Karpacza, czy w okolicach w ogóle górskich miejscowości z całej Polski. Oczywiście apelujemy też o to, żeby jednak stosować się do oficjalnych zaleceń, nie chodzić tam, gdzie szlaki są zamknięte, nie spoglądać być może zbyt daleko za bramki i uważać. Przede wszystkim uważać, bo oczywiście wypadków też już kilka w górach mieliśmy, czy interwencji w związku z zachowaniem takim nieodpowiednim turystów. Zatem przypomnijmy sobie te zasady. Warto się do nich stosować. Za 20 minut będzie godzina 8.

0: Już za 5 minut będzie godzina 8. Odbieramy też od Państwa telefony a propos majówki, a propos planów i a propos oczywiście grilla.
1: Można też zrobić na grillu krewetki i dodać zamiast tacyków aioli. No, krewetki grillowane bardzo dobre są właśnie z aioli i ze spaghetti z oliwą z czosnkiem, rewelacyjne. A ja nie jestem taka wcale mądra, bo ja mam syna fachowca od usług gastronomicznych.
0: I taka osoba na grillu to jest skarb, prawda? Oczywiście do tematów jeszcze i przepisów będziemy w programie kulinarnym w Radiu Wrocław wracać. Wszak to gotuj z Górską, ale jeszcze oczywiście po godzinie 8 zajrzymy do kalendarza, chociaż myślę, że nikt nie ominął tego faktu, że dzisiaj drugi dzień maja, czyli święto flagi. Sprawdzimy też, co dzieje się z tej okazji oczywiście, jak świętujemy we Wrocławiu i w regionie. Przypomnimy też, czym to święto flagi jest. A już za chwilę najnowsze wiadomości w Radiu Wrocław, na które zaprasza Państwa już teraz Marek Waligura.

0: Zaoszczędź z Porta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami.
1: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
2: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
3: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
4: Po reklamie. Jest 8:00.
5: Według ekonomistów w tym roku obniżek stóp procentowych w kraju nie będzie. Od dziś nie ma wyjazdu z Wrocławia przez osiedle Brochów. Trzy ulice stały się jednokierunkowe. Na Dolnym Śląsku dziś temperatura może dojść do 25 stopni. Do wieczora będzie słonecznie.
4: A na najnowsze wiadomości zaprasza Marek Waligura.
5: O obniżkach stóp procentowych w tym roku trzeba zapomnieć, uważa główny ekonomista banku PKO S.A. Ernest Pytlarczyk. Jego zdaniem przestrzeń do cięcia stóp pojawi się w przyszłym roku, kiedy inflacja prawdopodobnie spadnie.
6: Obecny poziom stóp procentowych jest neutralny dla gospodarki. To znaczy tyle, że to jest taki poziom, w którym ta akcja kredytowa ma szansę się materializować i być na naprawdę wysokim poziomie. Na początku roku wydawało się, że te 2-3 obniżki mogą się wydarzyć w tym roku, bo inflacja byłaby poniżej 2%. No teraz ta ścieżka inflacji jest już wyżej. Trzeba na nią patrzeć, co tam się dzieje.
5: Stopy procentowe decydują o cenach kredytów i wysokości spłacanych odsetek. Z szybkiego szacunku od Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kwietniu inflacja wyniosła 3,2%. W marcu ten wskaźnik był na poziomie 3%. W ciągu najbliższego roku Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy. W Niemczech stacjonuje około 36 tysięcy amerykańskich wojskowych i po redukcji ich liczba wróci do stanu sprzed wybuchu wojny na Ukrainie.
7: W Niemczech nadal pozostanie ponad 30 tysięcy amerykańskich wojskowych. Sekretarz obrony nakazał wycofanie z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy. Przewidujemy, że proces wycofywania zostanie zakończony w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Czytamy dalej w komunikacie. Napięcia między europejskimi przywódcami a administracją Trumpa nasiliły się w związku z wojną z Iranem, którą Stany Zjednoczone rozpoczęły bez uprzedniego powiadomienia większości sojuszników z NATO. Prezydent Trump zaatakował również sojuszników, zarzucając im niewystarczającą pomoc w tym konflikcie. W czwartek zagroził przy tym ograniczenie liczebności wojsk także we Włoszech i Hiszpanii.
5: Z Miami mówił Jan Pachlowski.
4: To są wiadomości Radia Wrocław.
5: Od dziś jeden kierunek ruchu wyłącznie do centrum został wprowadzony na osiedlu Brochów we Wrocławiu na ulicach Boiskowej, Koreańskiej i Ziemniaczanej. Zbliża się przebudowa skrzyżowania ulic Karwińskiej i Gazowej. Ulica Koreańska stanowi jednak bezpośrednie połączenie Wrocławia z Iwinami, mówi radna sołectwa Agata Szacik.
8: Proponujemy, aby uwzględnić, czy poprzez plakietki, czy poprzez znaki drogowe, że zakaz nie dotyczy mieszkańców Iwin.
5: Takich znaków jednak nie ma. Nad ranem pojawiły się znaki zakazu wjazdu, bo jak tłumaczy Tomasz Sikora z Urzędu Miejskiego, w zamyśle urzędników mieszkańcy Iwin mają używać objazdu przez buforową i wschodnią obwodnicę Wrocławia, a tranzytowych aut po południu na Koreańskiej były setki.
9: oni samochodami do Iwin z centrum miasta wracali przez Brochów. I nie chcemy, żeby tak robili, bo chcemy, żeby te dwie drogi, które zostaną, obsługiwały tylko Brochów, a nie Iwiny, Zacharzyce i inne miejscowości.
5: Urzędnicy zapewniają, że cykle sygnalizacji świetlnej zostaną zmodyfikowane tak, by minimalizować korki na objazdach. Majówka dająca do myślenia jest w starej kopalni w Wałbrzychu. Dla ciekawych świata czekają eksperymenty, kosmiczne wyzwania, mnóstwo rzeczy do samodzielnego sprawdzenia, jak mówią organizatorzy. To weekend pełen odkryć, zabawy i naukowych przygód.
10: Od skali mikro, czyli od warsztatów mikroskopowych, poprzez warsztaty poświęcone ekologii, a konkretnie odnawialnym źródłom energii, warsztaty poświęcone promieniotwórczości. Pojawi się na terenie zewnętrznym stanowisko archeologiczne. Lekcja anatomii, kolejna nasza propozycja, ale w przestrzeni wirtualnej.
5: Mówi dyrektor starej kopalni w Wałbrzychu Jacek Drejer. Piknik naukowy na odwiedzających czeka do późnego popołudnia.
11: To są wiadomości Radia Wrocław.
4: Marku, mówiłeś, że ile stopni dzisiaj?
5: 25 bodajże.
4: Cudnie się zapowiada, jutro 28, zresztą już ten poranek naprawdę zapowiada ten ciepły dzień, 13 stopni. Już mamy teraz w Zgorzelcu, w Jeleniej Górze 12, podobnie w Kudowie, w Wałbrzychu 12, w Legnicy 11, 10 stopni we Wrocławiu i w Kłodzku.
5: I to nie koniec ciepła według prognoz. Poniedziałek i wtorek także mają być bardzo ciepłe z temperaturą około 25 stopni. O tym mówić będziemy w wiadomościach Radia Wrocław za godzinę.

0: 11 minut po godzinie 8. Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale tak naprawdę jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Oficjalnie flaga biało-czerwona została uznana za symbol narodowy w 1919 roku. A po latach zaborów, w których przecież uzyskaliśmy niepodległość, takie święto było szalenie ważne. O ile z bielą na fladze nie ma większego problemu, to czerwień nawet wśród heraldyków sprawia nieco więcej kłopotów. Dlaczego? No mówi o tym współtwórca heraldyki Lublina, członek komisji heraldystycznej przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji, czyli Tadeusz Sobieszek.
1: Jeśli chodzi o barwę, jest dyskusja. Ustawa określa czerwień, w cudzysłowie to proszę przyjmiemy, wzorem matematycznym. Jest to tak skomplikowane, że nawet członkowie komisji heraldycznej dyskutowali, nie potrafimy tego rozszyfrować dokładnie. Ale mówiąc językiem prostszym, nie jest to czerwień, nie jest to karmin, jest to cynober nieco ciemniejszy. Tak można to określić.
0: Czyli mamy biało-cynober. No jak to odmienić właśnie? Cynober, dobrze, czyli ten kolor, to mógłby być ten kolor biało-czerwonej flagi, czyli czerwony właśnie. Natomiast wspominałam Państwu na samym początku, że jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku, zatem 22 lata ma dopiero, a data 2 maja nawiązuje do wydarzeń z 1945 roku. Jakich konkretnie? No to właśnie wtedy polska flaga została zawieszona na kolumnie zwycięstwa w Berlinie, a dokonali tego żołnierze pierwszej dywizji kościuszkowskiej, zdobywając nazistowską wówczas stolicę. Warto o tym pamiętać, warto znać i szanować naszą historię i jeśli mamy taką możliwość, to wywiesić dziś flagę, czy na balkonie, czy na drzwiach, czy właśnie głównie tak honorowo bardziej na przykład jeszcze przed swoim domem. Świętujmy to, ważny dzień w końcu nasz Polaków. 14 minut po godzinie 8.

21 minut po godzinie 8. Co z tym grillem? Gdzie można grillować, jeśli o Wrocław chodzi? Bo tutaj zazwyczaj pojawiają się te największe wątpliwości, a i też, nie ukrywajmy, najłatwiej o mandat w takich miejscach niedozwolonych. On jest też dość wysoki, więc proszę jednak uważać i zwracać uwagę na to, gdzie grillować bezpiecznie można. Zatem gdzie? Już Państwu podpowiadam. Wyspa Słodowa, miejsce kultowe, oczywiście można. Warto wybierać na przykład parki, chociaż też nie wszystkie, bo Zarząd Zieleni Miejskiej te objęte również swoją opieką objął też zakazem grillowania. Zatem gdzie na pewno można? Park Tysiąclecia, tutaj jak najbardziej Las Osobowicki. Tam jest kilka gotowych stanowisk i na grille, i na ogniska, tylko trzeba oczywiście zwracać uwagę, bo nie w każdym punkcie można sobie takiego grilla odpalić, bo to też grozi dość wysokim mandatem, ale spokojnie, one są dość widocznie oznaczone. Grill też można zorganizować się w rejonie boiska sportowego i szwedzkich szańców. Tam również mamy na to dyspensę. Tereny przy Królewieckiej również. Park Grabiszyński też we wskazanych miejscach. Park Wschodni, podobno fantastyczny do grillowania, czy Las Rędziński. Jak to wygląda, jeśli chodzi o wały? Bo tutaj zazwyczaj pojawiają się największe wątpliwości. Generalnie należą one do Wód Polskich i zakazu grillowania czy rozpalania ognisk nie ma, jednak to, na co zwraca szczególnie uwagę Straż Miejska, to porządek, bo niestety ja też w okolicach wałów mieszkam i to, co widzę co roku, niestety, to, że zostawiamy po sobie praktycznie wszystko po tym grillowaniu. Tacki, śmieci, wygląda to absolutnie okropnie, także jeśli już korzystamy z takich otwartych terenów zielonych, to jednak warto też to uszanować. W końcu nie chcemy dostać mandatu za rok, bo akurat Wody Polskie stwierdzą, że nie chcą już po nas sprzątać i po prostu rozwiążą sprawę tak, żeby zakazać tego grillowania. Zatem pamiętajmy, żeby wszystko ze sobą zabrać. Zresztą z tego, co widziałam, w niektórych miejscach są też rozstawione dodatkowo śmietniki, żebyśmy nie musieli z tym wszystkim oczywiście zbyt daleko wracać. To jest oczywiście ważne. Z pewnością grilla można rozpalić na wałach trzebnickich czy między mostami jagiellońskimi. Tam z pewnością to pozwolenie jest wydane. Natomiast warto oczywiście sprawdzać na stronach internetowych, bo takich informacji jest wszędzie dużo, gdzie tego grilla możemy odpalić, a gdzie może grozić to dość wysokim mandatem. Na zegarze 24 minuty po godzinie 8. Avril Lavigne teraz na antenie Radia Wrocław oczywiście.

0: Autopromocja. Walimy swoje w Radiu Wrocław.
1: Czy zdarzyło wam się kiedyś obserwować samolot, kręcić jakiś film, robić zdjęcie i zauważyć, że coś niepokojącego się w tym miejscu dzieje?
2: Miałem taką sytuację, że dzień po zrobieniu zdjęcia samolot się rozbił.
1: O matko.
2: Byłem w Pradze na lotnisku, po prostu sfotografowałem wszystko.
1: Skąd dokąd, pamiętasz?
2: Z Moskwy chyba do Pragi, coś takiego. I po prostu wstaję następnego dnia i dokładnie ten sam samolot, ta sama rejestracja wylądowała w polu kukurydzy po starcie.
1: No to musi być okropne uczucie, dojmujące.
2: Znaczy nic się nie stało akurat wtedy nikomu.
1: Aha, no to dobrze, to trzeba było to od razu powiedzieć.
2: Ale jakby no miało się świadomość, że dzień wcześniej zrobiło się już zdjęcie samolotu, który prawdopodobnie już więcej nie poleci.
1: Dominik Rosenbeiger i Antoni Jedec, Planespotterzy. A cała rozmowa na Radio Wrocław. Wrocław.pl w zakładce podcasty.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zaoszczędź sporta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami.
5: Mamo, czy to prawda, że w Zamku Książ pojawią się tysiące kwiatów?
6: Tak, już wkrótce podczas Teuron Festiwal Kwiatów i Sztuki.
7: W tym roku pod hasłem Odyseja Czasu.
5: Czyli podróż w czasie z kwiatami?
6: Dokładnie. Kwiatowe aranżacje, pokazy florystyki, warsztaty i atrakcje dla dzieci.
5: To jedziemy!
7: 36. Tauron Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ. Zapraszamy od 30 kwietnia do 3 maja. Szczegóły i bilety na festiwalkwiatów.pl.
8: Jeszcze raz, jaki młyn?
9: Papierniczy. Młyn papierniczy. W Dusznikach Zdroju. Lecisz z Wrocka na Kudowę. Stoi tuż przy ósemce. Nie przegapisz, bo czegoś takiego jeszcze nie widziałeś.
8: No ale jak to? Młyn i papier tam robią?
9: Czerpią. I to już prawie 500 lat. Tam jest teraz muzeum, więc na miejscu dowiesz się co i jak. Weźmiesz warsztaty i będziecie mogli sobie zrobić po kartce. Zobaczysz, jaka to frajda dla dzieciaków.
8: Mówisz?
9: Słuchaj, ten młyn zgłosili teraz do listy UNESCO.
8: O ja papierniczę. Dzięki, stary. No to jedziemy do Dusznik.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
14: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
15: Gotowi? Bolesławiec Run! Startujemy 17 maja! Miasto Ceramiki zaprasza na sportowe emocje. To moment, kiedy Bolesławiec zaczyna bić jednym rytmem. Tu nie liczy się tempo innych, liczy się twój krok. Do wyboru półmaraton 21 km, 10 km i 5 km. Weź udział i poczuj, jak sport łączy ludzi. Szczegóły na stronie www.bolesławiecrun.eu. Zapisz się już dziś!
3: Po reklamie.

Post Malone. W Radiu Wrocław. Wydawałoby się, że Polacy uwielbiają grilla. Znaczy wydawałoby się, to jest pewne, że większość z nas przynajmniej tak podchodzi do tej formy przygotowywania jedzenia. Pierwszy dzień maja, majówka ogólnie. No wtedy wydawałoby się, że faktycznie tych grilli jest bardzo, bardzo dużo. Aczkolwiek są oczywiście też narody, które chyba jeszcze większą uwagę przykuwają właśnie do takiego spędzania czasu wspólnego na świeżym powietrzu, przy wspólnym stole i przy wspólnym gotowaniu. Zresztą wystarczy zajrzeć się nawet trochę bardziej na zachód. Nasi sąsiedzi z Niemiec też uwielbiają grillować. A jeśli chodzi o Argentyńczyków, no to tam to jest niemalże sport narodowy. Właściwie nazywa się ta kultura grillowania asado, chociaż czy to jest kultura, czy to jest celebracja,

0: Już za chwilę wyjaśnią nam to goście z Pampy, czyli restauracji argentyńskiej z Wrocławia. Jest to Anna Pochwała i Patricio Iwankowicz, który wychował się w Argentynie, jest Argentyńczykiem. Zatem, Patricio, czym właściwie jest to słynne argentyńskie asado?
1: Nie jest tylko mięso, jest też, my zrobimy jedna ceremonia, nie wiem jak...
2: Rytuał trochę
1: rytuał.
2: Taki, tak?
1: Jest super spotykanie, dlaczego jest ogień, jedzenie i ludzi.
2: Tak naprawdę takie asado potrafi trwać cały dzień. Bo asado się też mówi i całe spotkanie, no i też to mięso z grilla. I to naprawdę jest tak, że przychodzą znajomi, sąsiedzi. Zawsze w niedzielę ktoś jest na jakimś asado, jest się zaproszonym zazwyczaj na kilka i to trwa cały dzień. Trochę się pije wina, ktoś tam wyciągnie gitarę, a po prostu siedzą ludzie. Zawsze jest ktoś, kto pilnuje ognia i każdy czymś tam się zajmuje, żeby i było coś do zjedzenia i do wypicia. Ale i ci ludzie też w ciągu dnia potrafią się zmieniać, bo ktoś przyjdzie, ktoś musi wyjść i się tak zamieniają.
0: No plus jesteśmy na kilka różnych zaproszonych, więc to jest no, taki spacer trochę po sąsiadach, trochę po rodzinie weekendowy.
2: Tak, czasami tak, zawsze się jest u kogoś. No ja byłam najdłużej jednym ciągiem miesiąc i naprawdę zawsze co najmniej raz w tygodniu jest takie asado.
1: Ja widziałem tak ilości mięsa i...
2: Mięsa, tak. Jak ja wróciłam z Argentyny, to przestałam jeść mięso, bo mówię, zjadłam już tyle, że już nie mogę więcej i potrzebuję detoksu.
0: Ważnym elementem oczywiście, oprócz tego, co na grilla kładziemy, jest to, co do niego dodamy. W Argentynie też nie może obyć się bez jednego ważnego sosu.
2: Sos chimichurri.
1: To używamy na wszystko, na chleb, na mięso, na sałata. Koncept. Dużo pietruszka pokroimy na nie tak mały kawałek i trzeba być jak jeden palce i spatykać.
2: Z łodyżkami.
1: Tak, dlaczego też jest, gdzie mieszka smak. Dużo suszone zioła, co możliwe trochę oregano, rozmaryn, możliwe troszeczkę rozmaryn.
2: Laurel. Trochę może być liścia laurowego, trochę czosnku, papryki.
1: Możliwe jeden zwierzę czosnek. Do tego stawimy sól, to jest bardzo ważne. Dajemy 60-70% olej rzepakowy.
2: I do tego ocet.
1: I to mieszamy szybko. Później ustawimy 24 godziny na lodówce. Wszystko, co możesz dodać, to nie jest mocne od pietruszka. Dlaczego pietruszka jest...
2: Ona się trochę marynuje w tym oleju z octem i dlatego na drugi dzień naprawdę jest po prostu intensywniejszy smak.
1: I używamy olej od chimichurri do sałatka, jak dressing. Używamy wszystkie chimichurri do mięsa, kiedy gotujemy na grillu.
0: Zatem gdybyście jutro Państwo planowali odpalać, to myślę, że warto skorzystać z tego przepisu na sos chimichurri. On naprawdę świetnie pasuje do wołowiny. Idealnie. Natomiast za chwilę będziemy zajmować się szaszłykami, również międzynarodowo. Teraz David Bowie w Radiu Wrocław.

0: Nie tylko Polacy kochają grilla, również nasi wschodni sąsiedzi. Mowa tutaj oczywiście o sąsiadach z Ukrainy. Trzeba przyznać, że są w tym też naprawdę świetni, jeśli chodzi o przyrządzanie w ten sposób mięsa. Razem kiedyś z nami był Aleksander Litwicki, czyli szaszłyk w ogniu. To jest człowiek, który naprawdę wie, o czym mówię, a wracając do tego wspólnego grillowania.
1: W Ukrainie to bardziej rozwinięte, nieżeli tutaj w Polsce.
0: A nam się wydaje, że my czasami trochę przesadzamy.
1: Nie, w Ukrainie szaszlyki akurat to wszyscy robią szaszlyki. Jeżeli to majówka, to cała Ukraina w dymie. Wszystkie smażą. W Polsce tutaj więcej ludzi jakoś do kiełbas na grillu.
0: Albo do karkówki jeszcze.
1: Karkówka w plastrach, tak. O. A u nas to szaszlyki.
0: Jak będziemy przygotowywać te szaszlyki? Czy w ogóle są jakiekolwiek zasady, jeśli chodzi o to, co tam się musi znaleźć?
1: Oczywiście. My robimy szaszlyki. Cały proces zajmuje kilka dni. Najpierw trzeba, pierwsze, najgłówniejsza rzecz, to trzeba wybrać mięso. To mięso to prawdopodobnie 80% sukcesu, tak. Bo nie każdy kawałek karkówki nadaje się do tych szaszlyków.
0: Na przykład po czym poznać, czy on się nadaje, czy nie nadaje? Czy to są...
1: Ciężko wytłumaczyć, ja to widzę właśnie na oko. Tak biorę ten kawałek do ręki i od razu odczuwam, czy nadaje się, czy nie nadaje się, i do tego ja się patrzę na ten kawałek. Oczywiście on nie może być suchy, bo bez tłustu po prostu nie będzie smaczny.
0: Czyli ten tłuszcz jest tym przewodnikiem smaku.
1: Tak. Ale jeżeli jego za dużo, to też niedobrze.
0: Czyli gdzieś trzeba znaleźć ten złoty środek.
1: Złoty środek to najlepszy.
0: A jeśli chodzi o takie mięso, no bo karkówka to już wiemy, że możemy ją też wybrać na grilla, czy na przykład pierś z kurczaka, która jest takim dość suchym mięsem, też się do tego nadaje.
1: Piersi, zuda, skrzydełka z baraniny, z wołowiny.
0: Ale skrzydełka w formie szaszłyka, czy tak osobno?
1: No tak, oni też na bagnety, smażą się na grillu. Warto spróbować.
0: Chodzi o warzywa jakie, no bo szaszłyk to jest oczywiście po pierwsze mięso, a po drugie jeszcze jakieś dodatki.
1: Tak. Ziemniaki ze slaniną pieczone na grilli. Robimy warzywy, miks warzyw taki też na grilli.
0: Jeśli chodzi o inne przepisy, przepraszam, trochę się już rozmarzyłam, jednak muszę przyznać tak się przed Państwem, bo jesteśmy w takim niewielkim wspólnym gronie. Przecież jak przychodzę czasami na program bez śniadania, to jest walka przez 4 godziny, a za chwilę ona się zacznie dopiero po godzinie 9. Razem z nami będzie mistrz grillowania, mistrz świata w grillowaniu, i to kilkukrotny, pan Jacek Kępa, wieloletni szef kuchni z ogromnym doświadczeniem, autor zresztą też książek o grillowaniu. Będziemy tym grillem zajmować się przez najbliższe 1,5 godziny. To już od godziny 9. Już teraz serdecznie zapraszam.

0: Reklama.
1: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
2: Partnerem biegu rodzinnego jest miasto Wrocław.
3: Wszystko o Parlamencie Europejskim. Europa EU w niedzielę po 9:30. Najważniejsze fakty, najważniejsi goście, najważniejsze wydarzenia. Wszystko o Parlamencie Europejskim. Europa EU. Audycja powstaje we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.
4: Po reklamie. Jest 9:00.
5: Sobota i niedziela mają być na Dolnym Śląsku nadal ciepłe i słoneczne. Dwie młode osoby zginęły w jeziorze na Kaszubach po tym, jak wywróciła się ich łódka. Poszukiwania trwały całą noc. Dziś obchodzony jest Dzień Polonii, a także polskiej flagi. Oficjalnie biało-czerwona została uznana za nasz symbol w 1919 roku.
4: Na najnowsze wiadomości zaprasza Marek Waligura. Na wiadomości ze świata sportu Piotr Wietraszek.
5: Majówka będzie nadal ciepła w prawie całym kraju. Przyszło ocieplenie z południa i południowego zachodu, tłumaczy Anna Gryczman, dyżurny synoptyk Biura Prognoz IMGW.
6: Pogoda będzie bardzo przyjemna, będzie dużo słońca. Najcieplej i najbardziej słonecznie będzie na zachodzie naszego kraju. Co prawda w niedzielę od północnego zachodu zacznie się już chmurzyć, ale ta temperatura powinna jeszcze zostać nawet wysoka. Niedziela 25, nawet 28 nam się pojawia w prognozach.
5: Według prognoz długoterminowych ponad 20 stopni ma być na Dolnym Śląsku do wtorku. Od środy ochłodzi się do 15-18 stopni, pojawi się przelotny deszcz i burze. Ponad 20 stopni ponownie ma być od przyszłej soboty. Dwie osoby zginęły w jeziorze Salino na Kaszubach. Na akwenie wywróciła się łódka z 5 osobami. W wodzie znaleziono 28-letnią kobietę i 27-letniego mężczyznę. Działania ratowników zakończyły się rano. W akcji poszukiwawczej brała udział grupa wodno-nurkowa. Zaginionych szukano także za pomocą sonarów. Prokuratura wyjaśnia, jak doszło do tej tragedii. Dziś obchodzony jest Dzień Polonii, a także polskiej flagi. To gest, który ma jednoczyć Polaków, być wyrazem dumy z narodowej tożsamości. Instytucje publiczne mają obowiązek wywieszania polskiej flagi w święta państwowe. Oficjalnie biało-czerwona została uznana za symbol narodowy w 1919 roku po latach zaborów, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości.
4: To są wiadomości Radia Wrocław.
5: Podczas 24. edycji gitarowego rekordu świata nie pobito we wrocławskim rynku największej liczby gitarzystów grających utwór Hey Joe. Tym razem było to 7649 grających instrumentów, podczas gdy przed rokiem utwór ten zagrały 8122 osoby. Historyczna majówka na Zamku Kliczków przyciąga pasjonatów historii. Można spotkać rekonstruktorów, są wikingowie, Słowianie z wczesnego średniowiecza, rycerze z XIII i XIV wieku.
7: Nie zrobione bardzo klimatycznie, bardzo można się tutaj historycznie dużo dowiedzieć.
8: Sam klimat chyba tego zamku, ten pokaz konny, przepiękny, te konie cudowne.
5: Są pokazy fechtunku, tor łuczni czy turniej rycerski. Oprócz tego prezentacje tkactwa czy budowy rycerskiego uzbrojenia. Najmłodsi mogą natomiast skorzystać z wesołego miasteczka. Informacje ze sportu dziś przygotowuje Piotr Pietraszek.
9: Jednym z najciekawszych wydarzeń sportowej soboty w kraju będzie finał piłkarskiego Pucharu Polski. O trofeum na Stadionie Narodowym w Warszawie powalczą dziś Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Górnik, który po raz 14 dotarł do finału, sześciokrotnie zdobył to trofeum, ale ostatnio w 1972 roku. Raków nie ma tak bogatej historii, ale od kilku lat należy do krajowej czołówki. Czterokrotnie grał w finale Pucharu Polski, a triumfował w tych rozgrywkach w 2021 i 2022 roku. Początek finałowej potyczki na Stadionie Narodowym dziś o godzinie 16. Długi majowy weekend to także rywalizacja w 31. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Wczoraj Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. W jedynym dzisiejszym meczu Motor Lublin o 20:15 zmierzy się z liderem rozgrywek Lechem Poznań. W 31. kolejce pierwszej ligi piłkarskiej serię spotkań bez porażki przedłużył wrocławski Śląsk. WKS pokonał w Łęczne i Górnika 4-0 i umocnił się na pozycji wicelidera rozgrywek. Dziś Miedź Legnica o 19.30 zagrał siebie ze Stalą Mielec. Włoch Jannik Sinner i reprezentant Niemiec Aleksander Zwieriew zagrają w finale tenisowego turnieju ATP w Madrycie. W półfinale Sinner wygrał z Francuzem Arturem Filsem, a Zwieriew również w dwóch setach pokonał Belga Aleksandra Bloksa. Spotkanie finałowe jutro. Hubert Hurkacz awansował do półfinału tenisowego Challengera ATP 175 na kortach ziemnych we włoskim Cagliari. Rozstawiony z numerem 6 wrocławianin w ćwierćfinale pokonał Włocha Matteo Berrettiniego 4-6, 6-3 i 6-4. Pojedynek trwał blisko 2 godziny. Polskie tenisistki stołowe awansowały do 1/16 finału rozgrywanych w Londynie drużynowych mistrzostw świata. W barażu biało-czerwone pokonały Tajlandię 3-2. W decydującej grze punkty zdobyła Zuzanna Wielgos. Wcześniej swoje mecze wygrały Natalia Bayer oraz zawodniczka AZS-u Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocław Katarzyna Węgrzyn. Szkoleniowiec kobiecej kadry Marcin Kusiński chwalił swoje podopieczne.
0: Myślę, że wszystkie zasłużyły na wielkie słowa pochwały, uznania. Wszystko co złe to już za nami, bo no nie ukrywaliśmy, że wylosowanie Tajlandii no to było po prostu najgorsze losowanie. Pokonaliśmy Tajki, idziemy dalej. No mam nadzieję, że tym razem fortuna się troszeczkę do nas uśmiechnie.
9: Polki swoje rywalki w meczu awans do czołowej szesnastki turnieju poznają jutro, podobnie jak nasza męska reprezentacja. Wrocławski żużlowiec Maciej Janowski awansował do cyklu indywidualnych Mistrzostw Polski 2026. Kapitan Betardu Sparty był drugi w zawodach Imp Challenge w Świętochłowicach, ustępując jedynie Krzysztofowi Buczkowskiemu z Polonii Bydgoszcz. Awansu nie zdołał wywalczyć inny z żużlowców Sparty, Bartłomiej Kowalski, który w Świętochłowicach był 14. Pierwsza z trzech finałowych rund indywidualnych Mistrzostw Polski w jeździe na żużlu odbędzie się 16 maja w Toruniu.
4: I tak jak zapowiadał Marek Waligura, dziś ciepły dzień, 27 stopni, 25, no ale podbijmy to do 27, prawda? Piotr Pietraszak, będzie cieplej.
9: Do 30.
4: Do 30, ale może jutro możemy trochę pokombinować, bo 27 zapowiadają.
9: Nie bawmy się w półśrodki. Do 29.
4: Właśnie, a propos półśrodków w majówkę, jak już skończysz dyżur, to co będziesz robił dzisiaj?
9: To będę przygotowywać popołudniową audycję sportową. Nie takiej odpowiedzi pani redaktor z pewnością oczekiwała. Kajaki, myślałaś, skoki na bungee,
4: tak?
9: Tak,
4: liczyłam właśnie na coś takiego. No może dzisiaj jutro, jutro cieplej troszkę. Dzisiaj na ten moment już teraz ciepło, 17 stopni w Wałbrzychu, w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Zgorzelcu, 16 we Wrocławiu, 15 w Kłodzku i 16 też w Kudowie. Siedem minut po godzinie 9:00, już za chwilę na wspólne grillowanie udamy się z mistrzem świata, Jackiem Kępą, który trochę nam podpowie, co też możemy dorzucić do tego grilla, żeby jeszcze wynieść go na trochę wyższy poziom. Gotuj z Górską, zapraszam.

0: Cała Polska grilluje. Jednak jeśli chodzi o majówkę, jest to dla nas ważne święto. Pan Jacek Kępa, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Wieloletni szef kuchni. Moglibyśmy bardzo długo wymieniać pańskie tytuły i nagrody, ale dzisiaj akurat skupimy się na tych bardziej grillowych, bo w nich również sukcesy były dość szerokie. Zresztą pan Jacek też jeszcze na tak zwanym poza anteniu poopowiadał o swoich podróżach, więc faktycznie jeśli chodzi o doświadczenie grillowe, mamy dzisiaj komu ufać. Panie Jacku, a pan dzisiaj zasiada za grillem, czy może jest obsługiwany i może tylko kosztować tych wszystkich pyszności?
1: Nie, cały czas grilluję, cały czas jestem obecny, cały czas przygotowuję, marnuję, szykuję. Także dla mnie takim wyróżnieniem jest to, że moi goście, którzy przychodzą do mnie, zawsze próbują, degustują i są z tego zadowoleni. I to jest dla mnie największy sukces.
0: Restauracja Novela, bo tam jest pan właśnie i szefem kuchni, i właścicielem.
1: W mojej restauracji zawsze jest kuchnia polska. I tam są elementy grillowe, ale nie ma tak dużo, bo kuchnia grillowa wymaga szczególności. To jest też sprzęt odpowiedni, który też mam, taką wielką lokomotywę, która jest opalana. Tak, lokomotywa to jest taki grill, można powiedzieć, którym się wędzi, którym się grilluje. Aha. To jest taka grillowęzarnia. Opalamy tam drzewem i to bardzo dobrym drzewem. Musi być wysuszony przynajmniej 5-letnie. Najlepszy jest dom do tego. Drzewo owocowe idzie na koniec. Przygotowujemy mięso. Odpowiednio musi być zamarnowane. To tak z 4-5 dni. Mięso musi być dobrej jakości przede wszystkim. No nie grilluję nic z mięsa, który jest na przykład wieprzowego i jest bardzo poprzerastane, bardzo twarde, bardzo niepewnej jakości.
0: Czyli ta tłuściutka karkówka, która zazwyczaj jest nam tak rekomendowana w sklepach, to może niekoniecznie.
1: Tłuściutka karkówka jest dobra, ale jeżeli wiemy, skąd ona jest. Mm. Bo bardzo duży napływ jest mięsa z Niemiec, bardzo duży napływ jest mięsa z Holandii, które jest niekoniecznie dobrej jakości, bo tam cena gra rolę, żeby dobrze sprzedać. A tutaj, no, jeżeli patrzymy, że karkówka kosztuje 35 zł, no to warto ją kupić. Mm-hmm. Tak samo schab, jeżeli jest powyżej 30 zł, no to jest już musi być dobry.
0: No i właśnie, mam wrażenie, że bardzo często patrzymy jednak na to, ile coś kosztuje, no bo chcemy tego ugrillować dużo, zapraszamy znajomych, niekoniecznie patrząc na jakość tego mięsa. I to jest chyba taka ogólna tendencja od lat właściwie, która gdzieś panuje, a która wcale nam nie służy, no bo jednak jeśli chcemy dobrze zjeść, to też musimy za coś dobrze zapłacić.
1: No to jest niestety taka prawda. No i tutaj jest jakość przede wszystkim, tak? Także no patrząc
0: nie ukryjemy nawet, tego później
1: tego
0: dobrą
1: nie
0: marynatą.
1: Ukryjemy, patrząc nawet na wołowinę, też patrzymy na cenę. Aha. Bo jest tania wołowina, bo jest fajne zamarnowane mięso w markecie, które możemy sobie kupić. Generalnie to mięso marnowane jest tak, że albo ucieka data ważności, albo jest to mięso bardzo poprzerastane, bardzo złej jakości i dlatego ono jest pomarnowane, żeby to ładnie na tatce wyglądało i można było kupić.
0: To by tak było przykre, i kusiło nas tą szybkością
1: tak
0: przygotowania.
1: Kusiło przygotowaniem, gdzie to jest na przykład rano zamarnowane, żadnego marnowania w tym nie ma, no bo to musi parę dni się marnować. Na tackach to się nie zamarnuje, absolutnie nie. No przykładem jest, ostatnio robiłem taki dla siebie, robiłem zakupy w różnych miejscach dla siebie, żeby skontrolować jakość mięsa. Robiłem to z dużych marketów, nie powiem jakich, i miałem 5 rodzajów mięsa. Takie samo mięso i patrzę, jest bardzo dobra, bardzo dobrze, ładnie mięso wygląda na tatce. Wziąłem tą wołowinę, ściągnąłem z tej tacki, a to się okazało, że to jest tak cienkie i to było tak poprzerastane, taki tłuszcz, tylko że bardzo ładnie zwinięte na tacce było. I to wyglądało, że jest super jakość. To się nie nadawało do niczego. Ale no jest taka pieluszka tam tak zwana, która tam sączy nam to całe osocze z tego mięsa i tak się to wydarzy, że no nie powinno tak wyglądać, bo grillowane mięso, jeżeli jest, sobie szykujemy mięso do grillowania, to trzeba je kupić sobie tydzień wcześniej. Trzeba je odpowiednio zamarnować. Zawsze, ale to zawsze do marnowania musi towarzyszyć nam cukier. W niewielkiej ilości,
0: dlaczego?
1: Ale musi nam towarzyszyć. Cukier się na grillu karmelizuje. Daje nam tą barwę, daje nam smak i przede wszystkim no, jest ta soczystość tego mięsa. Oczywiście sól i cukier to są dwie podstawowe rzeczy, które powinny być do marnowania, jeżeli chcemy mieć naturalny smak. Wszystkie przyprawy korzenne, typu jakieś tam miksy grillowe, jakieś takie inne rzeczy, raczej tego nie stosujemy.
0: Bo raczej to jest, sami.
1: Raczej tego nie stosujemy, to się przypala na grillu, to jest kwaśne, to jest od razu gorzkie. Sól, pieprz, cukier, to są trzy podstawowe rzeczy, które są do marnowania.
0: A co jeszcze możemy dorzucić, żeby zamarynować odpowiednio mięso i w jaki sposób przygotować też taką marynatę, o tym już za chwilę.

0: O grillowaniu rozmawiamy z mistrzem świata w tej dziedzinie, panem Jackiem Kępą. Teraz o marynatach. Gotuj z górską.
1: To jest smaczne. Mniam, mniam. W Radiu Wrocław.
0: A czego nie powinniśmy używać, jeśli o marynowanie chodzi? Chyba tych liści, prawda? Które też się będą przypalać. Typu,
2: to znaczy marynatę najlepiej przygotować sobie...
0: I na sucho czy na mokro, bo to też drugie.
2: To znaczy najlepiej przygotować sobie na mokro tą marynatę. Ja taką prostą marynatę powiem Państwu, jak to wygląda na przykład do karkówki. Cebula zwykła, cebula grubo pokrojona, liść laurowy, ziele angielskie, cukier, sól, przyprawy, które ja powiedziałem, czyli liść laurowy, ziele angielskie, czosnek, świeży czosnek, trzeba najlepiej podsmażyć na suchej patelni. Wtedy wydobywają się nam te wszystkie aromaty z tych przypraw, wrzucić te liście i to powinno być tak delikatnie zalane ciepłą wodą. Ta woda musi być, najlepiej to stosować jest tak 80 gram soli na 1 litr wody. I to powinno tak 3-4 dni nam poleżeć. Dużo cebuli, bardzo dużo. Ta cebula też nam puści fajny sok. Mm-hmm. Wtedy mamy taki kapitalny posmak cebuli na grillu, ale nie mamy żadnych innych dodatkowych grillowych przypraw i to uważam jest najlepsze. Wtedy te przyprawy, jeżeli ktoś chce, mogą zostać obok. Wtedy sobie to posypiemy. Można pieprz gruby, ziarnisty, stekowy sobie posypać też. I to jest najlepsza przyprawa do karkówki. Jeżeli chodzi na przykład o drób...
0: No właśnie, uwielbiamy tego kurczaka, skrzydełka na przykład też.
2: Tak, no
0: hitem.
2: Na konkursie na Mistrzostwach Świata robiliśmy tak, że było mięso ciemne, czyli udka przygotowane i było mięso jasne, czyli pierś kurczaka. Oczywiście odpowiednio marynaty, które tam też były wcześniej robione, spowodowały to, że i ta technika smażenia tego przede wszystkim spowodowała to, że to mięso musi z grilla być bardzo soczyste. Nie
0: właśnie,
2: zawsze to wychodzi.
0: Bo mamy często problem, że ten kurczak jest za suchy. Może dlatego nie chcemy go czasami brać. Albo też z drugiej strony panuje takie przekonanie, że drób trochę krócej się marynuje.
2: To znaczy drób można marynować też tydzień czasu może być, ale to trzeba już do takiej torebki zawakowanej sobie to wrzucić, jak się ma wakowarkę taką domową, zawakować to mięso, niech ono sobie w lodówce leży. Ale na przykład marynata do kurczaka zawsze powinna zawierać jogurt. Jogurt, czyli ten kwas mlekowy, który on tam jest, tak, podpuszczka, która nam pozwoli na skompresowanie tego mięsa, że to mięso będzie takie bardzo soczyste. Ja dodaję do tego jeszcze na przykład do zwykłego jogurtu, dodaję jeszcze przypraw, typu tam bazylię, typu rozmaryn, typu tymianek, wszystko to miele w młynku, takim, były młynki takie kiedyś do mielenia kawy.
0: No tak.
2: I to takie bzz, tak. Wrzucam to wszystko i to w tym jogurcie się marnuje. Oczywiście nieodzowną jest sól też i cukier, tak, jak to wspomniałem. I co jest ważne, potem, jeżeli zawakujemy sobie taki worek, albo nawet worku trzymamy, przed grillowaniem trzeba to umyć z tego jogurtu. Musimy to umyć, żeby to mięso było czyste, bo już to mięso nam się zabartowało. Nie potrzebujemy tego jogurtu generalnie już na zewnątrz. I powiem taką tajemnicę, na Mistrzostwach Świata grillowaliśmy kurczaka, pierś kurczaka grillowaliśmy na desce cedrowej, bezpośrednio na palenisku nad węglem drzewnym. Deskę cedrową, bardzo ciężko było mi dostać tę deskę cedrową, gdyż cedr ma, jest to bardzo egzotyczne drzewo i musieliśmy je odpowiednio też zamarnować, czyli namoczyć.
0: Ale właśnie, żeby ono się też nie spaliło, tak. Nie zajęło przy okazji.
2: Tak, cedr ma bardzo dużą wyporność, z tego są łodzie robione. Praktycznie 3 miesiące, zanim to wszystko, to ta deska się nasączyła, bo ona cały czas wypływała, czyli musiała być pod naciskiem pewnego tam jakiegoś obciążnika, żeby ona się zamarnowała. Marynatę przygotowaliśmy, żeby z łyski odpowiedniej, też były zioła, przyprawy, tak żeby ta deska była bardzo mokra. Jak po 3 miesiącach ona nie wypłynęła, to wtedy można na niej grillować.
0: Ale to jest ogrom przygotowań.
2: No jest to przygotowanie, ale to możemy sobie robić w czasie. To nie obliguje nas do jakiegoś czasu, czy zajmuje nam dużo, dużo pracy. I powiem, że bezpośrednio, jeżeli się grilluje na takiej desce, ona wtedy tak syczy, jak to się da, tak jest. I wtedy na tym się grilluje to mięso. Jest, ta deska oczywiście wtedy jest, kilka razy można ją użyć, bo ona się nam nie spali. Bo ona jest tak nasączona, się nie spali. I wtedy jest ten sok, który wychodzi z deski, ten aromaty nasze jeszcze z kurczaka spowodują to, że mięso będzie ugrillowane, ale będzie zarazem soczyste bardzo. Ono się nam nie spali. I to jest gwarancja, że możemy je bardzo długo trzymać na tej desce, nawet jeżeli sobie mamy ten taki event domowy, grillujemy sobie, można zapomnieć o tym, ale to mięso dalej będzie soczyste w środku. Nie ma takiej możliwości, żeby ono było przesmażone i było suche.
0: Tylko gdzie teraz szukać tej deski z cydru jeszcze?
2: To trzeba poszukać sobie na internecie, bo takie deski jeszcze można kupić, tak? To jest drzewo, generalnie raczej podłogi się z tego robi, albo meble teraz.
0: To sposób oczywiście, może nie na dziś, ale myślę, że warto zapisać i jeszcze popróbować. Wszak sezon zaczyna się dzisiaj, ale trwać będzie jeszcze przez kilka dobrych miesięcy. Już za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Będzie o grillowaniu, uwaga, owoców. Wcale nie kończy się to na bananach. Widzieliście, że można ugrillować arbuza?

0: Reklama.
1: Zaoszczędź Sporta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami.
2: Gotowi na wiosenną przygodę? Od 30 kwietnia do 3 maja Zamek Książ w Wałbrzychu zamieni się w Królestwo Kwiatów. 36. Tauron Festiwal Kwiatów i Sztuki. Odyseja czasu. To spektakularne aranżacje, pokazy mistrzów florystyki, wykłady i atrakcje dla całej rodziny. A wieczorem nocne zwiedzanie z zamkowymi duchami. Poczujcie magię wiosny w jednym z najpiękniejszych zamków w Polsce. Szczegóły i bilety na festiwalkwiatów.pl.
3: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

0: Gotuj z Górską.
1: To jest smaczne. O, miam, miam.
2: W Radiu Wrocław.
0: A rozmawiamy z Jackiem Kępą, szefem kuchni, kilkukrotnym zdobywcą tytułu Mistrza Świata w grillowaniu. Jeśli myślimy o tym bardziej profesjonalnym, a nie domowym grillu, to ono właśnie opiera się na takich bardzo eleganckich, nieoczywistych metodach, a rzadko mam wrażenie, że mamy tą świadomość, że to też jest ogromna sztuka. Grillowanie.
3: To jeżeli chcemy sobie ugrillować coś specjalnego, tak, możemy to w liściach bananowca zrobić sobie też, można kupić, tak, także można, aromaty są różne. Jeżeli na przykład grillujemy też na takim otwartym grillu, takim domowym, typowym.
0: Tak jak pewnie to się
3: tak
0: będzie
3: jak każdy
0: wydarzyć
3: z nas
0: dzisiaj.
3: Generalnie ma, dzisiaj robi, to warto też mieć świeże stragon, rozmaryn. Jeżeli mamy już praktycznie wysuszony, zapaliło nam się ten węgiel drzewny, nam się pali, trzeba go troszkę zgasić, czyli podlać go troszkę wodą, żeby ta para poszła do góry, wrzucić wtedy rozmaryn, tymianek świeży, wtedy mamy taki kapitalny zapach i na tym grillować wtedy mięso.
0: A też niektórzy wybierają odpowiednie różne, czy węgiel drzewny, ale z różnych rodzajów drzewa. Czy to ma znaczenie? Albo w ogóle drewno, które, nie wiem, wiśniowe, z jabłoni na przykład.
3: Czy węgiel drzewny generalnie to jest...
0: Drzewny, po prostu.
3: To jest drzewny, produkuje się go na skalę bardzo dużo produkcyjną, także tutaj masową i to jest generalnie trudno nam teraz odróżnić, jak jest napisane, czy jest z takiego drzewa, czy innego. Tego się nie odróżni.
0: A jeśli drewno chodzi właśnie samo?
3: Tak, jeśli drewno chodzi, to najlepiej mieć też, można to robić, jak się ma węgiel drzewny, podrzucić sobie małe takie deseczki, podrzucić sobie jabłoni, dębu, olcha jest bardzo dobra do grillowania. Wtedy mam taki posmak drzewny. I zarazem mamy taki smak też taki, bardzo wędzarniczy taki, tak? Także to też jest taki fajny aromat, no i zawsze to wychodzi. To nie ma tutaj jakiejś filozofii, żeby to nie wyszło.
0: A pana zdaniem właśnie, co zazwyczaj najbardziej nie wychodzi? Jakie błędy najczęściej popełniamy jako Polacy masowo? Może nawet jest jakiś błąd przy grillu?
3: Przy grillu na pewno jest to, że jeżeli mamy płomień, to się nam wydaje, że wtedy się szybciej to ugrilluje. Właśnie to jest inaczej. Jeżeli mamy płomień, trzeba go zgasić. Czyli to musi być taki żar. Najlepiej to zgasić wodą, znowu się nam rozpali, znowu spryskać.

0: bardzo dużo potem daje do gorzkości takiej.
1: Która cukier jest... do marynaty niekoniecznie?
0: Cukier do marynaty niekoniecznie podlewać piwem.
1: A czymś innym podlewać na przykład, czy w ogóle zostawić to miejsce?
0: Znaczy możemy smarować sobie mięso, przygotować sobie paprykę, sproszkowaną paprykę, czosnek granulowany, sos sojowy. Można też zmielić przyprawy, tak jak ja mówiłem, sobie tę świeżą bazylię, tymianek, rozmaryn, sobie zmielić to wszystko razem, wymieszać taką marynatę, zrobić i smarować. Bardzo dobry dodatek jest też ketchup zwykły, który możemy sobie tam wymieszać z tym wszystkim. Wtedy będzie bardzo czerwony i pędzelkiem sobie smarować, czekać. Tylko broń Boże, żeby tam na przykład było tak, że jest ten żywy ogień, bo tego nie możemy dopuścić. Pali nam się wszystko, przyprawa będzie do wyrzucenia, będzie gorzkie mięso. I to wszystko, to już nie będzie miało sensu.
1: A propos konkursu grillowego, o którym też już pan wspominał, zresztą zdobyta główna nagroda wtedy. To, co mnie dość mocno zaskoczyło, to deser, który też był jedną z kategorii wtedy
0: tak,
1: w konkursie.
0: Tak, deser był jedną z kategorii.
1: Przyznam, że moja wiedza kończy się głównie na bananach grillowanych.
0: Banany też są fantastyczne. Co możemy grillować, jakie owoce? Owoce przede wszystkim twarde. Dużym zaskoczeniem jest też, sam to osobiście próbowałem, grillowany arbuz. Arbuz ma w sobie bardzo dużo wody, wtedy musimy mieć bardzo duży żar, można powiedzieć, w tym grillu, ukroić sobie gruby plaster tego arbuza. W arbuzie jest 95% wody, także to generalnie sama woda zostaje. Jeżeli wrzucimy to na bardzo rozgrzany grill, ale przy tym też trzeba troszkę posmarować go cukrem, żeby nam się skarmelizowało i zamknęło nam się to wszystko.
1: Tak, żeby taka się kieszonka zrobiła.
0: Zrobiła kieszonka z tego. Wtedy grillujemy prawa, lewa. Niekoniecznie to, żeby nam złapało kolor, bo tam koloru nie będziemy mieli żadnego. Bardzo dobry jest arbuz ze świeżą fetą. I naprawdę jest super.
1: Tak, i do tego jeszcze na przykład trochę mięty można dodać.
0: I trochę mięty, jak najbardziej, typowo po grecku.
1: Ale to jest fantastyczny przepis. Ale to ciasto marchewkowe też mnie dość
0: ciasto marchewkowe robiliśmy też. Robiliśmy w foremkach aluminiowych. Tylko, że też bardzo trzeba pilnować temperatury. To w odpowiednim piecu robiliśmy, pod przykryciem. Bardzo szybko to ciasto urosło, bardzo szybko się zrobiło, ale był też delikatny posmak tego grillowania, tego wędzenia, jakby to powiedzieć, no co wyszło bardzo fajnie. Do tego dzisiaj te trendy się zmieniają, bo na tych konkursach grillowych, jeżeli robimy deser, no to już jest pewne, można powiedzieć, pewna sztuka taka, bo to te desery wychodzą tak piękne, tak cudownie przyrządzone, że to no, czasami to ludzie patrzą i nie wierzą, że to można w ogóle z grilla zrobić coś takiego.
1: W ogóle zalecam Państwu też zajrzeć kiedyś z ciekawości oczywiście w wolnej chwili, co też mistrzowie kuchni przygotowują na takich konkursach grillowych, bo to w głowie się nie mieści. Co do tej sałatki, feta, arbuz, to jest naprawdę fantastyczny dodatek do grilla. Ja często robię, zawsze wywołuję efekt wow wśród znajomych. Do tego dorzucamy jeszcze liście świeże i mięty, albo w ogóle możemy pójść w wersję maksymalną z pistacjami, z skórką otartą z limonki i na przykład z miętą. Wtedy to brzmi i smakuje też rewelacyjnie. A do rozmów tych grillowych, największych błędach, o tym też będziemy rozmawiać już za moment. Proszę koniecznie zostać z Radiem Wrocław. Spójrzmy jeszcze na zegary, tam za 18 minut będzie godzina 10:00.

0: Self Control w Radiu Wrocław. Za 14 minut będzie godzina 10, a my wracamy do rozmowy z panem Jackiem Kępą, szefem kuchni, mistrzem świata w grillowaniu. I już za chwilę zdradzimy państwu największy sekret grilla. Albo dobrze, to ja już powiem, a pan Jacek za moment skończy czas.
1: Gotuj z górską.
2: To jest smaczne. Niam, niam. W Radiu Wrocław.
3: Powiem tak, jeżeli chcemy sobie naprawdę przygrillować dobre rzeczy, wygrillować, to wymaga bardzo dużo czasu. A my tego czasu generalnie przy grillu nie mamy, bo się zawsze spotykamy
0: już głodni.
3: Głodni w jednym celu, żeby być towarzysko nastawieni. Do tego nam towarzyszą różne napoje. I to ma być szybko, żeby szybko zjeść, nie wiadomo co, nie wiadomo jak, przeżuwać to wszystko, ale no, przy tym się spotkać, porozmawiać i coś sobie wypić fajnego. I to, na tym to polega, tak?
0: Kultura spotkania.
3: Kultura spotkania, tak. A tutaj wymaga to, jeżeli chcemy, to te 5 godzin trzeba poświęcić na to, żeby to wszystko sobie spokojnie przygotować, pogrillować. Warzywa tak samo, zamarnowane zawsze. Mm. Nie możemy surowych takich warzyw sobie rzucić.
0: Bakłażan jest rewelacyjny.
3: Bakłażan trzeba, tak, ale z bakłażanem trzeba uważać z solą, bo bakłażan bardzo ciągnie sól i uwalnia tą wodę w sobie, tak? Czyli to będzie po prostu, bakłażan się spali nam i będzie suchy w środku. Czyli to nie będzie taki, tak, albo się zrobi taki ciepkowaty delikatnie. Też tutaj przy bakłażanie fajnie jest zrobić to, żeby to posypać cukrem i on będzie, ten cukier się skarmelizuje i wtedy ten bakłażan będzie soczysty w środku. Także to jest też bardzo fajne.
0: Brzmi fajnie. Właśnie, to jest zazwyczaj problem z tym bakłażanem, że on się albo nam rozpada kompletnie później. Chociaż babaganusz to też jest dobry pomysł, jeśli chcielibyśmy znaleźć jakieś smarowidło. No właśnie, czyli ten czas jest tutaj kluczowy, czyli taka plaster karchówki, to ile tak uczciwie powinien się smażyć?
3: No też nie możemy cienkiej karkówki dać sobie. Jeżeli będziemy mieli fajnie zamarnowane, to te 250-300 gram musimy sobie, taki solidny plaster tego. Niekoniecznie to musimy. Bardzo fajnie polecam też grillować sobie mięsa w całości, czyli na przykład taką karkówkę.
0: Kilogram dwa.
3: Sobie podpiec bezpośrednio na tym rozżarzonym grillu, zawinąć folię aluminiową i po prostu sobie tam, niech ona sobie tylko ją obracać i będzie kapitalne mięso. Wyjdzie nam wtedy bardzo soczyste, bardzo fajne. Wtedy ściągnąć z tej folii aluminiowej i wtedy sobie tylko już końcowo podgrillować to i taki plaster kroić. Bardzo fajny efekt tego jest. Im dłużej, tym lepiej, bo jeżeli robimy coś na niższej temperaturze, to ten czas jest wydłużony, ale wtedy mięso jest dużo lepsze.
0: Te soki wszystkie ładnie zamykają. Nie,
3: wtedy wszystko
0: suche.
3: Jest pyszne i to mówię, czas, tak? Bo wszystko chcemy, kaszanka, kiełbasa, skrzydełka, wszystko chcemy na już, żeby to było i to szybciutko. Tak?
0: Kiełbasa wydawałoby się, że szybciutko się robi. Raczej.
3: Zależy też od jakości kiełbasy. Bo tam, jeżeli kiełbasa jest bardzo tłusta w środku, no to ten czas jest też dłuższy, tak? Bo ten tłuszcz się wypala, ten tłuszcz skrapia nam się na tego grilla, ten grill zaczyna się palić, wtedy trzeba podlewać. Ta kiełbasa generalnie zawsze jest wysuszona, twarda i jest spalona. Tak to wygląda.
0: Taka czarna, to niektórzy są koneserami.
3: Czarna kiełbasa.
0: Tak. Ale przyznam szczerze, że nie myślałam nawet o sekretach smażenia kiełbasy, bo wydaje się to rzecz tak oczywista, że nie byłoby tutaj żadnych sekretów, a okazuje się, że jednak jakieś są. Czyli jak tą kiełbasę przygotować? Ponacinać to na pewno.
3: Ponacinać. Kiełbasę możemy też, jeżeli mamy tłusty boczek, fajną kiełbasę, mamy dobrej jakości, owinąć to w boczek i niech ona się tak grilluje z tym boczkiem. Boczek nam się spali, no, tym wytopi nam się, ale ta kiełbasa będzie cały czas soczysta, nie będzie przypalona, tak? Także to jest też bardzo fajny pomysł.
0: A jeszcze a propos przygotowania samego mięsa i samego grillowania. Tacki czy taki zwykły ruszt?
3: To znaczy, tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy mieć zrobione bardzo dobrze mięso, to wystarczy sam ruszt, ale musimy bardzo pilnować tego grilla, żeby nie uwolniła nam się wysoka temperatura, czyli to tak zwane ognisko. Jeżeli widzimy, że zaczyna nam się palić grill, czyli pojawia się płomień, wtedy trzeba szybko go ugasić i na samym żarze to wtedy ma to efekt taki naprawdę fajnego grillowania.
0: Czyli trzeba tą temperaturę cały czas
3: kontrolować.
0: Tak. To jest ten klucz, marynowanie 5-6 dni wcześniej.
3: No bezwzględnie.
0: A pana zdaniem Polacy znają się na grillu? Bo też nie ukrywajmy, że jeździ.
3: Wszyscy się znamy na grillu.
0: My się wszyscy na wszystkim znamy.
3: Ale zawsze jest efekt taki, że wszystkim smakuje.
0: Do rozmowy jeszcze będziemy wracać, ale to już po godzinie 10:00 najnowszych wiadomościach, na które zaprosi Państwa już za chwilę Marek Waligura. Zapraszamy też oczywiście już po godzinie 10:00 trochę więcej historii o grillowaniu ze świata. Pan Jacek również kilka lat spędził w Stanach Zjednoczonych, również mierząc się z tamtą kuchnią i poznając sekrety grillowania tak naprawdę we wszystkim. O tym już za kilka minut, a godzina 10:00, dokładnie za 8 minut po wiadomościach, na które zaprosi Marek Waligura. Jeszcze szybka prognoza pogody.

0: Ale to zagrało.
1: Super jest ten utwór. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Lubię tę muzykę w Radiu Wrocław.
2: Radio Wrocław.
3: Radio ciekawych słuchaczy.

0: Czy można mówić przez 8 godzin tylko o sporcie? W Radiu Wrocław w każdy weekend udowadniamy, że tak.
1: Popołudnie kibica to przede wszystkim emocje i sportowe relacje.
2: Proszę dzwonić się do znajomych, proszę dzwonić, żeby włączyli Radio Wrocław, bo tu będzie naprawdę wielka feta.
0: Każdą sobotę i niedzielę od 16 do 20 w Radiu Wrocław.
3: Popołudnie kibica.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Po reklamie. Jest 10.
6: 1 maja doszło w kraju do 66 wypadków drogowych, w których 5 osób zginęło, 75 zostało rannych. Perły renesansowej literatury, klejnoty kartografii oraz literackie autografy można zobaczyć na specjalnej majówkowej wystawie we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku cała sobota ma być słoneczna, maksymalnie do 25 stopni.
4: A na najnowsze wiadomości zaprasza Marek Waligura.
6: Przy 195 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja w pierwszym dniu majówki. Wczoraj na polskich drogach doszło do 66 wypadków, zginęło 5 osób, 75 zostało rannych. W długi weekend kierowcy mogą spodziewać się większej liczby kontroli drogowych. Patrole sprawdzają trzeźwość kierowców. W ubiegłym roku w ciągu 5 dni majowego weekendu doszło do ponad 300 wypadków, w których zginęło 19 osób, a prawie 400 zostało rannych. Podniesienie ceł na europejskie samochody osobowe i ciężarowe zapowiada prezydent USA. Donald Trump argumentuje, że jest to odpowiedź na działania Unii Europejskiej, która ma nie przestrzegać umowy handlowej uzgodnionej ze Stanami Zjednoczonymi.
7: Cło zostanie podniesione do poziomu 25%, napisał Trump. O kwestie taryf celnych wobec Unii został zapytany przez dziennikarzy. Partnerzy z Unii nie przestrzegają naszych uzgodnień, dlatego zdecydowałem się na taki krok. Pieniądze uzyskane w ten sposób przyniosą dodatkowe miliardy dolarów dla Stanów Zjednoczonych i zdecydowanie przyspieszą naszą własną produkcję samochodów. Mówił Donald Trump. Nie wyjaśnił, na podstawie jakiego aktu prawnego zamierza nałożyć cła. W lutym Sąd Najwyższy uchylił wprowadzone przez niego w trybie nadzwyczajnym cła na import z innych państw. Prezydent w lutym zapowiedział jednak nałożenie opłat celnych w oparciu o inne przepisy, procedurę, która zazwyczaj następuje po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, a nie w drodze jednostronnej decyzji prezydenta.
6: Z Miami mówił Jan Pachlowski.
4: To są wiadomości Radia Wrocław.
6: Nietypowe uroczystości będą na południu Dolnego Śląska. W Jeleniej Górze kończy się festiwal teatrów awangardowych, ale na placu ratuszowym spotkamy kataryniarzy z Europy. Z kolei w Lubaniu jest Izerski Festiwal Powozów.
8: Barwne stroje, uśmiech i dźwięk katarynek. W Jeleniej Górze trwa trzeci międzynarodowy festiwal katarynek. O 12:00 z okazji święta flagi na maszt wciągnięta zostanie biało-czerwona. W samo południe także w Bolesławcu uroczystości z udziałem żołnierzy Pułku Artylerii i Miejskiej Orkiestry Dętej Bolesławiec. W Lubaniu od 12:00 parada powozów, a o 13:30 konkurs zręczności powożenia. Na Polanie Jakuszyckiej o 11:00 start wycieczki rowerowej z chaty górzystów. W Jeleniej Górze o 18:00 koncert muzyki klasycznej. W Nowym Teatrze Animacji zabrzmi muzyka wiolonczelowa.
6: Z Jeleniej Góry mówił Maciej Ryłkiewicz. Perły renesansowej literatury, klejnoty dawnej kartografii czy ilustrowane traktaty naukowe oraz literackie autografy. Wszystko to można obejrzeć w Ossolineum we Wrocławiu. Kilka szczegółów tej ekspozycji zdradza Katarzyna Łuczkiewicz z Zakładu Ossolińskich.
9: Pokazujemy na przykład pierwszą stronę Zemsty Aleksandra Fredry, pierwszą stronę Brudnopisu, a więc po raz kolejny widzimy tego twórcę, który skreśla, poprawia, coś sobie rysuje na marginesach, robi nawet jakieś obliczenia, prawdopodobnie finansowe, sądząc z sum. Podobnie będziemy mogli zobaczyć, jak dla odmiany pisał Słowacki.
6: Na wystawie prezentowane są skarby, które na co dzień znajdują się w bibliotecznych i muzealnych magazynach.
4: A my zaglądamy, co dzieje się na termometrach, ale najpierw przypomnimy, że dzisiaj majówka idealna wręcz. 25 stopni pokażą termometry, może i będzie więcej. Teraz już dość wysoko, 19 stopni we Wrocławiu, 19 w Zgorzelcu, w Legnicy, 18 stopni w Jeleniej Górze, w Kudowie, w Wałbrzychu, 18 stopni też w Kłodzku i we Wrocławiu. Red Hot Chili Peppers i 4 minuty po godzinie 10. To jest program kulinarny, a za chwilę wracamy do sekretów grilla.

0: Hydratuj z Górską.
1: To jest smaczne. Niam, niam. W Radiu Wrocław.
2: A my wracamy do rozmowy z szefem kuchni Jackiem Kępą, który jest również kilkukrotnym mistrzem świata w grillowaniu i no, można tak powiedzieć kolokwialnie, nie z jednego grilla zdarzyło się oczywiście tych różnych pyszności próbować. Między innymi dość wiele czasu spędził pan w Stanach Zjednoczonych, również ucząc się tej kuchni. Trzeba przyznać, że tam jest to sport niemalże narodowy.
3: Powiem tak, no Amerykanie grillują to na wszystkim, tak?
2: No
3: oni
2: właśnie
3: robią to z beczek, grille z koszy, ze wszystkiego, co się da, z garków starych i to tak byle palenisko było, byle się tam coś tliło i robią to fantastycznie, bo to jest taki u nich sport narodowy.
2: Mm-hmm.
3: Taki miałem epizod też, jak zrobić najszybszego grilla, czyli jak zbudować najszybszego grilla, to najlepszym grillem jest koszyk z marketu, na dole jest palenisko, na koszyku układa się kiełbasy i pod spodem jest drewno i to jest grill na kółkach. Grill na kółkach.
2: Przenośny, można
3: przenośny
2: powiedzieć. Proszę nie stosować.
3: Wielorazowy.
2: Niesamowite, Amerykanie inaczej podchodzą. Znaczy, u nich chyba jest trochę większa estyma, jeśli chodzi o otoczenie i w ogóle zwracanie uwagi na grilla, bo dla nich to jest jednak w dużej mierze takie jedzenie narodowe, można byłoby powiedzieć, jak dla nas no,
3: tak,
2: losu, na przykład.
3: Tam są specjalne firmy, które przygotowują też mięso do tego i to mięso jest bardzo dobrej jakości. Oczywiście ono jest odpowiednio zamarynowane, wcześniej przygotowane. Są opisy na tackach, jak to robić. Cały jest opis, jak grillować. Także to wszystko jest tak zupełnie inaczej, do tego Amerykanie podchodzą. Nawet całe kurczaki są już troszkę... Mhm. Tam też bardzo ważną rolę odgrywa, w Stanach Zjednoczonych odgrywa to, że jest to wstępnie już przygotowane. Czyli jest to, jakby to powiedzieć, wstępnie podgotowane to mięso jest. I potem jest nasmarowane odpowiednimi przyprawami. I to też ten czas tak skraca nam troszkę to grillowanie. Tak? Także też na przykład przy grillowaniu boczku, samego boczku, bo jest kapitalny, ale też boczek musimy wstępnie ugotować. To najlepiej ugotować go w bardzo niskiej temperaturze.
2: To jest sous vide tak troszkę?
3: Takie sous vide. To takie słowo dziwne, te sous vide, bo to nie każdy wie, co to znaczy. Czyli to jest takie gotowanie w bardzo niskiej temperaturze przez bardzo długi okres czasu. I to też stosujemy przy pieczeniu wszystkiego, co chcemy w domu mieć, czyli rolady, boczki, karkówki, schaby w całości. No, trzeba to robić w bardzo niskiej temperaturze, ale bardzo długi czas. Udziec wołowy na przykład, żeby był bardzo dobry, czyli taka wielka, wielka kula mięsa, no to też odpowiednio trzeba nastrzyknąć, zamarnować i pieczemy to praktycznie 18 godzin w bardzo niskiej temperaturze. Także to też, a potem jest tak soczysty, że się rozpada.
2: Ojej, ale chyba w Argentynie też mają coś takiego, co się nazywa asado i to też jest takie grillowanie w dole?
3: Tak, tam są, to jest w Argentynie to jest churrasco. Tam jest generalnie, to wszystko jest też mięsa pomarnowane są odpowiednio, ale to mięso jest wysokiej jakości, także to wszystko jest na szpadach takich podawane. Grillowany piec jest specjalny też do churrasco. Który ta temperatura jest zróżnicowana, bo im wyżej mamy to mięso ułożone, tym temperatura jest niższa. Jeżeli chcemy podpiec, to dajemy ten niżej. I no, tam też jest to mięso spryskiwane różnymi przyprawami, ono w płynach są smarowane. No, jest to bardzo, bardzo sposób taki fajny. No, w Polsce churraskarnie są jak najbardziej, ale to tak już abstrahując, produkt, który chcemy do churrasko stosować, jest bardzo drogi dzisiaj, bo tam generalnie skupia się to na wołowinie, także to jest... To jest taki trochę dzisiaj bardzo górna półka.
2: No tak, ale wołowina faktycznie taka lepsza, droższa, za którą więcej zapłacimy, czuć to bardzo na
3: no, to jest przede wszystkim jakość mięsa, tak? To jest bezwzględnie jakość i na to trzeba postawić, jeżeli chcemy dobrze zjeść.
2: A istnieje coś takiego jak polski styl grillowania?
3: Wszędzie jest taki sam styl, także to tak jest, no, taki można powiedzieć, styl grillowania polega na tym, żeby kupić jak najtaniej. To jest tak, tak to wygląda.
2: A propos jeszcze samych restauracji, a propos noweli, bo myślę, że mamy się tutaj czym pochwalić. Best Restaurants Awards jest jedną ze 100 najlepszych restauracji. Nowela. No, gratulujemy tak, oczywiście.
3: Dziękuję, no tak się udało w tym roku kolejny raz zdobyć ten wpis do 100 najlepszych restauracji w Polsce. No, ciężka praca.
2: Dla pana to jest ważny element też?
3: Tam jest to bardzo ważna i taka jedna z główniejszych nagród. Bo są nagrody ważne i są mniej ważne. Ale tu akurat ta nagroda była bardzo ważna, bo to goście nasi, którzy do nas przychodzą, głosują na tę nagrodę i to jest tak, że to ilość głosów decyduje o wpisie do tego, do tej książki wielkiej, która tam jest.
2: Czyli to państwo, innymi słowy, wybrali pana Jacka
3: Kempa. Tak, to goście wybrali, nasi, którzy do nas przychodzą.
2: A z drugiej strony to też pewnie większa odpowiedzialność dla pana jako właściciela i głównego szefa kuchni.
3: Znaczy, to jest, dla mnie to jest moja pasja. Powiem tak, robię to całe życie. No, to jest piękny zawód. Niedoceniony już, jeszcze niedoceniony. Te programy kulinarne, które są dzisiaj emitowane, troszkę zepsuły nam tą gastronomię. Nie ze wszystkiego można zrobić cuda.
2: I show też przede wszystkim.
3: I show, tak. Mm-hmm. I jeżeli chcemy naprawdę mieć fajne, dobre jakościowo produkty na talerzu, no to też to wymaga odpowiedniej ceny. No. Szukamy czegoś, żeby dobrze, tanio zjeść, no to tak troszkę się już nie da.
2: To trzeba te oczekiwania wtedy trochę zmniejszyć i zastanowić się właśnie, czego my chcemy od kuchni. Panie Jacku, to na pewno nie nasze pierwsze spotkanie, ale mam nadzieję, że nie ostatnie. Pięknie dziękuję za rozmowę, no i życzę udanych grillowych przygód i oczywiście wszystkiego dobrego
3: Życzę dobrego smaku grillowego i zapraszam do rodzinnego grillowania.

0: Mamy majówkę, wreszcie trochę czasu dla siebie, wreszcie czas na odpoczynek, zapewne dziś, zresztą to już widać, że akurat karkonosze są absolutnie oblegane, nie ma co się dziwić, przepiękna pogoda, podobnie wyglądają wszelkie spływy kajakowe na Dolnym Śląsku, no i nie da się ukryć, że te wszystkie stanowiska, działki, podwórka dymią już od samego rana, pachnie wszędzie grillem, a Dawid Detlaff sprawdzał, co też Państwo wrzucacie poza oczywiście kiełbasami, karkówkami i całą resztą pyszności na ruszt.
1: Jakie plany pani ma na majówkę?
2: A wyjeżdżam. Bez kiedy?
1: Praca. Żeby inni mogli się bawić. Ktoś nie śpi, aby ktoś mógł spać.
3: Lecimy do Portugalii zaraz.
4: Nie mamy planów na majówkę. Wtedy jest tłoczno, a my lubimy, jak nie jest tłoczno. Wolimy terminy między terminami.
5: Praca?
6: Również praca. W niedzielę idziemy do kina.
1: Majówka to grill, a na grilla co najlepiej wrzucić, waszym zdaniem? Co jeść podczas majówki? Jakieś inspiracje, warzywa, może niekoniecznie mięso?
6: No ja akurat nie jem mięsa, więc warzywa zdecydowanie. Jakaś cukinia, bakłażan. Papryka.
5: Dla mnie zdecydowanie boczek i karkówka, to jest dla mnie podstawa.
6: Halloumi też polecam bardzo. W sosie takim miodowo-chili.
4: Duży żeliwny garnek, tam się zasypuje go warzywami właśnie, marchewką, ziemniakami i czymś tłustym. Boczek, kiełbasa, słonina. Wszystko to jest otoczone grubo kapustą, żeby się nie spaliło i na ogniu sobie to leży za 2 godziny. Nie grill.
5: No, szaszłyczka z warzywami można też.
7: I dobre towarzystwo. Przede wszystkim dobre towarzystwo.
2: To mogą być szaszłyki, mogą być paprykę, nie prawda? Brokuł, fasolka może być.
1: Karkóweczka, koniecznie, klasycznie karkóweczka. Sama karkóweczka, jakieś warzywka, coś tego? Warzywka to nie, to tak, to chyba nie jest cel grilla.
8: By zgłębić tajniki majówkowego grillowania, udałem się do wrocławskiego szefa kuchni, maestro Marka Barańskiego.
9: Grillować można wszystko. Przy takim zwykłym grillu najważniejsze jest to, żeby mieć na nim 2 strefy. Gorącą i trochę chłodniejszą, żeby można było kontrolować czas pieczenia, czas grillowania różnych rzeczy. Wtedy ani nie przypalimy, ani nie podamy surowych, gumowych, czy to mięsa, czy warzyw. Wystarczy ułożyć węgiel tylko na jednej części rusztu i wtedy mamy gorącą strefę nad węglem, chłodniejszą strefę bez węgla. Jeżeli chodzi o warzywa, wszystko się nadaje na grilla. Warto część rzeczy najpierw rozblanszować, na przykład szparagi można wrzucić na chwilę do wody na 2-3 minuty i zgrillować później.
1: Czy można zaskoczyć przyjaciół, rodzinę na grillu?
9: Można zaskoczyć tym, że sobie brwi spalimy, ale z jedzenia banany grillowane na przykład można zrobić. To jest coś takiego, co może być zaskakujące.
1: Banany grillowane, taki polski owoc, nie?
9: Z pola do domu, tak? Lokalne polskie banany, tak jest.
1: A nasza taka tradycyjna polska kiełbasa?
9: Tradycyjna polska kiełbasa też jest dobrym pomysłem na grilla. No tylko po pierwsze musi być dobra, nie może to być kiełbasa z papieru toaletowego. Też nie lubi kiełbasa wysokiej temperatury. No, grill jest na tyle pięknym urządzeniem, że na nim można robić dosłownie wszystko, wszystkie warzywa, wszystkie owoce, każdy rodzaj mięsa, tylko część tych mięs trzeba w odpowiedni sposób wcześniej przygotować, ale możemy zrobić na grillu naprawdę wszelkie cuda.
8: Żywniak Detlaffa w Radiu Wrocław.

0: autopromocja.
1: Myślę w ogóle, że trudno o relacje, nie? I o przyjaźnie, i o związki, i o miłość, o wszystko jest dzisiaj trochę trudniej. Tak coraz bardziej jesteśmy od siebie odseparowani.
2: Jakub Żulczyk w Radiu Wrocław.
1: Wielkim firmom, które nas trzymają uwięzionych w tych telefonach i całej tej strukturze, która jest teraz, jakby bycie singlem, bycie samotnym, to jest, jest najbardziej cenny człowiek, bo nie ma żadnych obciążeń. Można tu go przerzucić, tu zmienić i mniej masz jakby właśnie od takiej odpowiedzialności. Im bardziej jesteś osamotniony, tym bardziej łatwo tobą sterować i jest to dosyć przerażające.
2: Michał Kazulo, zapraszam. Od poniedziałku do piątku po 13:00.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zaoszczędź sporta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami.
5: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: 14-17 maja, 37. Śląski Festiwal Muzyczny. Zapraszamy na koncerty w duchu przyjaźni i pokoju. W przestrzeniach Oratorium Marianum Kościołów w Jaworze i Zgorzelcu oraz Synagogi w Görlitz wystąpią Polish Cello Quartet, Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów, soliści i zespoły churalne z Polski oraz Niemiec. Więcej informacji na stronie proarte.org.pl. Na dolnośląskie koncerty wstęp wolny.

0: 27. Śląski Festiwal Muzyczny. Spotkajmy się w muzyce. Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

YouTube in Life w Radiu Wrocław, a już za chwilę niezwykłe spotkanie na antenie, spotkanie z Markiem Krajewskim. Przed nami kolejne części górnej półki smaku. Proszę zostać z nami.

0: Górna półka smaku w Radiu Wrocław. To już kolejna odsłona naszego spotkania, naszego, bo razem z nami jest Marek Krajewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj trochę opowieści, które będą pochodziły, można powiedzieć, z głębi. Będą góry, schroniska, będzie Dolny Śląsk z jego legendami, a przy stole pojawi się jedzenie proste, konkretne, rozgrzewające, takie, które mówi o miejscu czasami więcej niż niejedna książka. No a skoro my mówimy o opowieści i o tajemnicy, to Marka nie może z nami zabraknąć. Tym razem schroniska na Dolnym Śląsku, to wysunęło się na pierwszy plan. Kiedyś były miejscem drogi, odpoczynku, prostego stołu, ale mam wrażenie, że trochę ta kultura, o której mówimy teraz, zaczęła zanikać, zaczęła się zmieniać. Zwłaszcza widzimy to nie po polskiej stronie karkonoszy, że schroniska zaczynają przypominać hotele, restauracje z kartami à la carte. Jak teraz realizować tę zmianę, żeby też z drugiej strony nie zaprzepaścić tego charakteru?
1: Oczywiście tutaj jest potrzebny jakiś taki zdrowy rozsądek. Z jednej strony musimy się opierać przeciwko tym zmianom, które chcą ze schronisk zrobić ekskluzywne hotele, bo to jest utrata charakteru schronisk, który to charakter jest dla wielu, wielu osób bardzo ważny. Czyli tak, musimy z jednej strony zachować to, co jest wartością schroniska. Mam tu na myśli pewne poczucie wspólnoty, czyli choćby to, że siadamy przy długich stołach, wszyscy razem na ławach, że to nie jest tak, że osobne krzesełko jest osobno dla każdego człowieka, tylko siadamy razem, rozmawiamy i zostajemy gościnnie podjęci przez obsługę schroniska, czyli gościnność i wspólnota. To są dwie ważne cechy charakteryzujące schroniska i warto by było te cechy zachować, ale z drugiej strony musimy naprawić i modernizować to, co często odstręcza ludzi od schronisk. Ludzi takich jak ja na przykład, którzy szukają większego komfortu, powiedzmy, i na przykład kiepsko znoszą, kiedy jest jedna toaleta do 9 pokoi, na przykład. W związku z tym, jeżeli to będziemy modernizować, będziemy to zmieniać, naprawiać, to myślę, że w ten sposób z jednej strony zachowamy tych, którzy zachowamy jako swoich klientów, mówię tutaj, jak w tej chwili wczuwam się w postać takiego właściciela schroniska, powiedzmy. Zachowam tych klientów, którzy są mi wierni, są wierni danemu schronisku, powiedzmy. Natomiast z drugiej strony przyciągamy nowych, którzy chcą zaznać większego komfortu.
0: A gdybym miała cię zapytać o twoje doświadczenia związane ze schroniskami, czy jako chłopiec tak. Też zdarzało ci się w nich bywać?
1: Bywałem jako chłopiec, jako młody człowiek, ale wtedy jakoś nie zwracałem uwagi na te szczegóły, na które zwracam uwagę teraz. Mianowicie nie było dla mnie ważne, że na przykład mieszkamy w pokoju w 12 osób. Cieszyłem się, że z moimi kolegami, z koleżankami, powiedzmy z klasy, spędzamy noc w takim schronisku. To było piękne poczucie wspólnoty. Jako młody człowiek zasypiałem natychmiast, nie miałem problemu ze snem, więc tutaj kamiennym snem usypiałem i nie odstręczały odgłosy, powiedzmy, imprezowania, odgłosy śpiewanie, gra na gitarze. To wszystko były przyjemne dźwięki, nijak nie przeszkadzały mi w natychmiastowym zasypianiu kamiennym snem.
0: Ale tak jak już mówię, choćby legendarne już naleśniki z jagodami i z serem w Andrzejówce.
1: Tak jest. Schroniska powinny się charakteryzować tym wszystkim właśnie, o czym mówisz. Mam w pamięci te ogromne stoły w Andrzejówce i te ławy, które mogą przyjąć wiele osób jednocześnie. Czyli ten wystrój wnętrza od razu sugeruje nam, pokazuje, że tutaj w tej sali nastąpi jakieś takie społeczne scalenie, że nastąpi chwila, kiedy usiądziemy z nieznanymi

0: sobie ludźmi i natychmiast do siebie będziemy mówili na ty, bo przecież wędrówka wzmacnia to poczucie wspólnoty i niweluje jakieś takie społeczne różnice, powiedzmy pewne konwenanse, które oczywiście są ważne w życiu codziennym, ale niekoniecznie w górach i w schroniskach.
1: Tak na przykład to cudowna kultura mówienia sobie dzień dobry, kiedy mijamy kogoś w górach.
0: Tak, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Doświadczyłem tego, kiedy mieszkałem w Szwajcarii przez jakiś czas, pół roku byłem tam na stypendium literackim i tam każda osoba napotkana nie tylko w górach, ale i na mieście, powiedzmy, czy na obrzeżach miasta, może nie w samym mieście, pozdrawiała się charakterystycznym szwajcarskim Grüezi, prawda? Czyli Grüß Gott, tak brzmi to w nieco innych rejonach niemieckojęzycznych. Ta wspólnota, o której mówię i to więź, która jest zadzierzgnięta pomiędzy ludźmi, którzy się nie znają, jest też cementowana oczywiście wspólnym jedzeniem. I tutaj, jeżeli jedzenie jest dobre, pożywne, właśnie charakteryzuje się jakąś differentia specifica, czyli tym, o czym mówiłaś przed chwilą, mianowicie w wypadku Andrzejówki to byłby ten legendarny smak naleśników z jagodami i racuchów przede wszystkim. Racuchów też, bo ja jako szczególny miłośnik racuchów zagustowałem w tej tam potrawie.
1: I z jagodami oczywiście.
0: Z jagodami, tak jest.
1: Racuchy. Dolny Śląsk ma jeszcze jedną niezwykłą cechę, bo obok tych przepięknych krajobrazów od razu bardzo często pojawia się tajemnica. No i z drugiej strony, czy dlatego właśnie tak silnie działa ona na wyobraźnię? Choćby ta słynna legenda Złotego Pociągu. Któż by pomyślał, że jego kolejnym poszukiwaczem tego składu będzie Marek Krajewski?
0: No właśnie, we mnie nastąpiła w ogóle pewna zmiana. Z sezonu na sezon zmieniłem się. Pamiętasz, że w pierwszych seriach występowałem w garniturze,
1: tak.
0: Występowałem w takim charakterystycznym dla siebie anturażu, prawda? Natomiast w trzeciej serii już zmieniłem strój, zmieniłem nastawienie do życia, byłem bardziej spontaniczny, bardziej bezpośredni i tutaj szukaliśmy z Orsonem, czy jeździliśmy z Orsonem food truckiem po Dolnym Śląsku. To była trzecia seria, przedostatnia.
1: Tak,
0: a teraz tej ostatniej, czwartej serii, tutaj wcielam się w poszukiwacza skarbów. Nigdy bym nie sądził, że mogę się wcielić w taką rolę, ale jednak, jeżeli scenariusz tego ode mnie wymaga, a przy okazji, jak powiedziałem, wykształciłem sobie większą spontaniczność, to zgodziłem się na to bez żadnego szemrania. No i tak, masz rację. Tajemniczość jest ważną cechą tego rejonu, naszego rejonu, Dolnego Śląska. Ten rejon mnie zawsze fascynował jako taka przestrzeń wielokulturowa, która ma za sobą wielką, ciekawą i burzliwą historię. I Złoty Pociąg to jest jedna z tego regionu najbardziej frapujących tajemnic. Bo oprócz tego, że jest tajemnicą, a każdy z nas lubi rozwiązywać tajemnice, zagadki, to oprócz tego, no, znalezienie tego Złotego Pociągu obiecuje wzbogacenie się, obiecuje, że stanę się posiadaczem, że stałbym się posiadaczem fortuny, prawda, wrocławskiego złota. Ja, prawdę mówiąc, nie tego złota szukałem tak bardzo, ja bardziej jako pisarz byłem zainteresowany innym skarbem, ale powiem to może przy innej okazji, kiedy będziemy mówili o naszej audycji. W każdym razie szukałem głównie inspiracji i te inspiracje znalazłem.
1: Musimy zostawić oczywiście jeszcze ten rąbek tajemnicy nieodkryty przed państwem. Ja nie ukrywam, że zresztą też Marka w tym charakterystycznym stroju w czwartej części górnej półki smaku będę widziała po raz pierwszy razem z wami podczas premiery. Jestem szalenie ciekawa. Do tego, czego ja zazwyczaj poszukuję jeszcze inspiracji, jest oczywiście jedzenia. W dzisiejszej opowieści pojawiają się dania bardzo konkretne, ale też bardzo zakorzenione w miejscu, bo z jednej strony mamy kopalniany keks, o którym chyba za wiele nie słyszałam. Z drugiej strony jest też zupa grzybowa. Z czym? Ze smażoną wieprzowiną, z kluskami kładzionymi. Brzmi to absolutnie przepysznie, ale trochę ta kuchnia właśnie taka jest. Autentyczna, uczciwa, bezpretensjonalna.
0: Tak, to prawda. Nie zapominajmy, że Andrzejówka, bo cały czas mówimy o pierwszym odcinku, którego akcja rozgrywa się w Andrzejówce, schronisku Andrzejówka. Andrzejówka leży bardzo blisko Wałbrzycha. A Wałbrzych jest niegdysiejszy, bardzo silny ośrodek przemysłowy, zwany stolicą czarnego i białego złota. Czarne złoto to węgiel, a białe złoto to porcelana. Otóż w Wałbrzychu pracowało, było mnóstwo górników, ludzi, którzy wykonywali niezwykle ciężką, wyczerpującą pracę i teraz w tej Andrzejówce splatają się dwa bardzo ważne odsyłacze, z jednej strony do pracy górników, z drugiej strony do górskich wędrówek, bo tak, jeżeli wędrowiec idzie przez góry i trafia do schroniska, to on potrzebuje oczywiście pożywnej potrawy. To po pierwsze, ale jeżeli górnik kończy pracę, nie tylko potrzebuję pożywnej potrawy, ale potrzebuję również, co jest niezwykle ważne w wypadku ludzi wykonujących fizyczną pracę, potrzebuję również czegoś, powiedzmy, w rodzaju nagrody, poczucia satysfakcji, że wykonał solidną robotę, że się namęczył przez cały dzień i teraz zje coś dobrego. I właśnie to coś dobrego, to się kryje. Każdy, kto by zjadł, tak jak ja, tę niezwykle pożywną zupę z wieprzowiną i z kluskami kładzionymi, to każdy zrozumie, że ta zupa jest jednocześnie pożywnym posiłkiem, dającym siły, ale z drugiej strony również wspaniałą nagrodą za trud.
1: Gdyby spojrzeć też na te dania trochę inaczej, to one dużo nam mówią o miejscu, zwłaszcza ta zupa grzybowa, no bo mamy tak, grzyby z lasu, wieprzowinę, która też daje siłę do pracy, czyli jeszcze coś przed tą nagrodą wypadałoby oczywiście zjeść. Kluski kładzione, proste składniki. Zgodzisz się, że takie danie, dobre danie jest trochę jak droga, bo zaczyna opowiadać nam pewną historię na talerzu.
0: Wiesz co, masz rację. Nigdy nie pomyślałem o tym, że potrawa może być opowieścią, że potrawa może być narracją. Już widzę teraz, jak ty mi powiedziałaś, jak mi zwróciłaś na to uwagę, to już widzę teraz oczami wyobraźni człowieka wytrzymałego. Tutaj jest, powiedzmy, od razu tę wytrzymałość symbolizowałoby mięso, tutaj wieprzowina. Człowieka wytrzymałego, który przemierza las, górski las, i tutaj symbolem tego lasu, czy czymś, co nas odsyła, co naszą wyobraźnię odsyła do tego lasu, jest grzyb. Są grzyby przecież, prawda? Czyli mamy mięso, grzyby, wytrzymałość, las i co jeszcze? No i oczywiście kluski, które, jak zauważyłaś, symbolizują pewną prostotę. To jest proste danie. Każdy może je zrobić. Tak, no może nie ja, bo ja nie umiem gotować, ale każdy może zrobić kluski. Zatem mamy wytrzymałość, mięso, mamy las, grzyby i mamy prostą przyjemność życia, która jest tak bardzo charakterystyczna dla poznawania nowych miejsc, dla sprawdzania własnej wytrzymałości. Przyjemność płynąca z życia. Tak, kluski, prosta rzecz.
1: Zupa grzybowa też prosta rzecz, a ile potrafiła nam powiedzieć i jak bardzo uruchomić naszą wyobraźnię. Właściwie to wyobraźnię Marka Krajewskiego. A gdybyś miał dzisiaj też zamknąć tę dolnośląską opowieść w jednym obrazie, w jednym smaku, to co by to było? Jak byś miał to opisać?
0: Opisałbym w sposób bardzo prosty, mianowicie podałbym tutaj nazwę jednej potrawy i ją bym krótko scharakteryzował.
1: Proszę.
0: Nazwa brzmi: racuchy z dżemem. A teraz krótka charakterystyka. Racuchy z dżemem to słodycz i drożdże. A drożdże przecież są zaczynem. Z drożdży coś powstaje. Zaczynem czego są? W schroniskach drożdże, jak sądzę, zaczynem przyjaźni.
1: I oczywiście z radia zapraszamy też do telewizji w TVP. Dziś premiera TVP Wrocław. Oczywiście o godzinie 11.30. To jest czwarty sezon górnej półki smaku TVP 2. Ja zatem pędzę już do domu. Może zdążę jeszcze obejrzeć ten odcinek, do czego Państwa też zapraszam. No i życzę dzisiaj oczywiście pysznego grillowania, dobrze spędzonego wspólnie czasu i radosnej majówki. Słońce przygrzewa, więc trzeba ten czas dobrze wykorzystać. Z nami jest już Ewelina Lis, która za chwilę przejmie antenę. Do usłyszenia za 7 minut, godzina 11.

0: Reklama.
1: Jeszcze raz, jaki młyn?
2: Papierniczy. Młyn papierniczy. W Dusznikach Zdroju. Lecisz z Wrocka na Kudowę. Stoi tuż przy ósemce. Nie przegapisz, bo czegoś takiego jeszcze nie widziałeś.
1: No ale jak to? Młyn i papier tam robią?
2: Czerpią. I to już prawie 500 lat. Tam jest teraz muzeum, więc na miejscu dowiesz się co i jak. Weźmiesz warsztaty i będziecie mogli sobie zrobić po kartce. Zobaczysz, jaka to frajda dla dzieciaków.
1: Mówisz?
2: Słuchaj, ten młyn zgłosili teraz do listy UNESCO.
1: O ja papiernicze. Dzięki stary, no to jedziemy do Dusznik.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
4: Punktualnie 11.
5: Dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiej Flagi. To gest, który ma jednoczyć i być wyrazem dumy z narodowej tożsamości. Amerykańskie tanie linie lotnicze Spirit to pierwsze, które zbankrutowały w związku ze wzrostem cen paliw spowodowanym wojną z Iranem. Na Dolnym Śląsku do wieczora ma być słonecznie, maksymalnie do 25 stopni.
4: Na wiadomości w Radiu Wrocław już teraz zapraszam Marek Waligura.
5: Dziś obchodzimy Dzień Polskiej Flagi. Michał Bąk z Muzeum Historii Polski przypomina, że barwy naszej flagi narodowej towarzyszyły Polakom od wieków.
6: Są to barwy herbowe po pierwsze dynastii Piastów, które następnie stały się barwami herbowymi Królestwa Polskiego. Biel, jeśli idzie o heraldykę, zastępuje srebro. Jest to oczywiście kolor przede wszystkim czystości i tak dalej. No, czerwony to kolor pasji, krwi, miłości, męstwa, poświęcenia. Barwy były tym, co trzymało Polaków, pozwalało im zachować swoją tożsamość.
5: Michał Bąk przypomina, że ostatecznie biało-czerwona flaga za narodowy sztandar została uznana oficjalnie dopiero rok po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1919.
6: Przede wszystkim wtedy ustalono barwy, że to będzie biel i czerwień. Też ustanowiono ich kolejność. Biel będzie na górze, a czerwień na dole, bo to nie było oczywiste. Ta kolejność ostatecznie jest zgodna z zachodnimi zasadami heraldyki.
5: Polska flaga dziś prezentowana w Legnicy ma 550 metrów. Aby ją przenieść, trzeba siły przynajmniej 2 dorosłych osób. Dziś pojawi się na głównej alei zabytkowego parku miejskiego w Legnicy punktualnie o 15:00. Mieszkańcy jak co roku będą ją rozwijali na całej długości, tłumaczy Małgorzata Dancewicz z Centrum Kultury.
7: Nie musieliśmy zasiadać przy maszynach, żeby zszywać taką flagę. Była kupiona w specjalnym sklepie, który oferuje tego typu państwowe symbole. Tyle osób potrzeba, ile osób będzie miało ochotę się w to zaangażować. Także liczymy na to, że będzie to dużo legnicze, że będzie ich tak dużo, że nie będą się mogli przy fladze pomieścić.
5: Organizatorzy akcji proszą o stosowanie się do poleceń instruktorów. Rok temu nie udało się do końca rozwinąć ponad półkilometrowego symbolu. Początkowe metry biało-czerwonej niósł tłum chętnych, natomiast na końcu zabrakło wolontariuszy. Natomiast w Bornem Sulinowie, to zachodniopomorskie, planowane jest rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km i wadze blisko 450 kg.
0: To są wiadomości Radia Wrocław.
5: Czeska Praga od lat przyciąga Polaków na majówkę. W tym roku się to nie zmieniło jednak. Jak można zobaczyć czeską stolicę inaczej niż przez pryzmat zatłoczonego centrum, sprawdzą nasz reporter.
8: Wielu turystów podąża standardowym szlakiem, ale również poza nim można natrafić na perły architektury, zauważa przewodniczka po Pradze Beata Szyndler.
9: Tu jest bardzo dużo ciekawej współczesnej architektury. Czy coś, co Pragę bardzo wyróżnia na świecie, czyli architekturę kubistyczną. Można pójść do kawiarni kubistycznej, która jest jedyna na świecie. Można zobaczyć jedyną na świecie kubistyczną latarnię.
8: Popularne staje się w ostatnim czasie zwiedzanie Pragi śladem najnowszej powieści Dana Browna. W ubiegłym roku przynajmniej jedną noc spędziła w Pradze rekordowa liczba prawie 8 300 000 turystów, z czego niespełna 6% stanowili Polacy.
5: Z Pragi mówił Wojciech Stobba. Amerykańskie tanie linie lotnicze Spirit zaprzestały działalności. To pierwsze linie, które zbankrutowały w związku ze wzrostem cen paliw spowodowanym wojną z Iranem. Prezydent USA Donald Trump proponował przeznaczenie $500 milionów na ratowanie tych linii, jednak nie udało się zapewnić poparcia wierzycieli dla tego planu. Bankructwo Spirit Airlines może spowodować utratę tysięcy miejsc pracy. To pierwszy od 20 lat w Stanach Zjednoczonych przypadek zamknięcia linii lotniczych tej wielkości. Od początku wojny z Iranem ceny paliwa lotniczego w USA wzrosły 2-krotnie.
4: Maksymalnie dziś na termometrach w naszym regionie do 25 stopni, dużo słońca. No i sprawdzamy, co dzieje się teraz na termometrach. 21 w Zgorzelcu, 20 stopni w Jeleniej Górze, 20 blisko w Lesznie, 19 w Legnicy, tyle samo we Wrocławiu, 18 w Wałbrzychu, 15 w Kłodzku i jeszcze Wałbrzych, tak jest, zapomniałam, też 18 stopni, Śnieżka 8, a na barometrach we Wrocławiu 1100. 11 hektopaskali. 4 minuty po godzinie 11. 2 maja, sobota, przed mikrofonem Ewelina Lis. Skłaniam się nisko, dzień dobry i zapraszam

0: 12 minut po godzinie 11. Tak jest, powoli zaczynamy przygotowania do grillowania. Idealna pogoda w ten długi weekend we Wrocławiu i w innych dolnośląskich miastach. No, proszę Państwa, można też przygotować się mentalnie do tego, żeby na przykład spędzić ten długi majowy weekend wewnątrz. Wewnątrz, oglądając na przykład filmy, śledząc, co dzieje się na świecie i na przykład z historii filmowych wydarzyła się taka oto historia.
1: And the Oscar goes to...
0: Tym razem za reżyserię dostają przedstawiciele lotniska w Nowym Jorku, bo zaginiony Oscar został odnaleziony, ale były w tej historii momenty. Statuetka Pawła Telankina zaginęła po tym, jak ochrona na lotnisku w Nowym Jorku nie pozwoliła mu zabrać jej na pokład i została nadana do luku bagażowego. Po przylocie do Niemiec statuetki nie było w bagażu, linie lotnicze rozpoczęły poszukiwania, no i które zakończyły się sukcesem. Tu taki mały spoiler. Statuetka została odnaleziona, jest bezpieczna pod naszą opieką we Frankfurcie, poinformowały linie Lufthansa, dodając, że pozostają w bezpośrednim kontakcie z właścicielem, aby jak najszybciej zorganizować zwrot. A Telankin, przypomnijmy, zdobył Oscara za dokument Pan Nikt kontra Putin. Wielokrotnie podróżował z nagrodą. Współreżyser filmu przyznał, że odetchnął z ulgą po całym tym lotniskowym zamieszaniu. No to skoro jesteśmy w świecie filmu, Hollywood, ale co niektórzy jednak wolą grillowanie na zewnątrz, to po godzinie 12 zapraszam na historię z Robertem Dudzicem. Jest to taki człowiek, który mieszka w Stanach i od lat przygotowuje efekty specjalne dla całego Hollywood, dla najbardziej znanych reżyserów na świecie. A z czego? No z tego wszystkiego, co pewnie dzisiaj Państwo będą wyciągać z lodówki i na przykład wrzucać na grilla. A po tym grillu, albo i nawet przed, no to może taka aktywna propozycja? Od Lecha i Energii oczywiście.

0: No niestety, w tym roku się nie udało. Tysiące gitarzystów spotkało się wczoraj na wrocławskim rynku, by wspólnie zagrać Hey Joe i powalczyć o gitarowy rekord świata. W tym roku bez sukcesu. Niestety zabrakło kilkuset instrumentów. Do pobicia potrzebnych było co najmniej 8123 gitary. Ostatecznie doliczono się takiego oto wyniku. 7649 osób z gitarą.
1: To jest ukulele. Zagrać mogę ledwo, bo uczyłem się dosłownie wczoraj.
2: Od 10 lat.
3: To jaki bilans pobitych rekordów?
2: Każdym razem się udało. Jak mnie nie było, to nie wygrali.
3: Ile masz lat?
4: Trochę pięć.
3: A umiesz zagrać Hey Joe?
4: Tak.
0: Nie no, trochę pięć to bardzo ładny wiek, proszę państwa. Mimo braku nowego rekordu, wydarzenie oczywiście przyciągnęło tłumy, była wyjątkowa atmosfera, wrocławski rynek ponownie zamienił się w największą gitarową scenę w Europie. A w Radiu Wrocław dorzucamy gitarę od Joe Cockera, nawet trzy, tak mi się wydaje.

0: Joe Cocker w Radiu Wrocław. A wczoraj na wrocławskim rynku Hey Joe nie udało się pobić gitarowego rekordu świata. Trochę gitar zabrakło.
1: Było super.
2: To, że się nie udało, to jakiś problem?
1: A coś się nie udało? No właśnie, jest doskonałe.

0: autopromocja.
1: Lubię słuchać muzyki, która pojawia się na naszej antenie, to po pierwsze. Po drugie, muzyka nam towarzyszy od rana do wieczora, więc trudno jej nie słuchać.
2: Skoro ty lubisz, to ja też.
3: Jak zacząć dobry dzień? Najlepiej z Radiem Wrocław.
2: Pozdrawiam lubimy, oczywiście.
1: I twórców tej muzyki przede wszystkim. Tak, pozdrawiamy ciepło, dziękujemy za tę muzykę.
3: Majewskie budzenie w Radiu Wrocław od 6.
2: Gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, to oczywiście
1: będzie o czym gadać.
2: Krzysztof Majewski, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zaoszczędź Sporta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami.
6: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci, upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Po reklamie.

0: takie ciekawe 80 lat.
1: Ale ciekawe 80 lat.
2: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław. Codziennie o 6.45 i 18.15.
3: Fabryka przez większą część XX wieku była miejscem nieustannego ruchu, hałasu i powtarzalności. Ludzie wykonywali te same czynności setki, a czasem tysiące razy dziennie. Liczyła się szybkość, precyzja i ograniczanie błędów. Człowiek ma jednak swoje granice. Pojawia się zmęczenie, spada koncentracja, rośnie ryzyko pomyłek i wypadków. Właśnie wtedy zaczyna się pojawiać nowa idea. Wykorzystanie maszyn, które mogą przejąć najbardziej powtarzalne i wymagające zadania. Robot przemysłowy. Pierwsze roboty trafiają na linie produkcyjne już w latach 60. i 70., no ale to w latach 80. automatyzacja zaczyna rozwijać się na dużą skalę. Jedną z kluczowych postaci tego procesu jest Joseph Engelberger, amerykański inżynier, przedsiębiorca i konstruktor robotów przemysłowych, nazywany także ojcem robotyki. Roboty nie męczą się, nie potrzebują przerw, nie tracą koncentracji. Mogą powtarzać czynności z idealną precyzją bez względu na to, czy wykonują ją pierwszy, czy może tysięczny raz. Zaczynają pojawiać się w procesach takich jak spawanie, montaż, lakierowanie czy transport materiałów. Produkcja staje się bardziej przewidywalna i lepiej kontrolowalna, a jednocześnie bardziej wydajna. Co równie ważne, roboty przejmują zadania niebezpieczne. Pracują w wysokich temperaturach, obsługują ciężkie elementy i działają w środowiskach szkodliwych dla zdrowia. Automatyzacja nie oznacza jednak prostego zastąpienia człowieka. W praktyce prowadzi do zmiany całego systemu produkcji. Procesy zaczynają być sterowane cyfrowo, a ich przebieg można analizować i optymalizować w czasie rzeczywistym. To właśnie w tym momencie pojawiają się fundamenty tego, co dziś nazywamy przemysłem 4.0. Maszyny zaczynają komunikować się ze sobą, a dane stają się kluczowym elementem zarządzania produkcją. Roboty przemysłowe nie tyle zastąpiły człowieka, co zmieniły jego rolę. Z osoby wykonującej powtarzalne zadania stał się on operatorem, projektantem i nadzorcą całych systemów. Ale jak daleko można przesuwać te granice? Gdzie należy postawić kropkę w dążeniu do automatyzacji? Na to pytanie ludzkość obecnie wciąż szuka jeszcze odpowiedzi.
4: Chwilę po 1 maja, po święcie pracy, była to dobra okazja, żeby posłuchać o historii robotów przemysłowych. Takie ciekawe 80 lat i Miłosz Wałkowiecki, takie ciekawe 80 lat muzyczne, historyczne, trochę designu, to wszystko do 16. Będą momenty absolutnie historyczne, już teraz zapraszam. Za 20 minut będzie godzina 12.
5: Radio Wrocław.

0: Szkocji zaprezentowano limitowaną edycję whisky przygotowanej dla kibiców reprezentacji piłkarskiej. Projekt powstał w związku z awansem reprezentacji Szkocji na tegoroczne Mistrzostwa Świata. Trunek ma charakter kolekcjonerski i powstał w ograniczonej liczbie butelek.
1: Na rynek trafiła limitowana szkocka whisky, która dojrzewała w beczkach dokładnie tyle, ile trwało wyczekiwanie Szkotów na awans ich piłkarzy. Flagowa edycja szkockiej to 28-letni single malt. Alkohol ten został zamknięty w beczkach w 1998 roku, czyli w momencie, gdy Szkocja po raz ostatni grała na turnieju tej rangi. To nie jest jednak tylko gratka dla kibiców i kolekcjonerów. Dla tysięcy fanów Szkocji, którzy lecą za ocean na mecze reprezentacji, przygotowano wersje w mniejszych butelkach, które łatwiej zmieścić w bagażu. Nazwa tej edycji A Belter for America to w wolnym tłumaczeniu murowany hit na Amerykę, co w szkockim slangu oznacza jednocześnie genialną piosenkę, jak i potężny, celny strzał w samo okienko bramki. Projekt ma silny wymiar społeczny. Zyski ze sprzedaży whisky zasilą fundację Tartan Army Children's Charity, która od lat finansuje projekty dla dzieci w krajach, w których akurat gra ich reprezentacja.
0: A relację przygotowała Anna Rączkowska. No nie wiem. Alkohol, whisky, wymiar społeczny. Dobra szkocka, może lepiej szkocka muzyka. Franz Ferdinand w Radiu Wrocław. Can we talk?

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
4: 12.
5: W Lasach Dolnego Śląska obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Pada jednak dziś i jutro nie będzie. Sobota słoneczna z temperaturą do 25 stopni. W Jeleniej Górze w Rynku trwa Międzynarodowy Festiwal Katarynek. Jutro kataryniarzy będzie można spotkać w cieplicach.
4: A na wiadomości. Samo południe w Radiu Wrocław. Zaprasza Marek Walikura.
5: Prawie na całym Dolnym Śląsku występuje najwyższe zagrożenie pożarowe w lasach. Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że jedynie w Sudetach zagrożenie jest duże. Rozpalanie ognisk czy grillowanie nawet w wyznaczonych do tego miejscach niesie za sobą ryzyko pożaru.
6: Ognisko czy grilla można rozpalić w lesie tylko w wyznaczonych miejscach. Jak przypomina Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, z ogniem trzeba być bardzo ostrożnym.
7: Bo zawsze może się tak zdarzyć, że niechcący zupełnie gdzieś tam nie dogasimy to ognisko.
6: W majowy weekend chętnych do grillowania jest zwykle więcej niż wyznaczonych przez leśników miejsc i ogień jest rozpalany często poza bezpiecznymi polanami. W lasach jest tymczasem susza, dodaje Jolanta Sojka.
7: Przy tak wysokich temperaturach, jednocześnie braku opadów, silnym wietrze, no mamy bardzo dużo pożarów.
6: Alarmujące są statystyki Straży Pożarnej. W całym kraju od początku roku odnotowano ponad 2000 pożarów lasów.
5: Informację zebrała Aneta Łuczkowska. Sternik łodzi, która wywróciła się na jeziorze Salińskim na Kaszubach, był pod wpływem alkoholu. Utonęły 2 osoby, kobieta i mężczyzna. Łodzią tą płynęło 5 osób.
8: Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. 2 pozostałe zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji i trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Jak przekazują strażacy, w trakcie działań odnaleziono pod powierzchnią wody nieprzytomną kobietę. Mimo prowadzonej resuscytacji życia 28-latki nie udało się uratować. W dalszej fazie akcji ratunkowej z wody wydobyto jeszcze ciało 28-letniego mężczyzny. Lekarz także potwierdził zgon. 33-letni mężczyzna, który kierował łodzią, został zatrzymany. Badanie wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
5: Z Gdańska mówił Mateusz Czerwiński.
0: To są wiadomości Radia Wrocław.
5: Przypominają zapomniane instrumenty w czasie majówki. W Jeleniej Górze trwa Międzynarodowy Festiwal Katarynek. Wczoraj artyści dostali owację na stojąco po koncercie w Cieplicach. Dziś 12 muzyków gra na Starówce w Rynku. Andrzej Marchowski, organizator festiwalu w Jeleniej Górze, porównuje instrument sprzed 300 lat do współczesności.
9: Można powiedzieć, że katarynka jest prekursorem komputera. Utwór, który został napisany na partyturze, trzeba przełożyć na papier, na dziurki, aby te powodowały we właściwym momencie otwieraniem piszczałek.
5: Jutro od rana do wieczora kataryniarzy będzie można spotkać w Cieplicach. Majówka to doskonała okazja, by wybrać się do wrocławskiego Solineum i zobaczyć pracę rzeźbiarza Władysława Hasiora. Nie każdy wie, że ten artysta pracował w latach 70. XX wieku w Teatrze Polskim we Wrocławiu, mówi Katarzyna Łuczkiewicz z Zakładu Ossolińskich.
10: Prezentujemy jego scenografię do sztuki Don Juan Moliera, ale także sposób, w jaki ta scenografia powstała. To znaczy jego notatki, jego rysunki, kolejne poprawki. A więc to jest kolejna z takich wystaw w Ossolineum, gdzie zaglądamy trochę za kulisy procesu twórczego.
5: Wystawa jest częścią obchodów 80-lecia Teatru Polskiego we Wrocławiu i przypomina czas, gdy teatr, sztuka i miasto współtworzyły jedno z najważniejszych ognisk artystycznych ożywienia w Polsce lat 60. i 70. XX wieku.
4: A zacznijmy od ciśnienia, które trochę jest niższe. 1010 hektopaskali na barometrach we Wrocławiu, a na termometrach po 21 w Zgorzelcu, we Wrocławiu, w Legnicy i w Jeleniej Górze. 19 w Wałbrzychu, 18 w Kłodzku, 9 na Śnieżce, dziś maksymalnie, przypomnę, do 25 stopni. 4 minuty po godzinie 12 przed mikrofonem Ewelina Lis. Witam, zapraszam tu Weekend z Radiem Wrocław.

Taki widok rozciąga się tylko z jednego miejsca na Dolnym Śląsku. Oczywiście chodzi o Śnieżkę. Nic więc dziwnego, że w tegoroczną słoneczną majówkę Śnieżka pęka w szwach. Najchętniej wybierane miejsce przez turystów odwiedzających Karkonosze w weekend majowy i nie tylko w weekend majowy. No ale warto pamiętać, że tam też trzeba od czasu do czasu pomyśleć. Odczuwalna temperatura to zaledwie kilka stopni Celsjusza. W wielu miejscach na szlakach i w kotłach wciąż znajduje się śnieg. Uważać trzeba szczególnie na Śnieżce. Oblodzona jest między innymi droga prowadząca za Kosami, z kolei droga jubileuszowa, która była do niedawna zamknięta. Teraz po przygotowaniu przez pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego otwarta i wykorzystana przez turystów. No nie da się niestety ukryć, że wielu turystów lekceważy zasady. Chodzi między innymi o zakaz przekraczania siatek, łańcuchów odgradzających górskie murawy i łąki. No i taki oto obrazek mogliśmy na Śnieżce oglądać wczoraj, gdy część wspinaczy postanowiła piknikować poza wyznaczonym do tego obszarem. Lubimy indywidualistów, absolutnie, proszę Państwa, na Dolnym Śląsku także, ale bez przesady, bez przesady. Teraz bardzo, czy grzecznie? No nie wiem, ale nowy sezon otwiera Dawid Podsiadło, bo sezon można rozpocząć także 2 maja o 12.13. Dlaczego nie? A o Śnieżce i więcej Śnieżki na radiowrocław.pl polecam.

0: Kronika dni oblężenia.
1: Naszym gościem jest profesor Tomasz Głowiński, historyk, opracowujący na nowo i uzupełniający przekład Kroniki dni oblężenia księdza Paula Peikerta. Rozmawiamy w naszym cyklu o ostatnich chwilach niemieckiego Breslau. Panie profesorze, drugi szturm na centrum Wrocławia, tym razem nie od południa, jak to było w lutym i marcu, a od zachodu, zrazu intensywny, pod koniec kwietnia zupełnie wygasł. Znowu na mniej więcej kilometr przed rynkiem.
2: Tak, szturm kwietniowy zakończył się częściowym sukcesem, to znaczy nie przyniósł ostatecznie upadku twierdzy, natomiast doprowadził do tego, że zachodnie dzielnice miasta zostały przez armię sowiecką zdobyte. Obie strony czynią nadludzkie wręcz wysiłki, żeby osiągnąć cele, to znaczy Niemcy, żeby się obronić, a żołnierze Głuszdowskiego, żeby wykonać polecenie zdobycia wreszcie tej upartej twierdzy Breslau.
1: Nie używa pan takiego malowniczego stwierdzenia, że wyczerpani i napastnicy, i obrońcy leżą na gruzach jak pięściarze niemal po nokaucie.
2: No tak, bo to się samo nasuwa, jeśli się popatrzy na to, jaka była sytuacja obu stron. Oni jeszcze tkwią na pozycjach, ale to tkwienie...
1: Siły, by unieść rękawice.
2: Ono tylko jest dlatego możliwe, że po drugiej stronie jest w zasadzie to samo. Festung Breslau pożarła 6. Armię Głuszdowskiego. Skala strat, stara zużycia oddziałów, amunicji, sprzętu jest tak gigantyczna, że to jest właśnie ten drugi znokautowany. Znokautowali się razem i atakujący, i broniący.
1: Znokdaunowali.
2: Precyzyjnie rzecz biorąc, tak.
1: Wśród ludności krążą dziś najróżniejsze plotki, zarówno prawdopodobne, jak i nieprawdopodobne, dotyczące upadku obecnego reżimu i jego przywódców. Wymienię tylko kilka. Hitler zamordowany, Goebbels zabity, Göring zamordowany. Nie wiem, co jest prawdą. W każdym razie III Rzesza zmierza ku straszliwej agonii. Musiało do tego dojść. Jak przerażająco wielkie są zbrodnie, których ci ludzie dopuścili się przeciwko własnemu narodowi i całej ludzkości. Skala tych zbrodni jest prawdopodobnie bezprecedensowa w historii ludzkości. Panie profesorze, zastanawiająca rzecz, bo o czym pisze zresztą ksiądz Paul Peikert w swojej kronice, 30 kwietnia, wiemy co wtedy się zdarzyło w bunkrze w Berlinie, w swojej kronice ksiądz Paul Peikert pisze, że są plotki, że Hitler nie żyje. Miasto zamknięte. Jak to się stało, że taka wieść dotarła?
2: Była w zasadzie na to odpowiedź. Miasto zamknięte. Społeczności odizolowane zaczynają żyć informacjami, które generują się wewnętrznie. I to generowanie wewnętrzne ma charakter właśnie takich pogłosek,
1: plotek
2: mówi się. No wiedzą w Breslau, że Berlin jest szturmowany, że Hitler jest w tym Berlinie. Więc domniemanie...
1: Czy to spekulacje bardzo.
2: Tak. Tych spekulacji w kronice jest dużo. One są o tyle dla nas ciekawe.
1: To jest zapis ludzkich spekulacji. To nie są spekulacje księdza.
2: Tak, on je odnotowuje, natomiast dla nas jest to o tyle ciekawe i będzie ciekawe w tych tygodniach po kapitulacji twierdzy, że ta społeczność niemiecka cywilna w Breslau, już wówczas we Wrocławiu po 6 maja, będzie żyła w takiej bańce informacyjnej, odcięta od źródeł rzetelnej informacji, bazująca na plotkach, na domysłach i obawach oczywiście. W przypadku śmierci Hitlera, no nie da się ukryć, że wielu na nią czekało. Ze świadomością, że póki Hitler żyje, tej kapitulacji nie będzie, ale że śmierć Hitlera będzie też wyzwoleniem dla tych, którzy czekają na koniec niepotrzebnej już wówczas zupełnie walki.
1: No to przejdźmy do momentu, kiedy ta wiadomość najpierw do dowództwa twierdzy, później również do ludzi mieszkających w Breslau dociera, czyli Hitler nie żyje. Na razie w jakich okolicznościach to dopiero później się wyjaśni, ale to jest ten właśnie katalizator rozmów o poddaniu miasta.
2: Jestem o tym przekonany, dlatego że tak jak powiedziałem wcześniej, sama śmierć Hitlera jest zniesieniem pewnej bariery. Ona nie jest tylko psychologiczna, ona jest też faktyczna. Świadczy o tym, że reżim się rozlatuje.
1: Plotki z poprzedniego dnia o śmierci Hitlera, zamachu na Goebbelsa i poważnym zranieniu Himmlera rozprzestrzeniają się coraz bardziej uporczywie. Do tego dochodzi dziś oficjalne ogłoszenie, że Mussolini i jego współpracownicy zostali schwytani przez powstańców w Mediolanie i skazani przez sąd na śmierć. Wyrok ten niezwłocznie wykonano. Podobno ciała Mussoliniego i jego towarzyszy zostały wystawione publicznie w Mediolanie. Wielki admirał Dönitz, jeden z ulubionych generałów Hitlera, został mianowany jego następcą. Panie profesorze, to jest moment, kiedy reżim się rozlatuje.
2: Tak. A jeżeli reżim się rozlatuje, to przestaje być tak opresyjny, jak był do tej pory. To oznacza, od szeregowca do generała włącznie, że obawa o
3: konsekwencje
2: podjęcia zakazanych przez Hitlera
3: rozmów,
2: tak, to jest, że ta konsekwencja w tym momencie nie będzie groźna, że będzie można. I jestem o tym przekonany, że u wszystkich, od najbardziej zawziętych nazistów, aż po tych, którzy wręcz wyczekiwali tej kapitulacji, u wszystkich pojawia się w momencie informacji o śmierci Hitlera taka myśl, to teraz będzie inaczej.
0: Program powstał przy współpracy ze Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość z okazji 800-lecia parafii świętego Maurycego, skąd pochodził ksiądz Paul Pajkert.
4: Radio Wrocław.

0: autopromocja.
1: No to planuję.
2: Najpierw święto kwiatów na Zamku Książ, potem karkonosz.
1: Wiem, Śnieżka.
2: Albo Szrenica, a następnego dnia Kotlina Kłoska.
1: Czyli Śnieżnik.
2: Albo Wielka Sowa.
1: I wielki finisz, czyli...
2: No stawy milickie na rowerze.
1: Super, super, to ja biegnę po napoje. Ale nie, bo jeszcze wariant drugi, taki domowy, jakby się coś nie udało.
2: Czyli na grilla, proszę bardzo. Mięso, szaszłyk przyprawiamy, odstawiamy, potem maczamy w białku jaja, ale bez żółtka i na grilla.
1: To ja biegnę po napoje?
2: Nie, no jeszcze poczekaj, jeszcze szparagi, no bo sezon.
1: To ja biegnę.
3: Cześć, to ja. Wydawca, co robicie?
2: No, planujemy parę dla Dolnego Śląska na ten długi weekend.
3: A jakieś tematy polityczne?
1: Polityczne. Długi weekend.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zaoszczędź Sporta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Wszystko o Parlamencie Europejskim. Europa EU w niedzielę po 9.30. Najważniejsze fakty, najważniejsi goście, najważniejsze wydarzenia. Wszystko o Parlamencie Europejskim. Europa EU. Audycja powstaje we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.
8: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
10: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
4: Po reklamie.

Za 25 minut, 13, zaglądamy do lodówki. Albo do kuchni. To makaron z zupą pomidorową, proszę Państwa, tak jest.

0: Efekt zombie. Jak można uzyskać efekt zombie? Na przykład użyć papryki, najlepiej takiej schłodzonej. Co jeszcze wykorzystuje na co dzień Robert Dudzic, światowej sławy sound designer? Kapusty, pomidorów, selera, melonów i wiele, wiele innych rzeczy, które prawdopodobnie dzisiaj znajdują się w lodówkach. O tak, taki efekt może powstać. I te dźwięki można usłyszeć w trailerach większości hollywoodzkich produkcji, między innymi w Batmanie, Supermanie, Terminator, Matrix, Oppenheimer, ale są też oprawy i produkcje znanych stacji BBC, ABC, HBO, Netflix, a sam Robert Dudzic to do USA wyjechał w latach 90. z niczym. To jest taki American Dream klasyczny, filmowym. Trochę sprzątał, trochę grał na perkusji, przypadkiem trafił do radia i tak się zaczęło. Dziś znają go wszyscy najważniejsi twórcy w branży filmowej.
1: Większość z tego to po prostu czysty przypadek, stąd, że lubię tak samo, wiesz, gotować. Jak gotujesz, to czasami słyszysz, co się dzieje z produktami, jak przygotowujesz jakikolwiek, wiesz, czy jest gulasz, czy cokolwiek innego. Kiedyś przez przypadek nacisnąłem paprykę i mówię, o, jaki fajny to dźwięk jest. No i później pojechałem do sklepu, kupiłem paprykę i włożyłem ją do lodówki, żeby była zimna, bardzo zimna, bo jak są produkty zimne, to są takie bardziej twardsze. I wyjąłem z tego, no i zacząłem ją po prostu naciskać. Ta papryka kosztowała mi tam chyba niecałego dolara, chyba 99 centów, a już zarobiła na siebie kilkaset razy, albo kilka tysięcy razy. Wszystkie te produkty, które są, można użyć. Sałaty są dobre. Sałaty to są typu tam właśnie jak zombies idą, łamanie, wiesz, po liściach chodzenie. Kapustę, jak na przykład weźmiesz dużą główkę kapusty, jak jest zimna i jak powoli liście obciąga z niej, to jest takie wrażenie, jakby się łamały duże drzewa gdzieś. Jak będzie się nożem kroiła i będziesz po prostu ten nóż delikatnie, wiesz, przesuwała w lewo i w prawo, to jest wtedy takie wrażenie, jakby, wiesz, ogromne gałęzie drzew pękały w tym momencie. Albo jakiś statek piracki i drzewo pęka na statku.
0: Takie to efekty powstają u Roberta Dudzica. Bywał we Wrocławiu, teraz mieszka w Stanach Zjednoczonych i przypomnę, jest gwiazdą Hollywood. Tylko taką w ukryciu, bo zajmuje się dźwiękami. A gdyby ktoś marzył o karierze w Hollywood, to warto pamiętać, że Hollywood to przecież zaczyna się w lodówce.
2: Radio Wrocław.

0: kapusta, pomidory, melony, co tam jeszcze było? Można jabłka wykorzystać. Generalnie wszystko, co jest w lodówce, prawdopodobnie mogłoby zagrać w hollywoodzkiej produkcji. Papryka świetna, najlepiej taka mocno schłodzona, wyjęta prosto z lodówki. Tutaj efekt zombie gwarantowany. Co jeszcze?
1: Masaż gun, który jest, ludzie używają do masowania. Pokażę ci to. A, czekaj. Ten masaż gun był używany już do tylu filmów. On jest bardzo szybki. Sztuka polega na tym, że moi znajomi, koledzy poszedłem z elektronikami i oni przerobili mi go w środku, że ja mam kontrolę prędkości jego, jak on idzie. No okej. Okay. Wezmę na przykład sobie bęben taki duży. Jak go włączysz... Jak Jurassic Park. Albo Dune.

0: Na tej zasadzie, wiesz. No, to tak można robić.
1: Robert Dudzic, światowej sławy sound designer. Tworzy dźwięki do tych zajawek, które można zobaczyć także w Polsce, bo to przecież Batman, Superman, Terminator, Matrix, Oppenheimer. I wiele, wiele innych produkcji. A to była paląca się świeczka, gdyby ktoś chciał w majówkę zaplanować romantyczny wieczór. Zawsze można sobie wyobrażać, że się gra w hollywoodzkiej produkcji. Za 13 minut będzie 13, a o 13 wiadomości.

0: Reklama.
1: Gotowi? Bolesławiec Run! Startujemy 17 maja. Miasto Ceramiki zaprasza na sportowe emocje. To moment, kiedy Bolesławiec zaczyna bić jednym rytmem. Tu nie liczy się tempo innych, liczy się twój krok. Do wyboru półmaraton 21 km, 10 km i 5 km. Weź udział i poczuj, jak sport łączy ludzi. Szczegóły na stronie www.bolesławiecrun.eu. Zapisz się już dziś.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
3: 13.
4: Wielu młodych ludzi nie ma wolnej majówki, to maturzyści, którzy rozpoczynają egzaminy od poniedziałku. Jutro miłośnicy przedmiotów mających sporo lat mogą pojechać do Świdnicy na giełdę staroci, numizmatów i osobliwości. Na Dolnym Śląsku dziś temperatura może dojść do 25 stopni, do wieczora będzie słonecznie.
3: A jutro będzie jeszcze cieplej, a teraz w Radiu Wrocław wiadomości, na które zaprasza Marek Waligura.
4: To najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. Po majówce w poniedziałek rozpoczynają się matury. Absolwenci liceów i techników muszą zdać język polski, matematykę, język obcy na minimum 30%, a także podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.
5: Jest trochę stres jednak. Powiem szczerze, że już to napięcie tak od jakiegoś czasu czuję. Widzę, że to się tak przekłada trochę na mnie.
6: Wszystko, co możemy, to ćwiczymy. Cały czas myślimy, że za mało robimy albo za mało umiemy. To jest na pewno bardzo stresujący czas, ale szybko się skończy i wyczekujemy tego dnia, aż będziemy potem mogły odsapnąć.
4: Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przypomina, że wyniki z przedmiotów dodatkowych są punktowane przy przyjmowaniu na studia.
7: Przedmiot na poziomie rozszerzonym, przedmiot dodatkowym jest przedmiotem rekrutacyjnym, stąd nie ma żadnego poziomu zdawalności tego egzaminu, ale trzeba pamiętać, że same uczelnie tutaj będą stawiały progi, żeby te egzaminy były dobrze również zdane.
4: Wyniki tegorocznych matur będą znane 8 lipca. W Lasach Dolnego Śląska obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że tylko w Sudetach zagrożenie jest duże. Rozpalanie ognisk czy grillowanie nawet w wyznaczonych do tego miejscach niesie za sobą ryzyko powstania pożaru. Wielki pożar na jednej z gór Toskanii został opanowany. Ewakuowanym mieszkańcom pozwolono wrócić do domów. Pierwsze szacunki mówią o poważnych zniszczeniach.
8: Akcja gaśnicza trwa, ale porywisty wiatr uspokoił się i sytuacja jest pod kontrolą. Ogień strawił 800 hektarów lasu. Większość spośród 3,5 tysiąca ewakuowanych mieszkańców terenów wokół góry Faeta między Luką a Pizą wróciło do domów. Do walki z żywiołem zaangażowano śmigłowce i samoloty gaśnicze Canadair. Z góry oceniono, że przyczyną pożaru prawdopodobnie było palenie gałęzi z przycinki oliwek. Jeden z najstarszych ewakuowanych, 95-letni Atos Ruberti, mówi o wielkiej solidarności mieszkańców, którzy w czasie zagrożenia w nocy klaksonami budzili sąsiadów, ostrzegali przed ogniem i zabierali do bezpiecznych miejsc.
4: Z Rzymu mówiła Urszula Rzepczak.
0: To są wiadomości Radia Wrocław.
4: Wrocław świętuje Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Przed ratuszem przy akompaniamencie hymnu wciągnięto nasze narodowe barwy na maszt.
9: Od niedawna mieszkam we Wrocławiu, ale specjalnie przyjechałam, żeby właśnie uczestniczyć w święcie flagi. Od 2 lat mieszkam, no to dopiero muszę kupić flagę i zawiesić, ale tak duchowo jestem związana.
4: Dzień Flagi Polskiej jest obchodzony w naszym kraju od 2004 roku. Ziemia Kłodzka przygotowała dla turystów na początek maja sporo atrakcji. Na spędzenie czasu zaprasza do siebie twierdza Kłodzko, artyleryjska majówka to wystawy, rekonstrukcje, przejażdżki militarnymi pojazdami. Do Pałacu Gorzanów mogą zajrzeć miłośnicy staroci i regionalnych produktów. Dziś rozpoczął się także czwarty festiwal górski pod Śnieżnikiem w Stroniu Śląskim. Jutro uczestnicy mogą wybrać się na wycieczkę rowerową po polsko-czeskim pograniczu. Także jutro miłośnicy przedmiotów mających sporo lat mogą pojechać do Świdnicy na giełdę staroci, numizmatów i osobliwości. Od prawie 50 lat gromadzi ona w każdą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy kolekcjonerów, łowców okazji, miłośników rzeczy, których w sklepach już dostać nie można. Giełda w świdnickim rynku oraz okolicznych uliczkach potrwa od godziny 8 do 14.
3: 22 stopnie w Zgorzelcu, tyle samo we Wrocławiu, tyle samo w Legnicy i Wieleniej Górze, 20 w Wałbrzychu, 20 w Kłodzku i jeszcze Śnieżka 11 stopni, ciśnienie 1010 hektopaskali. Dziś na termometrach maksymalnie do 25 stopni, tak podglądam, a jutro ma być jeszcze cieplej, nawet do 27. 4 minuty. po godzinie 13. Weekend z Radiem Wrocław przed mikrofonem Ewelina Lis. Dzień dobry, zapraszam.

0: ciekawe 80 lat.
1: Ale ciekawe 80 lat.
0: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław.
2: Wszyscy kojarzą go z teledysku piosenki Thunderstruck. Pierwsze, co tam widzimy, to zresztą jego perkusyjna pałeczka. Ale nie wszyscy pewnie wiedzą, że zanim dołączył do AC/DC, 80-letni dziś Chris Slade mógł już pochwalić się współpracą z wieloma wybitnymi muzykami. Jest Walijczykiem, więc nic dziwnego, że pierwszym ważnym artystą, w którego zespole grał na perkusji, był inny Walijczyk. Miał zaledwie 16 lat, gdy dołączył do grupy Tommy Scott and the Senators. W którymś momencie wokalista grupy postanowił zmienić pseudonim i od tej pory świat zna go jako Toma Jonesa. Jones był 6 lat starszy od Slade'a i był kiedyś szkolnym kolegą jego brata. Na jego oczach Tom Jones stawał się światową gwiazdą, a Chris Slade uczestniczył w sesjach nagraniowych kilku jego wielkich przebojów.

Gdy skończył współpracę z Tomem Jonesem, zgłosił się do niego Manfred Mann. Dowiedział się, że Slade jest akurat wolny i spytał, czy nie byłby zainteresowany założeniem z nim zespołu. Grupa nazywała się Manfred Mann's Earth Band. Koncertowali akurat w Ameryce, gdy ktoś dał im płytę nieznanego jeszcze światu debiutującego artysty. Płyta przepadła na rynku, ale spodobała im się. Nazywała się Greetings from Asbury Park, New Jersey, a jej autorem był Bruce Springsteen. Manfred Mann wpadł na pomysł, żeby nagrali swoją wersję otwierającej album piosenki Blinded by the Light. Szybko wymyślił jej nową aranżację. Podobało im się to, co zrobili z piosenką, ale, jak wspomina Chris Slade, nie poświęcili jej więcej uwagi niż innym utworom, nad którymi wtedy pracowali. Ale oto niespodziewanie, ta ich wersja kompozycji Springsteena stała się wielkim przebojem. Było to w czasach, gdy sam Springsteen nawet nie otarł się jeszcze o listy. Tymczasem wersja jego piosenki nagrana przez grupę Manfreda Manna z Chrisem Slade'em na perkusji dotarła na sam szczyt bestsellerowych zestawień w Ameryce.

Na początku lat 80. skontaktował się z nim David Gilmour. Powiedział, że ma zamiar zagrać trochę koncertów, montuje zespół i chciałby, żeby to on grał w nim na bębnach. No i to wtedy okazało się, jak bardzo Chris Slade jest ceniony w branży. Bo ledwo wrócił do domu po spotkaniu z Gilmourem, zadzwonił telefon. Dzwonił Jimmy Page. Powiedział, że razem z Paulem Rogersem zakładają zespół i chcą, by do nich dołączył. Odpowiedział, że nie da rady, bo dosłownie chwilę temu zgodził się na trasę z Gilmourem. Myślał, że to kończy sprawę. Ale Page oświadczył, że w takim razie poczekają na niego. I poczekali, choć trwało to prawie rok. Tak powstała grupa The Firm. The Firm zakończyli działalność w 1986 roku. W 1989 AC/DC rozstali się z dotychczasowym perkusistą i szukali kogoś na jego miejsce. Malcolm Young widział kiedyś Slade'a grającego na żywo z Manfredem Mannem i The Firm. Zrobił na nim wrażenie, więc został zaproszony na przesłuchanie. Rywali miał mnóstwo. O posadę ubiegali się najlepsi brytyjscy perkusiści. Ale to on spodobał się najbardziej. Pojawił się w AC/DC w świetnym momencie. Po słabszym okresie grupa wracała właśnie do formy. Najpierw uczestniczył w nagraniu albumu Razor's Edge, a potem ruszył z zespołem w trasę, którą dokumentowała płyta Live. Świetnie mu się w AC/DC grało i to dlatego tak bardzo przeżył to, co wydarzyło się później. Malcolm Young zawsze wypowiadał się o Slade'zie w samych superlatywach. Cenił go i jako muzyka, i jako człowieka. Nazywał go doskonałym perkusistą i miłym gościem. Jednak na zespołowym horyzoncie pojawił się wtedy ponownie Phil Rudd. Kiedyś bracia Young wyrzucili go z zespołu, no ale to on uchodził zawsze za tego prawdziwego perkusistę AC/DC. Jakby nie było, to on gra na wszystkich najważniejszych płytach zespołu. Malcolm uprzedził Slade'a, że być może Rudd wróci do zespołu, ale poprosił, by poczekał parę dni, aż sytuacja się wyjaśni. Z dni zrobiły się tygodnie, z tygodni miesiące. Wreszcie okazało się, że Phil Rudd faktycznie wraca. Byłem tak rozczarowany, wspominał potem Chris Slade, że przez 3 lata nie usiadłem za perkusją. Okazało się jednak, że jego przygoda z AC/DC wcale się wtedy nie skończyła. Bo wiele lat później Phil Rudd znowu narozrabiał. Znowu więc szukali perkusisty i znowu zgłosili się do niego. Kompletnie się tego nie spodziewał, ale bardzo się ucieszył. Pierwszy występ po powrocie do zespołu miał miejsce w trakcie ceremonii Grammy Awards. Na żywo oglądał go zasiadający tego dnia na widowni stary znajomy Tom Jones. A potem sytuacja się powtórzyła. Znowu wrócił Phil Rudd i znowu Chris Slade musiał szukać nowego zajęcia. By jakoś podsumować swój dorobek, założył formację The Chris Slade Timeline, z którą oprócz własnego materiału wykonywał największe przeboje, w których nagranie uczestniczył, a więc m.in. Blinded by the Light i Thunderstruck. Bo co tu dużo mówić, mimo przebogatej kariery, to właśnie z tym drugim utworem kojarzony jest dziś przede wszystkim.

0: autopromocja.
1: Reakcja 24 od poniedziałku do piątku po 12 na antenie Radia Wrocław.
2: Dzień dobry, ja mam pytanie.
1: I zawsze, gdy jesteśmy potrzebni.
3: Oczywiście najbardziej to drażni to, że
4: przejeżdżał koło nas pociąg, no i oczywiście spuszczał mocz w obrębie stacji.
1: 24 godziny na dobę jest dostępny specjalny numer telefonu 71 391 0000 i adres mailowy reakcja24@radiowroclaw.pl.
5: Interwencje Radia Wrocław.
6: Dzień dobry panie redaktorze, poruszam wam bardzo ciekawe tematy, jestem wielkim fanem.
7: Małgorzata Majeran-Kokot
1: i Marek Obszarny.
8: Bardzo dziękuję za wyjaśnienia.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Po reklamie.

0: 2 maja, sobota i weekend z Radiem Wrocław.
1: To jest Radio Wrocław.
2: Radio Wrocław.
0: Dziś przypada Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Święto Orła Białego, które znajduje się w godle państwowym. Od wieków jest symbolem Polski i Polaków. Białe orły z reguły nie występują jednak w naturze. Jaki zatem ptak znajduje się w polskim godle? O tym więcej w materiale Przemysława Lisa.
3: Polski biały orzeł to przede wszystkim znak heraldyczny, nie przedstawiający żadnego konkretnego gatunku ptaka. Z drugiej jednak strony ptak w polskim godle najbardziej przypomina bielika.
4: Duży, majestatyczny ptak drapieżny,
3: mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski.
4: Z jasną głową i ogonem, zwłaszcza u dorosłych osobników, nie jest śnieżno-biały, co prawda.
3: Tu pojawia się problem, ponieważ z ornitologicznego punktu widzenia bielik de facto orłem nie jest.
4: Gdybyśmy mieli podejść do tego fachowo, nawiązując do taksonomii, do systematyki, to ta grupa orłów morskich, do której należy bielik albo bielików właśnie, nie jest związana z tymi prawdziwymi orłami, takim jak orzeł przedni z rodzaju akwila.
3: Ze źródeł historycznych wiemy, że biały orzeł był symbolem państwa Bolesława Chrobrego już około roku 1000. Oficjalnie jednak po raz pierwszy jako godło Królestwa Polskiego ustanowiony został przez Przemysła II w 1295 roku.
0: Przemysław Lis przygotował tę oto historię. Trochę nam wyjaśnił, ale trochę znaków zapytania też zostało. To może muzyczna propozycja Latać jak orzeł i Sil, chociaż tutaj trzeba wrócić do 76 roku, bo przecież ta fraza bardzo popularna jest dzięki utworowi zespołu Steve Miller Band właśnie z 76 roku. Czas zmian społecznych, marzenia o lepszym świecie wiele, wiele lat później. Sil wziął to na tapet. No i teraz w Radiu Wrocław orły będą królować. Odlatujemy z Silem.

0: To jest Radio Wrocław.
1: Radio Wrocław.
2: Odnalazła się statuetka Oscara, która zniknęła podczas lotu z Nowego Jorku do Frankfurtu nad Menem. Lufthansa ustala obecnie sposób zwrotu filmowej nagrody reżyserowi, któremu nie pozwolono wcześniej przewozić pozłacanej figurki w bagażu podręcznym. Ta historia, która już od kilkudziesięciu godzin krąży po internecie, ma happy end.
3: Linia lotnicza poinformowała, że znalazła zgubę i kontaktuje się już ze współtwórcą filmu Pan Nikt kontra Putin. Reżyser wyróżniony 2 lata temu w kategorii dokumentu za obraz pokazujący proputinowską propagandę w rosyjskich szkołach wielokrotnie latał po świecie ze statuetką. W ostatnich dniach pokazywał ją studentom Uniwersytetu Nowojorskiego. W środę na amerykańskim lotnisku pracownik agencji TSA odpowiedzialnej za bezpieczeństwo zabronił wnieść Oscara na pokład, bo ocenił, że może stanowić zagrożenie dla współpasażerów. Statuetka trafiła do kartonu i luku bagażowego, ale po lądowaniu we Frankfurcie do filmowca nie wróciła. W social mediach sprawę nagłośnił David Borenstein, współtwórca wyróżnionego filmu. Lufthansa w nocy zapowiedziała w internetowym komentarzu intensywne poszukiwania. Po kilkunastu godzinach linia lotnicza ogłosiła odnalezienie najważniejszej nagrody w świecie filmu. Zapowiedziała też, że wyjaśni zagadkowe zniknięcie.
2: A ja myślę, że ta historia to świetny scenariusz na film oscarowy.
4: And the Oscar goes to...
2: Adam Górczewski zajął się sprawą. Przypomnę, historia z happy endem na antenie Radia Wrocław także. Do 14 kwadrans, o 14 wiadomości sprawdzimy, czy coś zmieniło się w pogodzie. Mamy nadzieję, że nie.

0: Sobota, 2 maja, a ja tylko przypomnę, że dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.
1: Co roku 2 maja zbieram śmieci nad rzeką. I mam też przy tym swoją małą flagę i to jest moje święto, bo myślę sobie w ten sposób, że to nie tylko świętować, ale też działać, bo ta nasza flaga jest tego warta.
2: Radio Wrocław.

0: Reklama.
1: Zaoszczędź Sporta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami.
2: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
3: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
4: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
0: Po reklamie.
5: 14.
6: Policja apeluje o zachowanie trzeźwości. Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Flagi, o tym także w serwisie. Muzyka klasyczna na ulicach Jeleniej Góry i o tym na koniec.
5: Wiadomości w Radiu Wrocław już teraz, a przed mikrofonem Miłosz Wałkowiecki. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. 395 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja w pierwszym dniu majówki. Wczoraj na polskich drogach doszło do 66 wypadków. Zginęło 5 osób, a 75 zostało rannych. W długi weekend kierowcy mogą się spodziewać większej liczby kontroli drogowych. Patrole sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców. Przedstawiciel irańskich władz twierdzi, że propozycja, którą odrzucił Donald Trump, zakładałaby otwarcie cieśniny Ormus przed rozmowami nuklearnymi. Cieśnina to kluczowy szlak dla światowych dostaw ropy. Iran od 2 miesięcy blokuje tam niemal cały ruch poza własnym. W kwietniu blokadę cieśniny rozpoczęli Amerykanie, zgodnie z propozycją Teheranu. Najpierw miałoby dojść do odblokowania żeglugi i zniesienia amerykańskiej blokady irańskich portów. Dopiero w kolejnym etapie miałyby ruszyć rozmowy o programie nuklearnym Iranu, w zamian za stopniowe znoszenie sankcji i uznanie prawa do pokojowego wzbogacania uranu.
0: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
6: Flaga Polski uroczyście wciągnięta na maszt przed ratuszem. Tak Wrocław uczcił Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Na uroczystości byli obecni mieszkańcy i przechodnie.
7: Warto jednak uczestniczyć w takim święcie. To są nasze symbole narodowe.
8: Wywiesza pani flagę?
7: Nie wywieszam, na bloku jest wywieszona. Mam flagę, mam takie małe.
6: Obecny na spotkaniu wicewojewoda dolnośląski Piotr Kozrowicki mówił, że to święto, które jest obchodzone dopiero od 22 lat, ale chyba się przyjęło.
9: To jest tradycja, która wynika trochę z praktyki, bo wszyscy z dumą wywieszamy nasze flagi narodowe między 1 a 3 maja, więc jestem przekonany, że już jest bardzo mocno rozpowszechnione.
6: Flagi rozdawała dziś mieszkańcom wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
0: To są wiadomości Radia Wrocław.
6: Muzykę klasyczną i operową można dziś usłyszeć na ulicach Jeleniej Góry. Grają ją kataryniarze. Trwa trzecia edycja międzynarodowego festiwalu. W barwnych strojach przyjechali tu artyści z Niemiec, Czech i innych zakątków Polski.
10: Iwan Gądkosz od XVIII wieku do początku XX był bardzo ważny instrument dla ludzi grania na ulicach i za orchestriony, które były instrumentami dla tańca.
11: Andrzej Marchowski, kataryniarz jeleniogórski. Nie musimy muzyki tylko słuchać ze smartfona. Mamy tutaj żywą muzykę. Mamy bezpośredni kontakt z człowiekiem, który gra.
12: Jestem tak zwaną krakowską katarynką, mam na imię Barbara. Uwielbiam przekazywać to, co już zanika, jak działa katarynka. To jest taka taśma, są dziurki na taśmie, pod spodem jest blaszka, która też ma dziurki. Jak te dziurki się nachodzą na siebie, ja kręcę, pcham powietrze, tam są miechy i powietrze jest wypychane do piszczałek. No i piszczałki dają swój dźwięk.
6: Kataryniarzy będzie można spotkać jutro w Cieplicach od 10 do 20 w Parku Norweskim, Parku Zdrojowym i na Placu Piastowskim. Radio Wrocław.
5: To jak działa ta katarynka?
6: No są takie dziurki, blaszki i później są miechy i piszczałki i to piszczy.
5: No właśnie, tak, proszę państwa, proste bardzo, jak dzisiejsza prognoza do 25, a jutro do 27, w nocy minimalnie od 7 do 9, ale uwaga, na Przedgórzu możliwe spadki przy gruncie do minus 1 stopnia, warto o tym pamiętać. 4 minuty po godzinie 14 swój dyżur rozpoczął Miłosz Wałkowiecki i trochę z nami tutaj posiedzi.
6: Tak, kilka najbliższych godzin, oczywiście.
5: Zapraszamy serdecznie przed mikrofonem Ewelina Lis. Także to weekend z Radiem Wrocław Majowy.

0: Co będzie robić Adam Małysz? Nasze złotko, nasz skoczek, który sprawił, że te niedziele w polskich domach no naprawdę były przepełnione emocjami sportowymi. Teraz trochę tego brakuje, to znaczy nie teraz oczywiście w weekend majowy, ale teraz mam na myśli 2026, 2025. No mikrosukces, czekamy na te makro i kto wie, może Adam Małysz powróci w zupełnie innej roli, bo w czerwcu kończy pracę jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Zapowiedział, że nie będzie ubiegać się o ten stołek. A media zaczęły spekulować. Może w związku z tym całym zamieszaniem wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie się starać o to, żeby zostać prezesem, na co Adam Małysz w wywiadach opowiadał, że no, byłoby to bardzo trudne pogodzić polskie środowisko, w końcu są różne grupy interesów, a on sam miał trudności w związku narciarskim, a co tu dopiero mówić o PKOL-u. Zostawiamy spory, jest długi weekend majowy, więc no co? Czas na stały chyba punkt programu, bo zazwyczaj pada takie słynne zdanie. Kiedyś to było.
1: Był absolutnie niekontrowersyjną postacią, bo właściwie każdym względem. Wtedy chyba największą kontrowersją było to, że jak już miał któregoś dnia dosyć dziennikarzy, to im tam napyskował. Jedna z dziennikarek nagrała na dużym wkurzeniu ewidentnie. Tam jakieś takie zbulwersowanie było, że pan Adam podszedł bez szacunku do naszej pracy. Bo na jego obronę oczywiście można wyciągnąć to, że za nim cały czas łazili ludzie i Adam Małysz miał tego po prostu dość. Absolutnie nie dziwię się. Znaczy, jego życie zmieniło się w którymś momencie. Oczywiście to był wielki sukces, wielkie pieniądze i tak dalej, ale życie prywatne przez jakiś czas zmieniło się w jakiś zupełny koszmar, tak? Ludzie, którzy przychodzili o 5:30 nad ranem, żeby oglądać jego puchary. Adam Małysz próbujący tłumaczyć im, że to może nie jest odpowiedni czas i miejsce. Chcielibyśmy z żoną pospać w sobotę trochę dłużej. No to nie dało się.
2: To taki sport, w którym te kontrakty, czy te zarobki nie są jakieś po prostu bardzo efektowne, więc mam wrażenie, że to też trochę zbliżało ludzi do Małysza. To zwykle się tak mówiło. No i mówi dalej, że ci piłkarze, ci kopacze, ale i tak zarabiają niesamowite pieniądze i to jednak sprawia, że jesteśmy bardziej chętni, bardziej prędcy, jeżeli chodzi o krytykę. I czasem jest to zrozumiałe, tak jak się myśli o tym, ile ligowcy zarabiają na przykład. A tutaj Adam Małysz jednak właśnie skromny i ten sport też finansowo skromny.
0: A to był taki duet Bartek Przybyszewski, Mateusz Witkowski, Podcastex, podcast o latach 90. i 2000. w połowie Dolnośląski. Duet wspominali, jak to kiedyś bywało w przypadku Adama Małysza. A przed nami Warius Manx, potem jeszcze Agnieszka Chylińska w planach. Dzisiaj bardzo dobrze i mocno gramy po polsku.

0: autopromocja.
1: No jak jedziesz i się wpychasz na mój pas?
2: Nowe inwestycje drogowe.
3: A czy rowerzyści mogą jeździć obok siebie i na przykład tarasować pół szosy?
2: Nowe ścieżki rowerowe.
1: Autostrada A4 znowu zakorkowana.
2: No nie wiem.
3: Może komunikacja rzeczna, nie wiem, na przykład po Odrze.
4: To jaki bagaż jest traktowany jako podręczny w tym samolocie?
1: Rozbudowa wrocławskiego lotniska.
3: Bilety do kontroli, bileciki, bileciki.
2: Nowe tramwaje i autobusy na Dolnym Śląsku.
1: Nowe rozwiązania komunikacyjne.
4: Jak jeździć?
3: Czym jeździć?
1: Po czym jeździć?
5: Uliczne dialogi zawsze po 15 w Radiu Wrocław, czyli tuż przed
6: parą dla Dolnego Śląska.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
10: Gotowi na majówkę?
11: Tak!
10: Hamak?
11: Jest!
10: Grill?
11: Jest!
10: Zdrabki i gry Lotto?
11: Są!
12: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Po reklamie.

0: Mówiliśmy o tym, że Adam Małysz nie zamierza ubiegać się o kolejną kadencję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego i jego przyszłość w sporcie pozostaje otwarta. A teraz historia absolutnie z przeszłości. Wydaje się, że zamknięta. Jest co powspominać i jest tam taki moment, że można by było popatrzeć w przyszłość i też się pozastanawiać, co by było gdyby i co może się jeszcze wydarzyć.
1: Takie ciekawe 80 lat.
2: Ale ciekawe 80 lat.
1: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław.
3: Kiedy w 2003 roku 13-letni chłopiec Zębu podczas zawodów w Zakopanem jako przedskoczek poszybował w okolice rekordu wielkiej krokwi na odległość 128 metrów, świat skoków narciarskich na chwilę wstrzymał oddech. To nie był błąd pomiaru ani przypadek. To był zwiastun nowej ery. Rok wcześniej młody Kamil udzielił proroczego wywiadu dla TVP.
4: Chciałbym wystartować na olimpiadzie, zdobyć złoty medal.
5: Kamil Stoch to postać, która w polskiej wyobraźni zbiorowej zajmuje miejsce szczególne. Nie jest tylko następcą Adama Małysza, choć tak go przez lata anonsowano. Jest architektem własnej niepowtarzalnej potęgi. Człowiekiem, który z gracją baletmistrza i precyzją chirurga zdominował jedną z najbardziej nieprzewidywalnych dyscyplin sportu.
3: Urodzony w 1987 roku w Zakopanem Stoch, od dziecka był skazany na narty. Pierwsze skoki oddawał na przydomowych górkach budowanych wspólnie z kolegami. Jego talent eksplodował jednak powoli, podczas gdy inni złoci chłopcy skoków wypalali się po jednym sezonie, Stoch budował swoją formę.
5: Początki Kamila w kadrze A przypadły na okres Małyszomanii. Bycie następcą Adama Małysza było ciężarem, który mógł złamać niejedną karierę. Stoch musiał nauczyć się cierpliwości. Przez lata słuchał, że ma potencjał, ale brakuje mu kropki nad i. On jednak nie chciał być drugim Małyszem. Chciał być pierwszym Stochem.
3: Przełomem były igrzyska w Soczi w 2014 roku. To tam, na oczach całego świata, Kamil Stoch spełnił swoje marzenie z dzieciństwa, zdobywając dwa złote medale. Pierwszy wywalczył 9 lutego na obiekcie normalnym. Tak decydującą próbę Polaka komentował w polskim radiu Tomasz Zimoch.
6: Popatrzę na trenera Łukasza Kruczka, szybciutko, nawet nie było długiego oczekiwania. Już jest w połowie, już jest w progu i leci. Niech leci w tym malinowym kostiumie. Jest mistrzem olimpijskim Kamil Stoch!
7: Zastanawiam, czy to się dzieje naprawdę, czy to po prostu mi się śni. Niesamowite.
8: No jeszcze jest trochę marzeń i trochę celów do osiągnięcia, także spokojnie, jeszcze nie kończę.
5: Kamil Stoch słowa dotrzymał i już 6 dni później podczas drugiego konkursu indywidualnego na dużej skoczni na Krasnej Polanie zdobył swoje drugie olimpijskie złoto.
3: To wtedy narodził się mistrz absolutny, który 4 lata później w Pjongczangu dołożył 3. złoty krążek olimpijski, stając się najbardziej utytułowanym polskim olimpijczykiem w historii sportów zimowych.
5: Ale sukcesy Stocha to nie tylko medale Igrzysk Olimpijskich. To także 2 kryształowe kule, 2 tytuły Mistrza Świata i, co może być najbardziej imponujące, 3 zwycięstwa w turnieju 4 skoczni. Szczególnie edycja 2017-18 zapisała się w historii, gdy Stoch jako drugi zawodnik po Niemcu Svenie Hanawaldzie wygrał wszystkie 4 konkursy turnieju.
3: W życiu sportowym Kamila nie brakuje historii, które pokazują jego ludzką twarz. Mało kto pamięta, że jako dziecko Stoch był tak drobny, że trenerzy musieli dociążać mu narty, by mógł zachować stabilność w locie. Potem, już w trakcie seniorskiej kariery, pytany o to, jak radzi sobie z presją, odpowiedział krótko: ja tylko skaczę, resztę robią narty. To oczywiście uproszczenie, bo za każdym skokiem stały tysiące godzin morderczego treningu na siłowni i setki kilometrów przejechanych na rozbiegu.
5: Inna historia wspomina o jego ogromnym zamiłowaniu do porządku. Koledzy z kadry nieraz żartowali, że buty Kamila w pokoju hotelowym muszą stać idealnie równo, co odzwierciedla jego perfekcjonizm na skoczni. To właśnie ta dbałość o detale sprawiła, że jego styl lotu uznawany był za jeden z najpiękniejszych w historii dyscypliny.
3: Oprócz butów, kibicom ze Stochem kojarzyć się będą inne części sportowej garderoby, na przykład charakterystyczny kask z motywem szachownicy lotniczej, w którym zawodnik startował w Soczi. Nie wszyscy wiedzą, że skoczek Zębu to prywatnie wielki kolekcjoner kapeluszy. Choć kojarzymy go głównie z czapkami sponsorów, Kamil Stoch ma słabość do tych stylowych nakryć głowy.
5: 29 marca 2026 roku na mamucim obiekcie w Planicy jeden z najlepszych polskich sportowców w historii oddał swój ostatni skok w karierze.
8: Wreszcie wolny od swoich ambicji, od swojej chęci po prostu takiego podkręcania siebie samego, że to musi być dobrze, że to wszystko po prostu ma być takie, jak ja chcę. Nie, teraz niech sobie będzie takie, jak sobie jest.
3: W pamięci kibiców na zawsze pozostanie obraz skoczka, który w czasach największej świetności leciał tak pięknie, jakby grawitacja była dla niego jedynie sugestią, a nie prawem fizyki.
5: Kariera Kamila Stocha to także dowód na to, że w sporcie, podobnie jak w życiu, najważniejsze nie jest to, jak wysoko skaczesz, ale jak potrafisz wylądować po każdym, nawet najtrudniejszym locie. Telemarkiem, z klasą i uśmiechem.
0: A to był Piotr Pietraszek i Robert Skrzyński i opowieści o tym, jak fascynująco było. Kamil Stoch, postać, która w polskiej wyobraźni zbiorowej zajmuje miejsce szczególne.
1: Takie ciekawe 80 lat.
2: Ale ciekawe 80 lat.
1: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław.

9 minut zostało do 15. Umówmy się w sobotę 2 maja w weekend majowy. Rzadziej spoglądamy na zegarki. No chyba, że ktoś jest jednak w pracy. No to przypomnę. 9 minut do 15. O 15 wiadomości, a w wiadomościach będzie moment, żeby pomyśleć o urlopie, żeby zaplanować, żeby sprawdzić, jak tam z cenami biletów będzie. Czy będą droższe, czy będą tanie loty? Miłosz Wałkowiecki już mocno pracuje nad tym, żeby zebrać wszystkie informacje, no i żeby w ten długi majowy weekend pomarzyć, żeby ten długi majowy weekend przedłużył się do kolejnego urlopu jakimś cudem. Taki długi, majowy miesiąc na przykład. Może ktoś ma taki urlop? Kto wie? Tam po drugiej stronie już odpoczywa i będzie do czerwca?

0: Reklama.
1: Zaoszczędź Sporta. Z kuponami rabatowymi Porta otrzymasz do 1000 euro zniżki na meble i dywany. Dodatkowo zaoszczędź 15% na działach ogród, dom, tekstylia, artykuły gospodarstwa domowego, szkło, porcelana, dekoracje i oświetlenie. Odbierz kupon i odwiedź Porta teraz. Sklep meblowy Porta Görlitz tuż za granicą z Niemcami.
2: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
4: Na zegarach 15.
5: To dobry czas na planowanie lotów, radzi ekspert. Od tego zaczniemy. Oleśnicka Biblioteka zwalnia z opłaty za przetrzymaną książkę. Akcja ruszy za tydzień, a Humbug Timi wrócił do domu na koniec o akcji ekologów.
4: I czas na kolejne wiadomości na antenie Radia Wrocław przed mikrofonem. W pełnej gotowości już Miłosz Wałkowiecki.
5: To najlepszy moment, by zacząć planować wakacyjny wyjazd, mówi podróżnik Paweł Kunsto z portalu Pan Podróżnik. Wyjaśnia, że czas od 8 do 10 tygodni przed planowanym urlopem jest najlepszym momentem, aby znaleźć tanie loty. Paweł Kunsto ocenił, że sytuacja geopolityczna niekoniecznie spowoduje, że ceny biletów będą droższe.
6: Jeżeli linia lotnicza zapłaci więcej za paliwo, to oni niekoniecznie muszą zwiększyć cenę biletu, ale mogą na przykład zwiększyć cenę czegoś, co jest tak zwanymi usługami dodatkowymi. A w tym niektóre z linii lotniczych są mistrzami. No, bilet może będzie kosztować tyle samo, ile kosztował wcześniej, ale zapłacimy nieco więcej za kawę na pokładzie, za serwis, za większe niż standardowe gabaryty naszego bagażu rejestrowanego i tak dalej, i tak dalej.
5: Ekspert zwraca uwagę, że część linii lotniczych już optymalizuje swoją siatkę lotniczą, zmieniając kierunki na te bardziej korzystne, ekonomiczne. A w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wznowiono normalny ruch lotniczy. Zniesiono ograniczenia wprowadzone po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran 28 lutego. Jak poinformował Zarząd Lotnictwa Cywilnego, decyzję podjęto po przeprowadzeniu kompleksowej oceny warunków operacyjnych i bezpieczeństwa we współpracy z odpowiednimi podmiotami.
0: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
5: W Oleśnicy rusza wielka abolicja biblioteczna. To szansa dla czytelników, którzy przetrzymują książki i mają naliczone kary za ich nieoddanie w terminie. W miejskiej bibliotece jest około 6 tysięcy aktywnych czytelników, z czego 1/3 zalega ze zwrotem książek. Według dyrektor Oleśnickiej Biblioteki Publicznej Anny Zasady okres przebaczenia ma zachęcić czytelników do powrotu.
7: Pomysł stąd się bierze, że chcemy, żeby wróciły do nas książki przetrzymywane, ale też, żeby wrócili do nas czytelnicy, którzy z obawy przed konsekwencjami, może trochę ze wstydu, po prostu przestali do biblioteki przychodzić.
5: A kara za dzień opóźnienia wynosi 10 groszy, a u rekordzistów sięga nawet 400 zł. Abolicja potrwa od 8 do 15 maja.
0: To są wiadomości Radia Wrocław.
5: Teraz przenosimy się na Partynice, gdzie jest Joanna Jaros. Na wrocławskim torze wyścigów konnych na Partynicach trwa majówkowy piknik.
8: Można wziąć kocyk, posiedzieć, zjeść truskawki, popatrzeć, jak ludzie biegają na 5 i 7 kilometrów, jak walczą o pierwsze miejsce, czerpać korzyści ze słoneczka.
9: Widzę, że masz konika Hobby Horse. Jak długo już ćwiczysz?
10: No, tak trochę mało, trochę dużo, tak średnio.
9: A co lepsze, prawdziwy koń czy Hobby Horse?
10: Prawdziwy.
5: A jutro wielki finał partynickiej majówki. Na koniec informacje z zagranicy. Humbug Timi. Od kilku dni transportowany specjalną barką z wód Bałtyku został wypuszczony do Morza Północnego u wybrzeży Danii i pływa swobodnie o własnych siłach. Przekazali organizatorzy prywatnej operacji ratunkowej, cytowani przez AFP. Losy ważącego około 12 ton humbaka, któremu nadano imię Timi, od tygodni śledziła opinia publiczna w całych Niemczech. Zwierzę, które utknęło na Mieliźnie, po raz pierwszy zauważono w nocy z 22 na 23 marca.
4: Ciśnienie spada, 1008 hektopaskali, ale na termometrach całkiem wysoko, 24 w Zgorzelcu, 23 stopnie, w Jeleniej Górze, tyle samo w Legnicy, Wrocław 23, Wałbrzych blisko 21 i jeszcze Kłodzko tak pomiędzy, bo 22 stopnie na termometrach, zaglądamy też na Śnieżkę, 11 w tej chwili. Dziś no to już maksymalna temperatura trochę za nami, do 25 stopni, ale jutro dla porównania będzie cieplej, ma być cieplej niż ta dzisiejsza maks temperatura, bo jutro do 27, w nocy minimalnie od 7 do 9. Na Przedgórzu będzie taki moment, że możliwe są spadki temperatury do minus 1 stopnia. 4 minuty po godzinie 15. Ewelina Lis, zapraszam jeszcze do 16. Przypomnę, to weekend majowy z Radiem Wrocław.

0: Radio Wrocław.
1: W Radio Wrocław, nie tylko w Radio Wrocław, 14 minut po godzinie 15. Przypomnijmy, dziś dzień flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Wielkie, wielkie święto.
2: Od niedawna mieszkam we Wrocławiu, ale specjalnie przyjechałam, żeby właśnie uczestniczyć w święcie flagi. Od 2 lat mieszkam, no to dopiero muszę kupić flagę i zawieźć. Ale tak duchowo jestem związana.
1: Co działo się dzisiaj w trakcie tego święta we Wrocławiu i w innych dolnośląskich miastach, to można sprawdzić na radiowrocław.pl. W Legnicy na przykład mieszkańcy wspólnie rozwiną gigantyczną biało-czerwoną flagę, 550 metrów długości, no i co roku przyciąga tłumy chętnych do udziału w akcji. Ta akcja, no właśnie, powinna teraz trwać w Parku Miejskim, więc trzymamy mocno kciuki, organizatorzy też trzymają i mieszkańcy również i my wszyscy dolnoślązacy, żeby udało się ją rozwinąć w całości.

0: emocja.
1: W najbardziej dolnośląskim konkursie na świecie do wygrania najbardziej dolnośląski kubek na świecie z Bolesławca. Przeszukujemy archiwum Radia Wrocław w poszukiwaniu najbardziej dolnośląskich historii. I te historie w konkursie najbardziej dolnośląskim na świecie. Od poniedziałku do piątku po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: Ciekawe 80 lat.
1: Ale ciekawe 80 lat.
0: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław.
2: Stara maksyma głosi de gustibus non disputantum est. Niby tak jest, że o gustach nie powinno się dyskutować, ale czym byłaby moda, gdyby nie dyskusja nad trendami? Jak rodziłyby się te nowe, gdyby nie krytykowano już istniejących? Nie inaczej było z modą hipisowską. Szybko bowiem okazało się, że wygląd dzieci kwiatów świetnie konweniuje się z koncertami w plenerze czy życiem w podróży, ale kiepsko iść do biura w rzymiankach na nogach, z długimi włosami na głowie czy odsłoniętym torsem. Dlatego w pewnym momencie moda szukała płaszczyzny porozumienia między hipisowską wolnością, niezobowiązaniem w fasonach, a codziennym życiem, w którym chodzi się do pracy, bo płacić kredyty na samochód, na dom, na mieszkanie, no i wszystkie inne rachunki. Zresztą w pewnym momencie hipisi stali się też przedmiotem żartów. No, że mężczyznę z tyłu to trudno odróżnić od kobiety i to był taki jeden z tych delikatniejszych. Produkcja masowa podchwyciła tę zmianę i zaczęła produkować i sprzedawać fasony, które, jakby je tu określić, no nie wiem, tak się wymigam od oceny. Ale podam przykład. Mężczyzna na ulicy Świerczewskiego, dajmy na to, we Wrocławiu, mógł wyglądać tak. Zielony garnitur, zielony jak żabka, spodnie dzwony, bardzo szerokie na dole i bardzo obcisłe w biodrach, klapy marynarki tak wielkie, że niemal w całości zakrywały klatkę piersiową, dajmy na to pana Ryszarda, a do tego koszula bardzo obcisła i nie jakaś tam biała czy czarna, ale na przykład w kolorowe prążki, obowiązkowo z bardzo dużym, sztywnym kołnierzykiem. Na niej bardzo duży krawat, który, choć miejsca już na torsie pana Ryśka brakowało, musiał być widoczny, a zwłaszcza ów ogromny węzeł, na który został zawiązany. Czasem też do tego garnituru dokładano szelki. Już nie wiem, gdzie się mieściły, ale jak widać się mieściły. Trzeba też wspomnieć o fryzurze. Długie hipisowskie włosy zostały przycięte, ale mężczyźni sympatyzowali z dłuższą grzywką, jakimś lokiem na niej i przydługim tyłem, który niefortunnie zahaczał o ten sztywny kołnierzyk, tworząc dziwny daszek. Buty z kolei szybko dostały grubszą podeszwę i kwadratowy przód. Czy ta moda porywała? No nie wiem, znów ucieknę od oceny. Kobieta roku 1971, załóżmy pani Danka, też nosiła ogromne kołnierzyki. W zasadzie wszystko, co nosiła poza spódnicą, o której zaraz, było ogromne. Zacznijmy od fryzury. Kto pamięta film Poszukiwany, poszukiwana? Żona grającego główną rolę Wojciecha Pokory w filmie Kasia w życiu Jolanta Bohdal miała często jakby tort na głowie. A w przypadku głównego bohatera, który przebierał się za kobietę w tym filmie, nikogo nie dziwiło, że nosi perukę, bo kobiety nosiły wtedy również peruki. Fryzura musiała być duża, bardzo duże musiały być też buty. Podeszwa nawet 6-centymetrowa, do tego wysoki, masywny obcas typu słupek. Popularne zresztą były kozaki, najlepiej srebrne, bardzo wąskie w kostce. Na te buty mówiono platformy. Do tego mocny makijaż, no i w tym zestawieniu tylko spódnica była niewielkich rozmiarów. Mini, znaczy się, popularna wówczas. Czy to były gustowne czasy? No nie wiem, ale jak to mówią, de gustibus non disputantum est.
3: Styl hipisowski, wyzywający, kolorowy, najbardziej zauważalny styl, krótkotrwały, bezpowrotny w opowieści Katarzyny Górnej-Drzewosz.
0: Takie ciekawe 80 lat.
1: Ale ciekawe 80 lat.
0: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław.

Kwadrans został do godziny 16, o 16 wiadomości, po 16 dużo sportu w tę majówkę, w tę sobotę. Przypomnę, 2 maja, niektórzy świętują aktywnie, niektórzy pewnie grillują i chillują, jak to mówią młodzi. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone ostatnie godziny. Przepięknego wieczoru, przepięknej niedzieli, jutro do 27 stopni. Przypomnę, ci, którzy zaczynają urlop, patrzę na siebie, no to nie można lepiej zacząć. Poniedziałek to lepiej nie sprawdzajmy prognozy pogody. Ewelina Lins, bardzo dziękuję jeszcze raz za dziś i dużo spokoju życzę.

0: Reklama.
1: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
2: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
4: Jest 16.
5: O, Senepid bada lodziarnie, o tym na początku. Dziś w Polsce święto flagi, powiemy, jak zachować się w trakcie jej wciągania na maszt. Karkonoski Park Narodowy może się powiększyć, o tym na koniec.
4: Szczegóły wiadomości w Radiu Wrocław zaprasza Miłosz Wałkowiecki.
5: Inspekcja sanitarna rozpoczyna wzmożone kontrole w miejscach, gdzie sprzedawane jest jedzenie. Sprawdzać będzie, czy w takich miejscach jest czysto, czy produkty są odpowiednio przechowywane i czy nie są przeterminowane. Jak mówi Elżbieta Niedźwiedź-Ziobro, szczególnym nadzorem objęte będą punkty, w których sprzedawane są lody.
6: Lody, no to produkt nie trwa mikrobiologicznie, ale też obserwujemy, że automaty do lodów nie są systematycznie czyszczone, myte i dezynfekowane, co oczywiście w warunkach letnich, gdzie jest zwiększona temperatura, większa wilgotność, to jest środowisko sprzyjające namnażaniu się chorobotwórczych patogenów.
5: Kontrole sanepidu prowadzone będą w ramach cyklicznej akcji Lato, która potrwa do końca sierpnia.
0: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
5: Flaga to jeden z symboli narodowych łączących Polaków, mówi Tadeusz Sobieszek, członek Komisji Heraldycznej działającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. 2 maja to Dzień Flagi. Święto ustanowione przez Sejm, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Tadeusz Sobieszek podkreśla, że flaga powinna być zawsze otoczona czcią i szacunkiem.
7: W czasie, gdy jest grany hymn i podniesienie flagi, to wszyscy powinni się zatrzymać w miejscu, zwrócić twarzą w kierunku flagi. Mężczyźni powinni zdjąć nakrycie głowy, z wyjątkiem służb mundurowych, dają salut.
5: Święto flagi ustanowiono w 2004 roku. Legnisko biało-czerwona flaga miała być co roku wydłużana o 50 metrów. Od ostatniego rozwijania tradycja doszywania została jednak wstrzymana. Okazuje się bowiem, że samo rozciągnięcie w tamtejszym parku miejskim 550-metrowego odcinka to spore wyzwanie. Nasze mikrofony największe emocje zarejestrowały przy kołowrocie, z którego chętni pobierają kolejny odcinek flagi.
8: Nie idziemy tak często, bo nam zabraknie ludzi do całości, to długiej zbierzemy.
9: To koniec, bo jest jakiś zastój.
8: Poczekaj, zrób przerwę.
10: Chodź miło.
11: Nie kończy się.
9: O nie, jeszcze tam od groma jest, nie martw się.
8: Zobaczcie, ile zostało.
12: O, za gęsto na przodzie poszło.
10: Dokładnie.
8: Kto to poniesie? Zobaczcie, jak mało osób.
11: Chyba dalej nie ma gdzie iść.
8: Jeszcze Państwa prosimy o pomoc, bo nam flaga została nasza.
5: W tej chwili do rozciągnięcia zostało jeszcze około 100 metrów naszego godła. Organizatorzy zapowiadają, że w tym roku flagę uda się rozprostować w całości bez względu na czas, jaki trzeba będzie na to poświęcić.
0: To są wiadomości Radia Wrocław.
5: Karkonoski Park Narodowy jeszcze w maju może powiększyć się o ponad 120 hektarów. Organizacja planuje kupić stawy podgórzyńskie. Wszystko po to, by ochronić ten cenny przyrodniczo teren przed deweloperami. Jak mówi dyrektor KPN-u Andrzej Raj, zależy nam na utrzymaniu dotychczasowej funkcji tego miejsca.
13: Kwestia hodowli ryb, która jest podstawą utrzymania tej dużej różnorodności biologicznej. Kwestia turystyczna, czyli kwestia funkcjonowania restauracji z taką funkcją też edukacyjną, parkingu, które tam były. Jak również włączyć udział społeczny w kreowanie tej funkcji.
5: Zakup stawów przez KPN to także odpowiedź na petycję mieszkańców, którzy chcieli ocalić przed zabudową ten największy kompleks stawów hodowlanych w Sudetach.
4: No i można powiedzieć, że wreszcie doczekaliśmy się tego cieplejszego, piękniejszego oblicza wiosny na Dolnym Śląsku i pod takim znakiem też upływa majówka w regionie. Najbliższej nocy temperatura od 4 do 9 stopni, jedynie w rejonach wyżej położonych. Możliwe jeszcze lokalne przymrozki, temperatura tam spadnie do około minus 1 stopnia. Jutro w dzień natomiast słonecznie i bardzo ciepło, w niedzielę termometry na Dolnym Śląsku pokażą od 22 do nawet 27 stopni.
1: Popołudnie kibica.
4: A dziś w dniu Święta Flagi Narodowej w Popołudniu Kibica w Radiu Wrocław porozmawiamy m.in. z tymi, którzy walczą o to, by zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego i by to biało-czerwona znalazła się na najwyższym maszcie. Piotr Pietraszek, prawie 5 minut po 16. Dzień dobry.

11,5 minuty po godzinie 16 i jak zwykle popołudnie Kibica rozpoczynamy od przypomnienia tego, co dziś najważniejsze, co już wydarzyło się na arenach sportowych w kraju i za granicą, a rozpoczynamy od doniesień z chińskiego Chengdu. To tam zakończyły się zawody z cyklu Women Series w koszykówce 3x3 kobiet. Nasza reprezentacja przegrała w półfinale tych zawodów z reprezentacją USA 20-21. Amerykanki ostatecznie wygrały cały turniej po pokonaniu w finale Niemiec 20-18. Polki przygotowują się do czerwcowych Mistrzostw Świata, które odbędą się w Warszawie. W składzie biało-czerwonych w meczu z Amerykankami była m.in. Aleksandra Ziemborska, która w ostatnim sezonie reprezentowała barwy Ślęzy Wrocław. Na koszykarskich parkietach za oceanem koszykarze Los Angeles Lakers pokonali Houston Rockets 98-78 w szóstym meczu pierwszej rundy playoff ligi NBA i wygrywając całą rywalizację 4-2 awansowali do półfinału konferencji zachodniej. Siódme spotkania zadecydują o awansie do półfinałów konferencji w przypadku rywalizacji Orlando Magic z Detroit Pistons i Toronto Raptors z Cleveland Cavaliers. Rywalizująca w kategorii do 70 kg judoczka Aleksandra Kowalewska triumfowała w zawodach rangi Grand Slam w Duszanbe w Tadżykistanie. 21-letnia Polka w finale wygrała z dwukrotną medalistką olimpijską Austriaczką Michaelą Pollers. Wczoraj drugie miejsce na tych samych zawodach w wadze do 52 kg zajęła Aleksandra Kaleta. Katarzyna Kawa zagra w finale tenisowego turnieju rangi WTA 125 w chińskim Huzhou. W półfinale reprezentantka Polski wygrała z Chinką Han Yu Jiuo 6-4 i 6-1. Finałową przeciwniczką Kawy będzie jutro Słowenka Weronika Erjavecz. Marceli Bogusławski zajął drugie miejsce na siódmym etapie wyścigu kolarskiego dookoła Turcji. Na sprinterskim finiszu z peletonu nasz kolarz ustąpił jedynie Włochowi Davide Belleriniemu. Trzeci był Belg Tom Krabbe w klasyfikacji generalnej wyścigu dookoła Turcji. Na czele jest Australijczyk Sebastian Berwick. Najwyżej sklasyfikowany z naszych kolarzy Piotr Pękala jest 26. Sporo dziś dzieje się, choć to przecież święto na boiskach piłkarskich w kraju. Sporo działo się wczoraj, sporo dziać się będzie także w niedzielę i o tym wszystkim już niebawem, czyli w pierwszej godzinie sobotniego popołudnia Kibica opowiem Państwu nieco więcej.

kiedyś, z tego co pamiętam, to akurat tradycja była taka, że finał piłkarskiego Pucharu Polski rozgrywano w dniu także Narodowego Święta, ale był to albo 22 lipca, albo znacznie częściej Święto Pracy, czyli 1 maja. Obecnie od pewnego czasu i ta tradycja chyba wydaje mi się taka naturalna, 2 maja, czyli Święto naszych narodowych barw. Wtedy przypada data kolejnych finałów piłkarskiego Pucharu Polski i nie ma wyjątku w tym roku, bo od kilkunastu minut, już ponad 20, na Stadionie Narodowym w Warszawie piłkarze Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa walczą właśnie o to trofeum, podobnie jak przed rokiem, o Puchar Polski i 5 milionów złotych premii, bo taka też gratyfikacja jest przewidziana za ten sukces. Walczą dwaj przedstawiciele Ekstraklasy. Górnik, przypomnę, po raz 14 dotarł do finału. 6-krotnie w historii zdobywał to trofeum, ale ostatnio, bardzo dawno, w 1972 roku. Raków wprawdzie tak bogatej historii nie ma, ale od kilku lat należy do krajowej czołówki. 4-krotnie grał w finale Pucharu Polski, a triumfował w tych rozgrywkach 2 razy, w 2021 i 2022 roku. W tym sezonie, jeżeli chodzi o takie ligowe statystyki, Górnik 2-krotnie pokonał Raków w Ekstraklasie. We wrześniu w Zabrzu wygrał 1-0, a w marcu w Częstochowie zwyciężył 3-1. Zabrzanie mają 49 punktów i aktualnie są na drugiej pozycji w Ekstraklasie, a Raków ma 46 oczek i jest 4. Tyle statystyk przed tym finałem. Na boisku na Stadionie Narodowym w Warszawie po 20 minutach remis 0-0 i wciąż oczywiście nie wiadomo, która z tych drużyn bliżej jest sukcesu w Pucharze Polski. Przypomnę, w przypadku niewyłonienia zwycięzcy w regulaminowych 90 minutach czeka nas oczywiście dogrywka plus ewentualne rzuty karne. Przed rokiem po Puchar Polski sięgnęła warszawska Legia, która w finale pokonała Pogoń Szczecin 4-3. Legioniści to najbardziej utytułowany zespół, jeżeli chodzi o rozgrywki Pucharu Polski, bo to trofeum zdobyli aż 21 razy. O tym, jak przebiega 72. finał rozgrywek piłkarskiego Pucharu Polski, oczywiście będę Państwa informować w dzisiejszym popołudniu Kibica. Za mniej więcej 7 minut najnowszy raport pogodowy w Radiu Wrocław, a po godzinie 16.30 wrócimy do ligowego grania na polskich boiskach, między innymi do wczorajszego efektownego zwycięstwa na zapleczu Ekstraklasy piłkarzy wrocławskiego Śląska.

0: autopromocja.
1: No to planuję.
2: Najpierw święto kwiatów na Zamku Książ, potem karkonosz.
1: Wiem, Śnieżka.
2: Albo Szrenica, a następnego dnia Kotlina Kłoska.
1: Czyli Śnieżnik.
2: Albo Wielka Sowa.
1: I wielki finisz, czyli...
2: No stawy milickie na rowerze.
1: Super, super, to ja biegnę po napoje. Ale nie, bo jeszcze wariant drugi, taki domowy, jakby się coś nie udało.
2: Czyli na grilla, proszę bardzo. Mięso, szaszłyk przyprawiamy, odstawiamy, potem maczamy w białku jaja, ale bez żółtka i na grilla.
1: To ja biegnę po napoje?
2: Nie, no jeszcze poczekaj, jeszcze szparagi, no bo sezon.
1: To ja biegnę.
3: Cześć, to ja. Wydawca, co robicie?
2: No, planujemy parę dla Dolnego Śląska na ten długi weekend.
3: A jakieś tematy polityczne?
1: Polityczne. Długi weekend.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Po reklamie.
8: Weź głęboki.

0: Obiecałem kilka minut temu, że będzie nieco więcej o pogodzie w popołudniu kibica. Proszę bardzo, przypominam, że przed nami słoneczna i bardzo ciepła niedziela na Dolnym Śląsku, bo termometry miejscami mogą pokazać do nawet 27 stopni, a zatem aura będzie sprzyjać, żeby wybrać się bądź to na długi spacer, bądź to na przejażdżkę rowerem, bądź też na odwiedzenie jednego z lekkoatletycznych, bądź też piłkarskich stadionów w kraju. Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, to między innymi jutro można się wybrać na piłkarski obiekt w Lubinie, bo tam w meczu 31. kolejki Ekstraklasy KGHM Zagłębie podejmie Krakowie o 14:45. To spotkanie jutro się rozpocznie, a już wczoraj rozpoczęła się na boiskach w kraju ta 31. kolejka Ekstraklasy. W hicie tej serii Legia Warszawa po golu Rafała Adamskiego w ostatnich sekundach wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a w innym wczorajszym meczu Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Dziś jedyne spotkanie w Ekstraklasie odbędzie się wieczorem w Lublinie, to oczywiście z uwagi na trwający obecnie finał piłkarskiego Pucharu Polski. Od 20:15 Motor podejmować będzie aktualnego lidera rozgrywek poznańskiego Lecha. W Ekstraklasie obecnie bez grania, no to my wracamy do wczorajszego meczu w pierwszej lidze piłkarskiej, a tam efektowną wygraną odniósł wrocławski Śląsk. WKS w 31. kolejce pokonał Węcznej broniącego się przed spadkiem Górnika 4-0. Gole dla wrocławian zdobyli Przemysław Banaszak z rzutu karnego oraz Krzysztof Kurowski, Jehor Macenko, a ostatnia bramka została zapisana jako samobójcze trafienie bramkarza gospodarzy Łukasza Budziłka. Posłuchajmy, jak ten mecz podsumował szkoleniowiec Śląska Wrocław, Słoweniec Ante Szymundża.
1: We scored 4 goals. Opponent was not on the good level against us today and I believe we deserve these 3 points, like I said.
2: Strzeliśmy 4 gole, rywal nie był dzisiaj na najlepszym poziomie, zasłużyliśmy w pełni na te 3 punkty.
1: We have our way, we have our goal and we take the game by game and of course in each game we want to be on the highest level and today we are very happy for 2 points.
2: Mamy swój cel, mamy gdzieś swoją drogę, podążamy nią. Do każdego meczu podchodzimy osobno i oczywiście cieszymy się, że dzisiaj udało się zrealizować plan.
1: I already said few times that when you change the goals between the season is no good.
2: Tak jak gdzieś już wcześniej wspominałem, nie jest dobrą rzeczą zmienianie celów w trakcie sezonu.
1: So our goal is between 4-6. And now higher we will be, it will be better for us.
2: Tak, naszym celem było gdzieś zajęcie miejsca w pierwszym szóstce, no i w obecnej sytuacji im wyżej będziemy, tym oczywiście lepiej dla nas.
0: Na tej pomeczowej konferencji prasowej nie zabrakło oczywiście pytań o poszczególnych zawodników w ekipie Śląska. Takim największym zainteresowaniem dziennikarzy cieszył się rozgrywający kolejny bardzo dobry mecz Krzysztof Kurowski. 19-letni wychowanek Śląska zdobył wczoraj swoją pierwszą bramkę w oficjalnym meczu pierwszej drużyny.
1: Kura already played few games on the level what is necessary to play in the first squad in Śląsk.
2: Krzysztof Kurowski już we wcześniejszych poprzednich meczach pokazał, że gra na tym poziomie, który pozwala mu by występować w wyjściowej 11 w Śląsku.
1: He worked very hard, he is committed to the job and he improved himself a lot.
2: Pracuje, poświęca się i widać, że też rozwija się bardzo.
1: And Kura was the player whose advantage was on the defense. He showed that he can play, he can be very, very good in the offense as well.
2: No tak, jeśli Krzysztof Kurowski był w jakiś sposób zawodnikiem, którego walory były widać w defensywie, no to dzisiaj pokazał też, że ma wiele do zaoferowania w ataku.
1: And in few situations previous match as well.
2: Oczywiście było też kilka takich sytuacji w poprzednich spotkaniach.
0: Śląsk pewnie zainkasował 3 punkty i od 10 meczów pozostaje niepokonany w pierwszej lidze. Wrocławianie umocnili się na pozycji wicelidera rozgrywek. Do prowadzącej w tabeli Wisły tracą obecnie 2 oczka, a nad trzecią wieczystą Kraków mają 7 punktów przewagi, ale oba krakowskie zespoły jeszcze mają przed sobą mecze tej 31. kolejki. Już dziś natomiast w pierwszej lidze zagrają piłkarze Miedzi Legnica. To także kolejna propozycja, jeżeli państwo szukają szukaliby jakichś sportowych emocji na świeżym powietrzu. O 19.30 Miedź zagrał u siebie ze Stalą Mielec. Jutro natomiast można wybrać się na stadion Chrobrego, bo Głogowianie, aktualnie czwarty zespół w pierwszoligowej tabeli, o 17.00 zagrają z GKS-em Tychy. No to jeszcze na koniec tej sekwencji piłkarskiej przypomnę, że wczoraj w Ekstralidze piłkarek nożnych kanonada przy Oporowskiej we Wrocławiu, tam w meczu Superligi Panie. Śląsk Wrocław zremisował z Lechem Poznań 3-3, a bohaterką w ekipie wrocławskiej była Katarzyna Białoszewska, która ustrzeliła hat-tricka, w tym trzecią bramkę zdobyła już w ostatnich sekundach meczu, ratując punkt drużynie WKS-u. I could stay awake just to hear.

0: A zaczynamy od krótkiego meldunku ze Stadionu Narodowego w Warszawie, bo mamy zmianę rezultatów w finale piłkarskiego Pucharu Polski. 41. minuta. Raków Częstochowa przegrywa z Górnikiem Zabrze 0-1, a przegrywają częstochowianie od 32. minuty, kiedy to na listę strzelców po asyście Erika Janże wpisał się niemiecki pomocnik Roberto Massimo. 32. minuta, Górnik objął prowadzenie i prowadzi w finale piłkarskiego Pucharu Polski 1-0. Ten mecz rozgrywany na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczął się z uroczystą oprawą i kompletem kibiców na trybunach. Wspólnie odśpiewano hymn narodowy. Zgodnie z tradycją właśnie w ten sposób zainaugurowano to spotkanie. Przed rozpoczęciem spotkania minutą braw uczczono pamięć zmarłego 10 kwietnia Jacka Magiery, wychowanka Rakowa, ostatnio drugiego trenera reprezentacji Polski, a w przeszłości także szkoleniowca Śląska Wrocław. Na trybunach zasiadł prezydent RP Karol Nawrocki. Brakuje natomiast na trybunach Stadionu Narodowego, oczywiście w loży VIP-owskiej, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kuleszy, który wraz z innymi członkami związkowej delegacji utknął na lotnisku w kanadyjskim Vancouver, wracając z kongresu FIFA. I tak oto płynnie ze Stadionu Narodowego przenosimy się właśnie do wspomnianego kanadyjskiego Vancouver, a tam 3 dni temu prezydent FIFA Gianni Infantino ponownie potwierdził, otwierając szczyt Światowej Federacji Piłkarskiej, że Iran wystąpi w tegorocznym mundialu. Mało tego, wystąpi, rozegra swoje mecze w Stanach Zjednoczonych, bo to też było kością niezgody. Infantino, który wielokrotnie oświadczał, że Iran wystąpi na Mistrzostwach Świata, podkreślił to stanowisko już na samym początku swojego przemówienia do delegatów, do blisko 2000 delegatów. O szczegółach tego wydarzenia Jan Pachlowski.
1: Iran weźmie udział w Mistrzostwach Świata FIFA 2026 i oczywiście zagra w Stanach Zjednoczonych. Musimy być zjednoczeni i pokazać, że jesteśmy razem. Rozpoczął swoje wystąpienie Gianni Infantino. Przedstawicieli Iranu nie było jednak na sali wśród delegatów z całego świata. Członkowie irańskiej federacji nagle opuścili Kanadę, rezygnując z dalszej podróży do Vancouver wkrótce po wylądowaniu w Toronto. Irańskie media poinformowały, że prezes Mehdi Tai, były członek Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w Teheranie, wraz z 2 współpracownikami odleciał do ojczyzny po tym, jak został znieważony przez kanadyjskich funkcjonariuszy imigracyjnych. Kanada, która w 2024 roku uznała korpus za organizację terrorystyczną, oświadczyła, że osoby powiązane z tą formacją są niepożądane na jej terytorium.
0: Mistrzostwa Świata po raz pierwszy z udziałem 48.

drużyn odbędą się, odbywać się będą od 11 czerwca do 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku. Udział Iranu w mundialu stał się problematyczny, kiedy w lutym wojnę z tym krajem rozpoczęły Stany Zjednoczone i Izrael. Iran, przypomnę, ma rozegrać się 2 mecze fazy grupowej w Inglewood w Kalifornii i 1 w Seattle. FIFA odrzuciła wniosek o zmianę tych lokalizacji.

Zakończyła się pierwsza część finałowego spotkania piłkarskiego Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie górą Górnik Zabrze. Ekipa z Górnego Śląska prowadzi z Rakowem Częstochowa 1-0. A w Radiu Wrocław za niespełna 5 minut kolejna porcja najważniejszych informacji z regionu, kraju i świata. Miłosz Wałkowiecki poinformuje Państwa m.in. o cenach na stacjach paliw w najbliższym tygodniu. Będzie także o akcji jednej z oleśnickich bibliotek. Do sportu w Radiu Wrocław wracamy tuż po godzinie 17:00.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
2: 17.
3: Analitycy spodziewają się podwyżek na stacjach paliw. Dietetyk przestrzega przed spożywaniem alkoholu. Legniską 550-metrową flagę udało się rozwinąć do końca. Za rok będzie jeszcze dłuższa i o tym także w serwisie.
2: Wiadomości przygotował i przedstawi teraz Miłosz Wałkowiecki.
3: Ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach paliw mogą w przyszłym tygodniu wzrosnąć o ponad 30 groszy za litr, wynika z prognoz biura maklerskiego Reflex. Analitycy spodziewają się też niewielkiego wzrostu cen autogazu. Niepewność działań zbrojnych w Iranie sprawiły, że w tym tygodniu ceny ropy ponownie osiągnęły poziom powyżej 110, a nawet 120 dolarów za baryłkę. Na stacjach w Polsce benzyna zdrożała w ciągu ostatniego tygodnia średnio o 30 groszy za litr, olej napędowy o 42 grosze, niwelując obniżkę z poprzedniego tygodnia. Majówka w polskim wydaniu to od lat nie tylko zapach grilla, ale także morze alkoholu. Do spożywania wysokoprocentowych trunków zachęcają nas m.in. promocje w dyskontach typu 12 piw plus 12 gratis. Taka okazja może się odbić na naszym zdrowiu, przekonuje Jakub Maurycz, dietetyk i promotor zdrowia.
4: To jest nie tylko kaloryczność, ale wiemy, że konsumpcja każdej ilości alkoholu może wpłynąć negatywnie. Czy to na zdrowie serca, na zdrowie wątroby, czy na pozostałe elementy w przyszłości. Jeżeli chodzi o procesy trawienne, to umówmy się, że alkohol będzie tutaj spowalniał kwestie dotyczące spożycia tłuszczów i węglowodanów.
3: A szkodliwe działania alkoholu mogą też nasilać na przykład słone przekąski czy napoje energetyczne dodawane do drinków.
0: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
3: Legnicka biało-czerwona za rok będzie długa na 600 metrów. Podczas dzisiejszych obchodów Święta Flagi mieszkańcom udało się rozwinąć ponad półkilometrowy symbol wzdłuż najdłuższej alejki w zabytkowym parku miejskim. Zgodnie z tradycją, gdy uda się tego dokonać, przed kolejną edycją pracownicy Centrum Kultury doszywają kolejny 50-metrowy odcinek.
0: To są wiadomości Radia Wrocław.
3: Około 1/3 czytelników zalega z oddaniem książek w bibliotece w Oleśnicy. Teraz będą mogli to zmienić, bo rusza specjalna akcja, w ramach której można oddać zaległe egzemplarze bez ponoszenia kar. Jak mówią mieszkańcy, opóźnienia wynikają z natłoku codziennych obowiązków i zwykłego zapominania.
5: No każdy swoim czasem dysponuje. Raczej staram się pamiętać na przykład, żeby te książki oddać. No ale są takie sytuacje, że zapomnę, wyleci z głowy. Takie coś jest dobrze.
6: To jest pozytywne, bo czasami człowiek jest zakręcony albo ma, nie wiem, problemy czy z pracą, czy zdrowotne, czy obowiązki. Czasami się tam umknie data, nie?
3: No ta książkowa abolicja potrwa od 8 do 15 maja.
2: Ciepłe, słoneczne, sobotnie popołudnie na Dolnym Śląsku. Przed godziną 25 stopni pokazywały termometry w Zgorzelcu, po 24 było we Wrocławiu, Legnicy i Wieleniej Górze, 23 stopnie w Kłodzku, 22 w Wałbrzychu i 13 na szczycie Śnieżki na barometrach we Wrocławiu. 1007 hektopaskali, ciśnienie powoli spada. W nocy temperatura od 4 do 9 stopni, jedynie w rejonach wyżej położonych możliwe jeszcze lokalne przymrozki do około minus 1 stopnia. Jutro w dzień natomiast słonecznie i bardzo ciepło, bo w niedzielę termometry w naszym regionie pokażą od 22 do nawet 27 stopni.
7: Popołudnie kibica.
2: Trwa finał piłkarskiego Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie. Do przerwy Górnik Zabrze prowadzi z Rakowem Częstochowa 1-0, a my w tej części sobotniej audycji sportowej w Radiu Wrocław, dziś prowadzonej w wyjątkowo świątecznej aurze, wrócimy do ostatnich wydarzeń na koszykarskich parkietach. Przegranego starcia Górnika Wałbrzych z Czarnymi Słupska, także zwolnienia trenera Śląska Wrocław.

0: Nie tylko na boiskach piłkarskich trwa rywalizacja podczas tego długiego majowego weekendu, bo sporo dzieje się także na koszykarskich parkietach w kraju, tam gdzie rywalizują męskie zespoły, bo panie, przypominam, już sezon Basket Ligi Kobiet zakończyły. Trwa 29. kolejka męskiej Basket Ligi, za nami jedno sobotnie spotkanie. King Szczecin nie bez trudu pokonał zamykający tabelę zespół Miasta Szkła Krosno 88-85. No i zespół z Podkarpacia, chyba już tylko cud, będzie mógł uratować przed degradacją z Ekstraklasy w tym sezonie. Niezbyt udany był kolejny występ koszykarzy z Wałbrzycha, choć Górnik w dużej mierze może usprawiedliwiać dość krótka ławka w ostatnim czasie. To wszystko z racji na problemy zdrowotne, które dziesiątkują drużyna Andrzeja Adamka. Koszykarze Górnika na inaugurację tej 29. kolejki w czwartek nie sprostali na własnym parkiecie czarnym Słupsk, przegrywając 90-107, a więcej o tym spotkaniu teraz Robert Radczak.
1: Dariusz Wyka, jak i cały zespół Górnika, musiał znów radzić sobie bez kilku graczy. W dodatku jeszcze w trakcie spotkania wypadł wam Avery Anderson. To powodowało, że zwłaszcza w drugiej połowie trudno było nawiązać walkę z zespołem czarnych, który świetnie bronił. Do tego był świetnie dysponowany w rzutach za 3 punkty.
2: No tak, ale powinniśmy od razu zareagować na to, jak Słupsk był dysponowany w ataku. To jest karygodne, żeby w tak ważnym meczu stracić aż 107 punktów, jeszcze dodatku na własnym parkiecie. Nieusprawiedliwe nas, że gramy w okrojonej rotacji. W Toruniu też graliśmy w okrojonej rotacji. Ostatnie kilka meczów gramy w okrojonej rotacji, więc na pewno to tak nie wyglądało. Gramy o wszystko w następnym meczu ze Ostrowem, więc musimy się postawić, bo znowu się skończy 20.
1: Zespół Górnika jednak pokazuje, że po tych trudnych momentach potrafi się zmobilizować. Tak było po porażce ze Startem, pojechaliście do Torunia i wygraliście.
2: No dokładnie, no na pewno się nie poddajemy, więc walczymy do samego końca i jak to się mówi, póki piłka w grze, to wszystko się może wydarzyć.
1: Asystent trenera Andrzeja Adamka, Adrian Mroczek-Truckowski, nie tak wyobrażał sobie spotkanie we własnej hali. Można powiedzieć, że o ile pierwsza połowa była w miarę wyrównana, no to w drugiej połowie czarni zdominowali gospodarzy.
3: Zdominowali, jeżeli chodzi o skuteczność swoich posiadań. Nie byliśmy w stanie zatrzymać Dafiego i ogólnie zespołu ze Słupska. Bardzo wysoka skuteczność, 15 trafionych trójek, mnóstwo niezebranych piłek, mnóstwo ponowień. Ciężko się tak gra, jeśli dajemy szansę rywalom na kolejne rzuty, a sami gdzieś tej skuteczności nie mamy. No tutaj nie ma co zakłamywać rzeczywistości, mamy super wąską rotację, staramy się to łatać, ale no jak widać, nie da się łatać tego co mecz w taki sam sposób. Myślę, że tu pierwsza połowa ustawiła ten mecz, jeśli chodzi o poziom agresji w obronie. Za mało było tego z naszej strony i całkiem możliwe, że to w jakiś sposób wykreowało ten mecz.
0: Koszykarze Górnika Zamku Książę Wałbrzych przegrali z czarnymi Słupsk 90-107 w 29. kolejce Basket Ligi. Jutro spotkanie Śląska Wrocław w Zielonej Górze za Stalem, a sporo działo się w tym tygodniu w ekipie WKS-u. Zaczęło się od wyjazdowej porażki z Twardymi Piernikami Toruń, no i później nastąpił ciąg zdarzeń, którego puentą było zwolnienie łotewskiego trenera Einarsa Bagackisa. Do tego bardzo burzliwego tygodnia w ekipie 19-krotnych mistrzów Polski wrócimy w popołudniu kibica już za kilka minut.

0: No, ta informacja akurat niczym grom z jasnego nieba spadła. Einar Bagackis nie jest już trenerem występujących w Ekstraklasie koszykarzy Śląska Wrocław. O zwolnieniu łotewskiego szkoleniowca zadecydowała słaba ostatnio postawa zespołu WKS-u, w tym 4 ligowe porażki z rzędu. Bagackis prowadził wrocławski zespół w 28 spotkaniach basketligi, odnosząc 18 zwycięstw i ponosząc 10 porażek w Eurocupie, natomiast, czyli w europejskim pucharze, zanotował z drużyną WKS-u 5 zwycięstw. Obowiązki pierwszego trenera Śląska przejmie dotychczasowy asystent Bagackisa Jacek Winnicki, który ma poprowadzić drużynę WKS-u już w najbliższym meczu ligowym w Zielonej Górze. Zwolnienie łotewskiego szkoleniowca, w przeszłości świetnego zawodnika, no, odbiło się szerokim echem nie tylko we Wrocławiu i, jak to rzadko bywa w tego typu przypadkach, większość kibiców, także tych mocno dopingujących zespół wrocławski, w tym akurat konkretnym przypadku, mocno wyraża swoją dezaprobatę wobec takiego posunięcia władz wrocławskiego klubu. Tym bardziej, że moment takiej decyzji kadrowej wydaje się być mocno niefortunny, bo przypomnę, zaledwie 2 kolejki dzielą nas od zakończenia sezonu zasadniczego, a później startuje najważniejsza część rozgrywek, czyli play-offy, do których Śląsk, no, można powiedzieć, już zapewnił sobie udział. Nic więc dziwnego, że do tej gorącej dyskusji z udziałem kibiców, ekspertów przyłączyli się także dziennikarze Radia Wrocław, przedstawiciele redakcji sportowej. Wojciech Klich znalazł się w krzyżowym ogniu pytań redaktorów Tomasza Wołoćko i Krzysztofa Janosia w czwartkowych sportowych emocjach na antenie Radia Wrocław.
1: Trochę szok, bo żeby to uporządkować, faktycznie gdy przychodził do Śląska Wrocław trener Einar Bagackis, to była mowa o tym, że to uznany trener, że jest tam międzynarodowe doświadczenie, że będzie teraz stabilność w koszykarskim Śląsku Wrocław. No i się okazało, że jednak tej stabilności starczyło na niecały sezon. No bo tak, 4 ostatnie mecze to faktycznie 4 porażki. Ze Stalą Ostrów Wielkopolski, z Arką Gdynia, z Anwilem Włocławek, z Twardymi Piernikami Toruń. No i się tak wyszło, że Śląsk, i tu jest najlepsza sytuacja, wcale aż tak mocno w tabeli nie stracił, bo wrocławianie na tyle dobrze grali jeszcze w poprzednich jakby miesiącach, właśnie, że są wciąż na 4. miejscu w tabeli. Faza play-off jest zapewniona. W związku z tym, tak na dobrą sprawę, tu jeszcze cały czas jest o co grać. No ale jednak włodarze klubu stwierdzili, że Einar Bagackis to nie jest ten człowiek, który będzie prowadził Śląsk Wrocław do końca. No i dzisiaj, jak trochę przeglądałem media społecznościowe, no to pierwsze, co dominowało, to takie pytanie: no dlaczego? No i tutaj trochę możemy się tylko domyślać, czy to była kwestia decyzji władz i odgórna po prostu koszykarskiego Śląska Wrocław, czy może gdzieś po drodze w tych 4 ostatnich spotkaniach trener Einar Bagackis stracił zaufanie zespołu. Nie wiemy, tak na dobrą sprawę.
2: Chciałem powiedzieć tylko, że ty ocenzurowałeś te komentarze, bo powiedziałeś, że ludzie piszą dlaczego. Oni nie piszą dlaczego. Oni są
1: zdenerwowani.
2: Źli, zdenerwowani.
1: Tak.
2: Nawet czytałem takie komentarze, że już nie będziemy chodzić na Śląsk Wrocław. Co teraz wy wyrabiacie? Co wy robicie z moją drużyną?
3: I jeżeli Jacek Winnicki, czyli dotychczasowy drugi trener, doprowadzi jednak Śląsk Wrocław do na przykład tytułu Mistrza Polski, co nie jest wykluczone.
1: Nie jest.
3: Znaczy teraz w komentarzach jest wykluczone, absolutnie. Ale co nie jest wykluczone, to ciekawe, czy ci wszyscy, którzy wpisują, że to jest teraz skandal i że na pewno nie da rady, to oni będą to później odwoływać, że nie wierzyłem w trenera Jacka Winnickiego, bo przecież mogło się zdarzyć, tak? O czym tak normalnie kibic nie wie, że pewna formuła mogła się zakończyć, a kto nie ryzykuje i nie zmienia, ten szampana mistrzowskiego później nie pije.
1: Tak, ale nie do końca się z tym zgadzam, że tutaj głos jakby kibiców trzeba gdzieś odłożyć na drugą stronę, bo on zawsze jest podszyty emocjami, bo kiedy pośledzimy sobie na ogół właśnie zwolnienia trenerów w czasie sezonu, to jednak częściej się zdarza, że kiedy już do tego dochodzi, czy to nie mówię tylko o koszykówce, mówię też o piłce nożnej, mówię o siatkówce, to że jednak wśród kibiców jest, no nareszcie, nie? Że na ogół to kibic częściej i szybciej chcą zwalniać trenerów niż włodarze klubu. No wyjątkiem jest trochę koszykarski Śląsk Wrocław, bo słuchajcie, teraz tylko taka wyliczanka. Einar Bagackis, Aleksander Rączewski, Miodrak Rajkowicz, Arys Lykojanis, Jacek Winnicki, Oliwier Widin, Ertugrul Erdogan, Andrzej Urlep, Petar Mijowicz. To są wszystko trenerzy Śląska Wrocław. Uwaga, raptem 5 ostatnich sezonów. 9 nazwisk, 5 sezonów, to jest prawie 2 trenerów na sezon. No tutaj nie ma mowy o stabilności w takiej sytuacji.
3: A tam w międzyczasie też jest Mistrzostwo Polski.
1: Oczywiście, że tak. To też pokazuje, pokazuje, że koszykarski Śląsk Wrocław sobie radzi. Ja nie mówię, że to jest drużyna w jakimś absolutnym rozkładzie. Natomiast ten kalejdoskop trenerski trochę pokazuje, no, że jednak we Wrocławiu jest lekka ręka do trenerów, jeżeli chodzi o ich zmienianie.
3: Ale moim zdaniem trzeba też na to spojrzeć z innej perspektywy, że trenera bardzo często nie zwalnia się i nie zmienia się za przeszłość, tylko za przyszłość. I to może jest inwestycja w Jacka Winickiego w jakiś nowy styl grania, który może nam zapewnić, czyli Śląskowi Wrocław, jakieś lepsze efekty w play-offach.
1: Nowy jak nowy. Trener Jacek Winnicki też nie jest nowym nazwiskiem oczywiście w Śląsku Wrocław. On też tych zawodników bardzo dobrze znano, bo ostatnio pracował jako drugi trener, no ale wcześniej też przecież pracował i jako pierwszy, i też jako drugi. Zobaczymy. Trochę ta nasza dyskusja, mam wrażenie, że będzie można ją ocenić już po sezonie, bo wtedy też będziemy dopiero wiedzieć, jak Śląsk rzeczywiście w tej końcówce sezonu Basketligi sobie poradzi.
0: Ale do końca sezonu jeszcze sporo grania na parkietach koszykarskiej Ekstraklasy. Jutro przedostatni mecz sezonu zasadniczego czeka zespół Śląska, o czym już mówiłem wcześniej. Na ławce drużyny WKS-u pojawi się, no, tak należy to traktować, jako tymczasowe rozwiązanie, chociaż brzydko to zabrzmi, dotychczasowy asystent Einarsa Bagackisa Jacek Winnicki, który poprowadzi zespół w jutrzejszym wyjazdowym starciu z Zastalem Zielona Góra. Dodam tylko, że w tym właśnie meczu w ekipie WKS-u zabraknie nie tylko Einarsa Bagackisa, ale także Jusufa Sanona. Ukraiński rozgrywający złamał jedną z kości śródstopia w ostatnim meczu ligowym w Toruniu. Na razie nie wiadomo, ile potrwa jego przerwa w grze. Jutrzejszy mecz Śląska w Zielonej Górze z Zastalem w 29. kolejce Basket Ligi rozpocznie się o godzinie 12.30.

0: Autopromocja.
1: To był naprawdę dobry rocznik. W 1946 przyszło na świat wielu artystów, którzy w kolejnych latach nadawali ton muzycznej scenie. Jedni od początku wiedzieli, że chcą być gwiazdami rock'n'rolla tu i teraz. Inni zapatrzeni byli w przyszłość. Bez artystów z tego rocznika nie byłoby Led Zeppelin, nie byłoby The Doors, ani naszego Manana. O nich właśnie, o rówieśnikach Radia Wrocław opowiadamy w każdą środę po 22. Jerzy Węgrzyn, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Maksym Chłań podwyższył prowadzenie Górnika Zabrze w finale piłkarskiego Pucharu Polski, który rozgrywany jest na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nieco ponad kwadrans do końca tego finałowego starcia Górnik Zabrze prowadzi z Rakowem Częstochowa 2-0. A my teraz z boisk piłkarskich przenosimy się na siatkarskie parkiety, bo jeżeli ktoś będzie mieć znacznie krótszą tę tradycyjną majówkę, to między innymi siatkarze reprezentacji Polski, którzy już jutro w szerokim 37-osobowym składzie rozpoczną pierwsze w tym roku zgrupowanie kadry narodowej w Spale. Przypomnę, że pod nieobecność Bartosza Kurka nowym kapitanem został Aleksander Śliwka. Pochodzący z Głogowa siatkarz ma wspierać liczne grono młodych debiutantów, choć sytuacja na rozegraniu polskiej drużyny jest stabilna. O miejsce w kadrze powalczą atakujący Kevin Sasak i Bartłomiej Bołądź. Pierwsze dni zgrupowania obok treningu wypełnią obowiązki medialne i marketingowe. Z rzecznikiem reprezentacji Polski Mariuszem Szyszko rozmawiał m.in. o tych najbliższych dniach polskich siatkarzy Cezary Gurjew.
1: Są nowe nazwiska, czy ta liczba tym razem jest wybitnie duża. Nauczą się kibice, tak jak uczyli się nazwisk Fornala, kiedyś Bartka Kurka. Na początku nie znają, a poznają. Jestem przekonany, jest sporo młodych zawodników wybranych przez sztab szkoleniowy, przez Nikolę. Nie wszyscy znani, nie wszyscy popularni, ale w ich rękach, głowach, nogach i we wszystkim jest to, żeby się popularnymi stali. Mają na to szansę.
2: Jest niezwykłe, bo czas szybko leci. Za 2 lata Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W tym roku biało-czerwoni będą bronić złotego medalu. Mistrzostw Europy. Sporo imprez, sporo pracy. Jak będzie wyglądał właśnie program? Kiedy spotykacie się w Spale?
1: Rozpoczynamy na koniec długiego weekendu, czyli 3 jest zbiórka w Spale do wieczora bodajże, ale tam chyba już jakieś spotkanie jest przewidziane. 4 treningi, 5 mamy obowiązki medialne, 6 obowiązki marketingowe, a później już normalna orka. Także praca, treningi, pierwsza grupa 3 i później będą kolejni dochodzić. Część może będzie wyjeżdżać. To tak jak co roku, będzie duża zmienność składu. Skład jest szeroki, grupa ogłoszona ma 37 nazwisk, ale ona jest nieostateczna, może być większa, może być zmniejszona, a dopiero początek drogi.
2: Nie będzie Bartosza Kurka, więc kapitana reprezentacji. Być może to już zakończenie kariery, tego nie wiemy, tego też nie deklaruje Nikola Grbicz, ani też Bartosz Kurek, nowy, stary kapitan Aleksander Śliwka. Dobrze, dużo młodych też muszą poznawać specyfikę gry w reprezentacji, bo to zupełnie inaczej wygląda. Zresztą też o tym sam wiesz, bo tyle lat grałeś.
1: To jest mieszanka starszych, bardziej doświadczonych z tymi młodymi, bez żadnego doświadczenia. I tak jest co roku. Mamy chyba taką właściwość, że zapominamy po roku, jak to było 12 miesięcy wcześniej, bo zawsze jest tak, że pojawiają się młodzi, którzy przez tych starszych są trzymani za rękę czasami za uszy, jak trzeba, prowadzeni. No i tutaj rola doświadczonych jak Olka Śliwki, jak Kuby Kochanowskiego, tu mogę wymieniać kolejnych zawodników, jest bezcenna. Oni uczą młodych zachowań w kadrze. Po to są między innymi, oczywiście są po to głównie, żeby bardzo dobrze grać, ale ich rolą jest także wprowadzanie młodych do kadry.
2: Na razie mamy zbyt mało danych, bo jeszcze sezon trwa, jeszcze finał Ligi Mistrzów Siatkarzy z udziałem 2 polskich drużyn, także polskich zawodników w zagranicznych zespołach. Stabilizacja, można powiedzieć, na pozycji rozgrywającego, też byłeś rozgrywającym, też przypominam, ale taka niepewność będzie na pozycji atakującego.
1: Ja wiem, Kevin Sasak, oby był zdrowy, już w zeszłym roku pokazał, na co go stać. Jest Aleksiej Nasewicz, który rozwija się bardzo ładnie w Gdańsku. Jest Gomułka, który bardzo podoba się ekspertom. Podczas sezonu ligowego mocno go chwalą za występy w projekcie.

Dziś rywalizacja na boiskach piłkarskich, na koszykarskich i siatkarskich parkietach, ale grają także zespoły Superligi Szczypiornistów i dwa dolnośląskie Akcenty w tej klasie rozgrywkowej. Od godziny 18 Chrobry Głogów podejmuje Stal Mielec. To jest jeden mecz, który zdecyduje o tym, która z drużyn zagra o piąte, a która powalczy o siódme miejsce na koniec sezonu. I zawodnicy z Głogowa i Mielczanie z pewnością niepocieszeni po przegranej ćwierćfinałowej rywalizacji i brakiem awansu do tej najlepszej czwórki rozgrywek, jednocześnie strefy medalowej. Po pierwszej połowie Głogowianie prowadzą 14-12 i przypominam, tutaj rozgrywany jest tylko jeden mecz. Jego zwycięzca zagra o piąte, a pokonany w dzisiejszym spotkaniu w Głogowie będzie rywalizować o siódme miejsce w rozgrywkach. Trwa natomiast także rywalizacja w grupie spadkowej Superligi. Tutaj również od godziny 18 Zagłębie Lubin gra w delegacji z Gwardią Opole. No i nie mam dobrych informacji dla sympatyków miedziowych. Rozpoczęła się już druga część spotkania i po 4 minutach grania Zagłębie przegrywa dość wyraźnie z Gwardią 15-22, a zatem 7 bramek mniej mają na koncie zawodnicy z Lubina. Dzisiaj także w Lidze Centralnej

piłkarze ręcznych siódemka Miedź Legnica walczy z Nielbą Wągrowiec, a jutro ważne spotkanie na zapleczu Superligi, także w Lidze Centralnej piłkarze ręcznych o 15:00. Początek meczu między Pogonią Szczecin a wrocławskim Śląskiem. No i sytuacja w tabeli jest taka, że prowadzi Śląsk właśnie przed Pogonią mecz na szczycie. Jeżeli wrocławianie wygrają, bądź też nawet przegrają po rzutach karnych z Pogonią w jutrzejszym meczu, to będą mogli już oficjalnie świętować awans do Superligi, a zatem to jest spotkanie rzeczywiście szczególnej wagi, jeżeli chodzi o bezpośrednie zaplecze Superligi szczypiornistów. Ważny mecz, także jutro w Ekstraklasie piłkarek ręcznych, bo od godziny 18:00 w Lubinie derby Dolnego Śląska w grupie mistrzowskiej KGHM Zagłębie podejmować będzie KPR Gminy Kobierzyce. No i już w tym momencie serdecznie Państwa zapraszam. Jeżeli ktoś będzie świętować majówkę, będzie chciał to robić na sportowo, to albo do odwiedzenia hali sportowej w Lubinie, albo też do słuchania Radia Wrocław, bo od godziny 18:00 przebieg derbowej potyczki pomiędzy szczypiornistkami Zagłębia Lubin a KPR-u Kobierzyce będziemy relacjonować właśnie na antenie Radia Wrocław w jutrzejszym popołudniu kibica. Za 10 minut niespełna kolejna porcja informacji przygotowana przez Miłosza Wałkowieckiego. My do sportu w Radiu Wrocław wracamy tuż po godzinie 19:00.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.
4: 19.
5: Według ekonomistów w tym roku obniżek stóp procentowych w kraju już nie będzie. Na dziś obchodzimy Dzień Polskiej Flagi, powiemy o symbolice barw narodowych. W nocy od 7 do 9 stopni, jutro nawet 27. Prognoza pogody tuż po wiadomościach.
4: A na szczegóły wiadomości zaprasza teraz Miłosz Wałkowiecki.
5: O obniżkach stóp procentowych w tym roku trzeba zapomnieć, uważa główny ekonomista banku PKO S.A. Ernest Pytlarczyk. Jego zdaniem przestrzeń do cięcia stóp pojawi się w przyszłym roku, kiedy inflacja prawdopodobnie spadnie.
6: Obecny poziom stóp procentowych jest neutralny dla gospodarki. To znaczy tyle, że to jest taki poziom, w którym ta akcja kredytowa ma szansę się materializować i być na naprawdę wysokim poziomie. Na początku roku wydawało się, że te 2-3 obniżki mogą się wydarzyć w tym roku, bo inflacja byłaby poniżej 2%. No teraz ta ścieżka inflacji jest już wyżej. Trzeba na nią patrzeć, co tam się dzieje.
5: No, z szybkiego odczytu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kwietniu inflacja wyniosła 3,2%. W marcu ten wskaźnik był na poziomie 3%.
0: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
5: Dziś obchodzimy Dzień Polskiej Flagi. Michał Bąk z Muzeum Historii Polski przypomina, że barwy naszej flagi narodowej towarzyszyły Polakom od wieków.
7: Są to barwy herbowe po pierwsze dynastii Piastów, które następnie stały się barwami herbowymi Królestwa Polskiego. Biel, jeśli idzie o heraldykę, zastępuje srebro. Jest to oczywiście kolor przede wszystkim czystości i tak dalej. No, czerwony to kolor pasji, krwi, miłości, męstwa, poświęcenia. Barwy były tym, co trzymało Polaków, pozwalało im zachować swoją tożsamość.
5: Michał Bąk przypomina, że ostatecznie biało-czerwona flaga za narodowy sztandar została uznana oficjalnie dopiero rok po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1919 roku.
7: Przede wszystkim wtedy ustalono barwy, że to będzie biel i czerwień. Też ustanowiono ich kolejność. Biel będzie na górze, a czerwień na dole, bo to nie było oczywiste. Ta kolejność ostatecznie jest zgodna z zachodnimi zasadami heraldyki.
5: Święto flagi ustanowiono w 2004 roku.
0: To są wiadomości Radia Wrocław.
5: W Zjednoczonych Emiratach Arabskich wznowiono normalny ruch lotniczy. Zniesiono ograniczenia wprowadzone po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran 28 lutego. Jak poinformował Zarząd Lotnictwa Cywilnego, decyzję podjęto po przeprowadzeniu kompleksowej oceny warunków operacyjnych i bezpieczeństwa we współpracy z odpowiednimi podmiotami. Wracamy na koniec do Wrocławia, gdzie trwa drugi dzień wielkiego majówkowego pikniku na wrocławskim torze wyścigów konnych. Jest piękna zieleń, dużo słońca, mówią zadowoleni odwiedzający.
8: Przyszliśmy rodzinnie pobawić się i zobaczyć różne atrakcje, spędzić majówkę ciekawie i popróbować dobrego jedzenia.
9: Można wziąć dzieci na rower i można tutaj przyjść na lody i posiedzieć i pobawić się. I tu są różne atrakcje. Pobiegać chyba, bo też mi się wydaje, że ktoś tutaj biegał.
5: No, jutro ostatni dzień majówkowego pikniku. Zaplanowano m.in. jarmark produktu lokalnego i rękodzieła.
4: Radio Wrocław. 25 stopni, wciąż najwięcej, jeżeli chodzi o duże dolnośląskie miasta. Przed godziną w Zgorzelcu, po 24 we Wrocławiu, Legnicy i Jeleniej Górze, 22 w Wałbrzychu i Kłodzku i 12 stopni po godzinie 18 pokazywały termometry na Śnieżce. Na barometrach we Wrocławiu 1006 hektopaskali i ciśnienie wciąż powoli spada. W nocy temperatura w regionie od 4 do 9, jeżeli chodzi o wyższe partie w Sudetach i na Przedgórzu, to tam możliwe jeszcze lokalne przymrozki, temperatura minus 1 stopni. Jutro w dzień natomiast bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym, słoneczna niedziela szykuje nam się na Dolnym Śląsku z temperaturą od 22 do nawet 27 stopni.
10: Popołudnie kibica.
4: A w jego ostatniej części, m.in. meldunek z tenisowych kortów, będziemy także na Mistrzostwach Świata w tenisie stołowym. Piotr Pietraszek, witam po raz kolejny. 4,5 minuty po godzinie 19.00.

To teraz w popołudniu kibice w Radiu Wrocław trochę o bieganiu takim klasycznym i o bieganiu również za tenisową piłką, bo dziś także zmagania na kortach tenisowych z udziałem biało-czerwonych, ale rozpoczynamy od wizyty w Gaborone. Jeżeli Państwo nie wiedzą, gdzie mieści się Gaborone, no to podpowiadam, bo też się niedawno dowiedziałem, w Botswanie, i tam rozgrywany jest festiwal lekkoatletycznych sztafet World Athletics Relays. Mówiliśmy o tym wydarzeniu głosem naszej wybitnej specjalistki od biegu na 400 metrów Justyny Święty-Ersetic przed godziną 18. No to już możemy powiedzieć, że pierwszego dnia tych zawodów w Botswanie dwie polskie sztafety zapewniły sobie udział w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Pekinie. To zespół 4x100 metrów kobiet i nasza sztafeta mieszana 4x400 metrów. Jako pierwsi awans do globalnego czempionatu w Chinach wywalczyli Marcin Karolewski, Justyna Święty-Ersetic, już tutaj wspominana, Kajetan Duszyński oraz Natalia Bukowiecka. To właśnie oni biegli w tej sztafecie mieszanej 4x400 metrów. Biało-czerwoni zajęli w swojej serii drugie miejsce z czasem 3 minuty i 13 sekund i awansowali do jutrzejszego finału, zapewniając sobie, o czym była mowa na wstępie, bezpośrednią kwalifikację do Mistrzostw Świata. W niedzielnym finale sztafeta mieszana powalczy także o awans na wrześniowe Ultimate Championship. Kwalifikacje na zawody w Budapeszcie wywalczy 6 najlepszych zespołów. A drugą polską sztafetą z przepustką na imprezę w Pekinie jest zespół 4x100 metrów kobiet, który pobiegł w składzie Magdalena Niemczyk, Marlena Granaszewska, Magdalena Stefanowicz i Pia Skrzyszowska. Biało-czerwone były trzecie w swojej serii z czasem 43 sekundy i 9 setnych. Rekord Polski czasem 41:34 ustanowiła dziś sztafeta mieszana 4x100 metrów, jednak nie wywalczyła ona awansu do finału. Ale odnotujmy, że polski zespół wystąpił w składzie Jakub Lempach, Aleksandra Piotrowska, Łukasz Żoki, Martyna Kotwiła. I ta ekipa jutro powalczy jeszcze w repasażach o kwalifikacje na Mistrzostwach Świata. A jeżeli chodzi o rywalizację sztafet mieszanych 4x100 metrów, to odnotujmy również, że Jamajczycy w tej konkurencji ustanowili rekord świata czasem 39 sekund i 99 setnych sekundy. W niedzielnych repasażach o awanse do imprezy w Pekinie powalczą także polskie sztafety 4x100 oraz 4x400 metrów mężczyzn, a także nasza żeńska sztafeta 4x400 metrów. A z Botswany przenosimy się teraz do włoskiego Cagliari. Na Sardynii trwa tenisowy Challenger ATP 175. W imprezie nieco niższej rangi rywalizuje Hubert Hurkacz. Rozstawiony z numerem 6, wrocławianin awansował do finału tych zawodów, wygrywając dziś z Argentyńczykiem Romanem Andresem Buruczagą. Mecz miał bardzo zacięty przebieg. Spotkanie trwało prawie 3 godziny. Wrocławianin pierwszego seta przegrał 4-6, ale w dwóch kolejnych wygrał 7-6 i 6-3. Tak jak powiedziałem, spotkanie trwało prawie 3 godziny. A inna ciekawostka związana z rywalem polskiego tenisisty jest taka, że Roman Andres Buruczaga, być może kibicom futbolu coś mówi to nazwisko, to jest syn piłkarskiego mistrza świata z reprezentacją Argentyny z 1986 roku. Zresztą tata Andresa Buruczagi zdobył gola w tym pamiętnym finale reprezentacji Argentyny z Republiką Federalną Niemiec. Ale my wracamy do tenisa. Dodam, że Hubert Hurkacz o zwycięstwo w tenisowym Challengerze ATP 175 we włoskim Cagliari powalczy jutro z reprezentantem gospodarzy Matteo Arnaldim.

0: Wybór miejsca tej imprezy nie był przypadkowy, bo dokładnie 100 lat temu, w 1926 roku, odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym. Odbywały się w Londynie, stąd właśnie w setną rocznicę tego wydarzenia ponownie brytyjska stolica jest organizatorem tej imprezy. Mało tego, część tych spotkań turniejowych będzie rozegrana na słynnym stadionie Wembley. Jak to sobie zorganizują Anglicy, tego nie do końca, to nie do końca jest wiadome, ale to jest już ich zmartwienie. My natomiast trzymamy kciuki za polskie tenisistki, polskich tenisistów stołowych, którzy w tych drużynowych mistrzostwach biorą udział. No i na razie oba polskie zespoły radzą sobie bardzo dobrze. Są w 1/16 finału. Biało-czerwone miały tę drogę nieco bardziej skomplikowaną, bo w barażu pokonały wczoraj Tajlandię 3-2. Decydujący punkt dla naszej drużyny zdobyła Zuzanna Wielgos, a wcześniej swoje mecze wygrały Natalia Bajor, a także reprezentantka ZS-u Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocław Katarzyna Węgrzyn. Szkoleniowiec naszej kobiecej kadry Marcin Kusiński pochwalił grę wszystkich swoich podopiecznych.
1: Myślę, że wszystkie zasłużyły na wielkie słowa pochwały, uznania. Grały świetnie, robiły co mogły, czasem wyciągały poszczególne sety z bardzo trudnych sytuacji, więc tym bardziej jesteśmy bardzo zadowoleni. Wszystko co złe to już za nami, bo no nie ukrywaliśmy, że wylosowanie Tajlandii no to było po prostu najgorsze losowanie. Pokonaliśmy Tajki, idziemy dalej. No mam nadzieję, że tym razem fortuna się troszeczkę do nas uśmiechnie.
0: No to posłuchajmy jeszcze opinii dyrektora sportowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego Tomasza Krzeszewskiego.
2: Po losowaniu trener Marcin Kusiński nie był specjalnie zadowolony. Wydawało się, że można było polosować łatwiejsze zespoły. Natomiast myślę, że nasze dziewczyny zagrały naprawdę bardzo dobre spotkanie. Co cieszy, na pewno wszystkie punktowały w tym meczu, co z pewnością tworzy taką dużo lepszą atmosferę w zespole, że cieszę się mimo tych trudnych losowań najpierw zespołu Korei Północnej, w grupie teraz Tajlandii, możemy cieszyć się z awansu.
0: Polki swoje rywalki w meczu awans do czołowej 16 turnieju poznają jutro, podobnie jak nasza męska reprezentacja, która już w czwartek awansowała do 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Ja jestem chyba takim ciekawym słuchaczem. Słucham Radia Wrocław nie od 80 lat, ale od roku, bo kolega powiedział, że radio się zmieniło, no i jest ciekawe. Najpierw mnie tak delikatnie wprowadza w dzień majewskie budzenie. A potem to potrafi się nieźle pobudzić i wkurzyć, bo o 8.30 jest rozmowa dnia.
2: Jest po prostu tchórzem. Uciekł do Orbana, bo boi się stanąć twarzą w twarz.
3: No ale twierdzi, że nie może liczyć na uczciwy
2: ale,
3: proces
2: panie redaktorze,
3: w Polsce.
2: Panie redaktorze, ja uważam w ogóle, że zaprojektował sobie w swojej głowie, co się z nim wydarzy i dlatego uciekł.
4: Ja pamiętam te działania, które prowadziły najpierw do komercjalizacji, a później prywatyzacji szpitali.
3: Ale to nie jest straszenie pacjentów? No przecież nikt nie jest. Prywatyzuje szpitali, panie redaktorze,
4: ja nie straszę pacjentów, no straszy dziś rząd.
3: Rozmowa dnia, Radia Wrocław. Zapraszam, Filip Marczyński.
1: No, już jestem gotowy do roboty.
0: Autopromocja.

0: Można powiedzieć, że są takie symptomy, które zapowiadają renesans, jeżeli chodzi o polskie sporty walki po tej kilku, a niektórzy powiedzieliby nawet kilkunastoletniej zapaści, na czym opieram ten optymizm, a chociażby na ostatnich bardzo udanych występach naszych zapaśniczek na Mistrzostwach Europy, z których przywiozły kilka medali nasze panie. I tak się składa, że również w judo nasze panie ostatnio mają bardzo dobrą passę. Dziś podczas zawodów prestiżowego cyklu Grand Slam w Duszanbe w Tadżykistanie rywalizująca w kategorii do 70 kg Aleksandra Kowalewska okazała się najlepszą judoczką w kategorii do właśnie 70 kg. 21-letnia Polka w finale wygrała z dwukrotną medalistką olimpijską Austriaczką Michaelą Polers, wcześniej zawodniczka warszawskiego klubu, będąca podopieczną mistrza olimpijskiego z Atlanty Pawła Nastuli, wygrała między innymi z Koreanką z południa Yang Ji-jung, francuską Elme, a w półfinale z Chorwatką Janą Cwietko. O sukcesie Kowalewskiej mówi prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski.
1: Zrobiła to w pięknym stylu, wygrywając w finale z Michaelą Polerec, która jest brązową medalistką Igrzysk Olimpijskich z Paryża, srebrną medalistką z Igrzysk w Tokio, kilkukrotną medalistką Mistrzostw Świata, czyli naprawdę zawodniczka z najwyższej półki, która wielokrotnie wygrywała Grand Slamy, ma naprawdę mnóstwo medali z tych bardzo trudnych zawodów. No a dzisiaj okazało się, że Ola była od niej lepsza i tutaj utwierdza się w tym, że może walczyć z najlepszymi, że może sięgać nie tylko po medale Grand Slamów, ale jeżeli wygrywa z takimi rywalkami, no to może marzyć i nie tylko o kwalifikacjach olimpijskich, ale o tym, żeby na tych igrzyskach, które nadchodzą, realnie powalczyć o medal. Więc wielkie gratulacje i dla samej zawodniczki, i dla Pawła Nastuli, że tak fantastycznie się przygotowali do imprezy.
0: Dziś wygrała Aleksandra Kowalewska, najlepsza judoczka w kategorii do 70 kg, a wcześniej drugie miejsce w wadze do 52 kg zajęła Aleksandra Kaleta. No i jeszcze jeden sukces, który przyniosła nam sportowa sobota, tym razem w dyscyplinie, która z walką wręcz ma niewiele wspólnego, ale opiera się przede wszystkim na pewnej ręce, sprawnym oku. Tomasz Bartnik został w chorwackim Osijeku mistrzem Europy w strzelectwie sportowym w konkurencji karabin 300 metrów z trzech postaw. Podium uzupełnili Szwajcar Bachmann Senti i Rumun Peter Sidi, pochodzący z Dolnego Śląska. Maciej Kowalewicz był szósty, a Karolina Romańczyk zajęła ósmą lokatę.

Za kwadrans będzie godzina 20, świąteczne sobotnie popołudnie, kibica w Radiu Wrocław powoli zbliża się do końca, ale nie kończy się długi majowy weekend na Dolnym Śląsku, a ponieważ tak się składa, że jak co roku jest on wypełniony nie tylko wydarzeniami kulturalnymi, patriotycznymi, ale także sportowymi, to nie zaszkodzi w tym miejscu przypomnieć, co też, jeżeli mają Państwo rzecz jasna taką wolę, taką ochotę, można robić ciekawego, gdzie kibicować i komu kibicować, chociażby jutro. Chociaż zanim do niedzieli przejdziemy, to może jeszcze zamknijmy tak przynajmniej umownie tę sportową sobotę, bo dziś grano m.in. w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych i za nami dwa spotkania z udziałem dolnośląskich drużyn. W pierwszym i jedynym spotkaniu taka formuła bowiem obowiązuje na tym etapie o miejsca 5-8 w Superlidze piłkarzy ręcznych. KGHM Chrobry Głogów wygrał na własnym parkiecie ze Stalą Mielec 28-22 i tym samym Chrobry powalczy w kolejnym meczu o piątą lokatę w rozgrywkach, natomiast Stal Mielec jako pokonany po dzisiejszym meczu będzie rywalizować o siódme miejsce w tabeli. W grupie zespołów walczących o utrzymanie w Superlidze dziś Zagłębie Lubin niestety pokonane schodzi z parkietu w Opolu. Gwardia wygrała z Miedziowymi 34-30. W Lidze Centralnej piłkarze ręcznych dziś siódemka Miedź Legnica zwyciężyła Nielbę Wągrowiec 26-25. Jutro, przypominam, ważne spotkanie z udziałem dwóch czołowych drużyn Ligi Centralnej. Pogoń Szczecin od 15 podejmować będzie wrocławski Śląsk. I jeżeli wrocławianie albo wygrają, albo przegrają, ale po rzutach karnych, za co otrzymają jeden punkt, jak to zgłosi regulamin, no to zapewnią sobie już awans do Superligi i powrócą po rocznej banicji do elity, jeżeli chodzi o męskiego szczypiorniaka. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydarzenia, chociaż wróć jeszcze przed nami w pierwszej lidze piłkarskiej, a już nawet trwa od 19.30 spotkanie w pierwszej lidze w Legnicy. Mieć podejmuje Stal Mielec. No proszę, mamy taką dzisiaj dolnośląsko-mielecką rywalizację. Najpierw na parkiecie do piłki ręcznej w Głogowie, a teraz na piłkarskim boisku w Legnicy. No to krótki, szybki meldunek. Nic nie stracili ci, którzy być może jeszcze dojeżdżają na stadion przy ulicy Orła Białego w Legnicy, bo 0-0 po 18 minutach. Mieć remisuje ze Stalą Mielec 0-0. Podobnie jest w starciu Pogoni Grodzisk z Wieczystą Kraków, a ŁKS już po 18 minutach prowadzi z Pogonią Siedlce 1-0. To oczywiście meldunki z innych pierwszoligowych boisk. A jutro, gdyby Państwo chcieli obejrzeć piłkę nożną, to od 14.45 w 31. kolejce Ekstraklasy KGHM Zagłębie Lubin grać będzie u siebie z Krakowią. Także jutro od 17 w pierwszej lidze piłkarskiej Chrobry Głogów zmierzy się z GKS-em Tychy. Na wyjeździe swój mecz rozegrają koszykarze Śląska Wrocław. Sporo poświęciliśmy tej drużynie z uwagi na niedawną zmianę szkoleniowca. No to jutro Jacek Winicki, który zastąpi na ławce trenerskiej Ajnarsa Bagackisa, poprowadzi drużynę WKS-u w wyjazdowym starciu z Zastalem Zielona Góra. Początek tego meczu o 12.30. No i w Ekstraklasie piłkarek ręcznych jutro derby Dolnego Śląska. To spotkanie będziemy relacjonować w niedzielnym popołudniu kibica, ale gdyby ktoś, będąc w Lubinie, chciał na żywo zobaczyć kolejny w tym sezonie mecz z udziałem broniących tytułu szczypiornistek KGHM-u Zagłębia Lubin i KPR-u gminy Kobierzyce, to od godziny 18 to spotkanie będzie rozgrywane w hali lubińskiego RCS-u. No i żużlowa Ekstraliga, tutaj starcie rywali z zamiedzy. Tutaj też chciałbym zaprosić wszystkich, którzy jeszcze są niezdecydowani, ale przypominam, sytuacja jest taka, że niemal każdy mecz od trzech sezonów na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu ma komplet widzów. Te bilety wyprzedają.

się w tempie błyskawicznym, więc nie sądzę, żeby były wejściówki na jutrzejsze mecze czwartej kolejki pomiędzy Betardem, Spartą Wrocław a Unią Leszno, czyli popularnymi Bykami. Tak czy siak, początek tego starcia o godzinie 19.30, a zatem jak wynika z tego pobieżnego zestawienia tych atrakcji sportowych podczas tej majówkowej niedzieli całkiem sporo, nic tylko się wybierać, kibicować, no i dobrze przy tej okazji się, mam nadzieję, bawić.

Grupa Various Banks w Radiu Wrocław przypomniała nam, jaką obecnie mamy porę roku i jaką porą roku się cieszymy, bo pogoda rzeczywiście sprzyja, aby tę majówkę 2026 spędzać aktywnie, nie tylko grillowo, ale również na sportowo, do czego oczywiście z tego miejsca w audycji, jakby nie było sportowej, serdecznie i gorąco zachęcam. Dziękuję, że tę sobotę majówkową, narodową pod też szyldem Święta Narodowego Flagi spędzili Państwo z Radiem Wrocław. Zapraszam w imieniu Jerzego Węgrzyna na ścianę dźwięku, którą w Radiu Wrocław rozpoczniemy kilka minut po godzinie 20, a mi nie pozostaje nic innego jak zaprosić Państwa na ciąg dalszy w Radiu Wrocław, nie tylko muzycznych, ale również sportowych emocji, bo jutro usłyszymy się znów po godzinie 16, a w niedzielnym popołudniu kibice, jak już zapowiadałem wcześniej, między innymi sporo piłki ręcznej z uwagi na relacje z derbowej potyczki w Ekstraklasie Pań, czyli meczu Zagłębia Lubin z KPR-em gminy Kobierzyce. A za dziś już pięknie Państwu dziękuję, życząc miłego sobotniego wieczoru, no i udanego ciągu dalszego majówki na Dolnym Śląsku i nie tylko na Dolnym Śląsku. Piotr Pietraszek, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

0: Radio z Dolnego Śląska.
1: Jest 20. Policja apeluje o ostrożność. Tylko wczoraj doszło do 65 wypadków. Ostrożnie także w trakcie grillowania są ostrzeżenia w lasach. To dobry moment na kupowanie biletów lotniczych. Radzi ekspert o tym na koniec.
2: Wiadomości Radia Wrocław przedstawi Miłosz Wałkowiecki.
1: Radio 395 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja w pierwszym dniu majówki. Wczoraj na polskich drogach doszło do 66 wypadków. Zginęło 5 osób, a 75 zostało rannych. W długi weekend kierowcy mogą się spodziewać większej liczby kontroli drogowych. Patrole sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców. W ubiegłym roku w ciągu 5 dni majowego weekendu doszło do 307 wypadków, w których zginęło 19 osób, a 383 zostały ranne.
3: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
1: Prawie na całym Dolnym Śląsku występuje najwyższe zagrożenie pożarowe w lasach. Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że jedynie w Sudetach zagrożenie jest duże. Rozpalanie ognisk czy grillowanie nawet w wyznaczonych do tego miejscach niesie ze sobą ryzyko pożaru.
4: Ognisko czy grilla można rozpalić w lesie tylko w wyznaczonych miejscach. Jak przypomina Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, z ogniem trzeba być bardzo ostrożnym.
5: Bo zawsze może się tak zdarzyć, że niechcący zupełnie gdzieś tam nie dogasimy to ognisko.
4: W majowy weekend chętnych do grillowania jest zwykle więcej niż wyznaczonych przez leśników miejsc i ogień jest rozpalany często poza bezpiecznymi polanami. W lasach jest tymczasem susza, dodaje Jolanta Sojka.
5: Przy tak wysokich temperaturach, jednocześnie brak tu opadów, silnym wietrze. No mamy bardzo dużo pożarów.
4: Alarmujące są statystyki Straży Pożarnej. W całym kraju od początku roku odnotowano ponad 2000 pożarów lasów.
1: No, informacje zebrała dla nas Aneta Łuczkowska.
3: To są wiadomości Radia Wrocław.
1: To najlepszy moment, by zacząć planować wakacyjny wyjazd, mówi podróżnik Paweł Kunc z portalu Pan Podróżnik. Wyjaśnia, że czas od 8 do 10 tygodni przed planowanym urlopem jest najlepszym momentem, aby znaleźć tanie loty. Paweł Kunc ocenił, że sytuacja geopolityczna niekoniecznie spowoduje, że ceny biletów będą droższe.
6: Jeżeli linia lotnicza zapłaci więcej za paliwo, to oni niekoniecznie muszą zwiększyć tę cenę biletu, ale mogą na przykład zwiększyć cenę czegoś, co jest tak zwanymi usługami dodatkowymi. A w tym niektóre z linii lotniczych są mistrzami. No, bilet może będzie kosztować tyle samo, ile kosztował wcześniej, ale zapłacimy nieco więcej za kawę na pokładzie, za serwis, za większe niż standardowe gabaryty naszego bagażu rejestrowanego i tak dalej, i tak dalej.
1: Ekspert zwraca uwagę, że część linii lotniczych już optymalizuje swoją siatkę, zmieniając kierunki na te bardziej korzystne ekonomicznie. Dzisiaj w nocy w regionie od 7 do 9 stopni, jutro znów ciepły, słoneczny dzień, 24, a nawet i 27 stopni miejscami. Sprawdźmy także długoterminową prognozę, poniedziałek i wtorek według synoptyków 25, natomiast we wtorek wieczorem ma zacząć padać, w środę i czwartek najdzie ochłodzenie, wtedy też 10 stopni, w piątek znów w okolicach 16.

Hungry Heart, Bruce Springsteen z Nassau Coliseum z grudnia 1980 roku. Hungry Heart to był wtedy wielki przebój. Piosenkę na okrągło grały stacje radiowe. W filmie Springsteen Ocal mnie od nicości jest scena, gdy artysta jedzie samochodem i słucha radia. DJ zapowiada Hungry Heart, na co Springsteen zmienia stację. Ale jego publiczność piosenkę uwielbiała, na co dowód mieliśmy przed chwilą. Jest 8 minut po 20, rozpoczynamy Ścianę Dźwięku w Radiu Wrocław. Jerzy Węgrzyn, witam i zapraszam na 4 najbliższe godziny. Od razu powiem, że będą to w 100% godziny koncertowe i dodam też, że wszystkie te koncerty, na które będziemy zaglądać, odbyły się w latach 80. Teraz przenosimy się na koncert grupy Talking Heads.

Life During Wartime, Take Me to the River i The Great Curve, czyli Talking Heads na żywo z 1980 roku w składzie poszerzonym o fantastycznych muzyków, m.in. gitarzystę Adriana Bellu, dziś znanego przede wszystkim ze współpracy z King Crimson, oraz Berniego Worrella, legendarnego klawiszowca grup Funkadelic i Parliament. Talking Heads promowali wtedy właśnie wydany album Remain in Light, no a David Byrne wciąż gra ten repertuar na żywo, o czym będzie się można przekonać już niedługo podczas tegorocznego gdyńskiego openera. A propos krajowych imprez, teraz przeniesiemy się do Jarocina. W 1980 roku odbywała się pierwsza edycja jarocińskiego festiwalu w nowej formule. Nazywało się to Pierwszy Ogólnopolski Przegląd Muzyki Młodej Generacji. No i jedną z gwiazd imprezy była grupa Porter Band, która po wydaniu debiutanckiego albumu Helicopters brała szturmem krajową scenę.

0: tak cicho.
1: Autopromocja.
2: Do którego miejsca na świecie porównałaby pani Dolny Śląsk?
3: No to Włochy. I zawsze jak mówię, że w końcu wyprowadzę się z Wrocławia, to przeprowadzimy się do Dzierżoniowa. Po prostu ma taki urok właśnie włoskiego miasteczka. Jeszcze się latem, gdy świeci słońce i bliskość gór.
2: Magdalena Kuchta w studiu Radia Wrocław jest geografką, jest regionalistką, jest twórczynią przewodników, między innymi dla dzieci, przewodników po Dolnym Śląsku.
3: To w Dzierżoniowie jest Młyn Hilberta, bo jest to największy zabytkowy młyn w Polsce, zbożowy. Kiedy młyn przestał pracować, te wszystkie maszyny zostały jakby, to się fachowo nazywa, zatrzymane na ruchu i one zostały zachowane. To są poniemieckie przedwojenne maszyny, które może gdyby gdzieś włączyć ten magiczny przycisk, one by mogły zadziałać.
2: A cała rozmowa na radiowrocław.pl w zakładce podcasty. Katarzyna Górna-Drzewosz, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: Gościnnie z grupą Porter Band występuje Ryszard Skiba.
1: Z Jarocina 1980 roku Porter Band w utworach Refill i Aggression. I Porter Band jeszcze w oryginalnym składzie, no ale niedługo potem nastąpiła jedna korekta. Leszka Halimoniuka zastąpił za perkusją Wojciech Morawski. No i w tym składzie, w tym samym 1980 roku, grupa udała się do Poznania.
2: Porter Band w Poznaniu, hej!

Professional oraz Heavy Traffic, Porter Band z Poznania z 1980 roku. Przypomnijmy, że grający tu na perkusji Wojciech Morawski zmarł miesiąc temu. Natomiast 3 miesiące po koncercie, którego fragmentu teraz posłuchamy, życie odebrał sobie Ian Curtis. Parę tygodni temu Peter Hook, ówczesny basista Joy Division, dedykował Curtisowi swój wrocławski występ. Zagrał zresztą wtedy również te dwie piosenki. My słuchamy Joy Division z 20 lutego 1980 roku.

Love Will Tear Apart oraz Disorder, czyli J Division z lutego 1980 roku. Warto przypomnieć, że w tym roku muzycy J Division zostaną wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame. Teraz z małych klubów przenosimy się na stadiony i do roku 1981. The Rolling Stones jeździli wtedy po świecie i promowali album Tattoo You, który krytycy obwołali powrotem Stonesów do wielkiej formy, nie wiedząc, że płyta składa się z odrzutów z sesji wcześniejszych płyt. No ale tak naprawdę więcej niż o krytykach mówiło to o zdolności muzyków zespołu do prawidłowej oceny potencjału własnych piosenek, czy też raczej ich niezdolności do tego. Stonesi promowali Tattoo You, ale przede wszystkim grali rzecz jasna swoje klasyczne utwory.

0: Autopromocja.
1: Oczywiście, że Lewandowski.
2: Proszę cię, jaki Lewandowski? Świątek, tylko świątek.
3: Panowie, wy chyba sobie robicie tutaj żarty. A kto skoczył 151 metrów w Willingen? Wiadomo, że Małysz.
2: Tak? A ile razy Małysz wygrał French Open?
3: Tyle samo razy, co Lewandowski wygrał złotą piłkę.
1: Świątek, jaka świątek? Przecież świątek dawno się już kończy.
3: Tak samo jak czas Lewandowskiego w Barcelonie.
2: A ja to już od kilkunastu lat nie widziałem żadnego dobrego skoku Małysza.
0: Sportowe emocje w Radiu Wrocław.
4: Konfrontacje, opinie, ciekawostki. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku o 18:30.
0: Autopromocja.

talk.

Under My Thumb, Let's Spend the Night Together oraz You Can't Always Get What You Want, czyli The Rolling Stones z Hampton Coliseum z 1981 roku. Wracamy do Bruce'a Springsteena i to będzie Springsteen również z roku 1981, a więc z okresu, w którym rozpoczyna się historia opowiedziana w filmie Springsteen Ocal mnie od nicości. Rok wcześniej artysta wydał album The River, a za rok, czego jeszcze nie wie, nagra Nebraskę sam jeden bez zespołu. Póki co wraz z zespołem gra tak.

Bruce Springsteen z 1981 roku w utworach Cadillac Ranch, Candy's Room oraz Jersey Girl. Jersey Girl to była oczywiście piosenka Toma Waitsa. Samego Waitsa też jeszcze dziś posłuchamy, ale trochę później, bo teraz przeniesiemy się na koncert grupy Bauhaus, która zagra nam swój sztandarowy utwór. Cały czas jesteśmy w 1981 roku. Swoją drogą frontman Bauhausu Peter Murphy powiedział kiedyś, że Bela Lugosi's Dead to jest Stairway to Heaven lat 80. Bauhaus.

Bauhaus i Bela Lugosi's Dead w wersji live. A teraz jesteśmy już w roku 1982 i udajemy się na stadion Shea. Shea Stadium wybudowano w nowojorskiej dzielnicy Queens po to, by swoje mecze mogły rozgrywać tam dwie drużyny: baseballowa New York Mets oraz futbolowa New York Jets. 13 października 1982 roku przyszło na Shea około 70 tysięcy ludzi, ale tego dnia o sporcie nikt nie myślał. Nie będzie dzisiaj żadnego baseballu, usłyszymy za moment. Nie będzie żadnego futbolu, powiemy wam za to, co słychać w Londynie. Po czym na postawioną na środku murawy scenę wejdą muzycy The Clash.

0: Autopromocja.
1: Mariusz Kotkowski, autor 4 albumów ze starymi zdjęciami Wrocławia, gości w programie Chwalimy Swoje. Pan Mariusz przyniósł artefakty do studia Radia Wrocław, a ja zastanawiam się, ile tych przedmiotów pan ma w swoim domu. A może to już są wynajęte pomieszczenia?
2: No są wynajęte, bo nie da się tego już tak zgromadzić w domu, no bo wiadomo, rodzina...
1: Rodzina się buntuje przeciw tym starociom?
2: Może nie buntuje, no ale też nie można przesadzić. No żona, no lubi moją pasję, znaczy lubi, no już pogodziła się z moją pasją, córka też. No tych przedmiotów ja też tak nie liczyłem, bo to trudno, chociaż zrobiłem sobie taki katalog, porobiłem zdjęcia najbardziej atrakcyjnych przedmiotów, powiedzmy porcelanowych, takich większych. No to myślę, że już około 1000 przedmiotów się zebrało.
0: Chwalimy swoje w Radiu Wrocław.
1: Od poniedziałku do piątku, od godziny 9 do 12. Katarzyna Górna-Drzewoż, zapraszam.
0: Autopromocja.

Solidny fragment koncertu grupy The Clash na nowojorskim Shea Stadium. Słuchaliśmy utworów London Calling, Police on My Back, The Guns of Brixton, Should I Stay or Should I Go oraz I Fought the Law. Tak naprawdę The Clash byli tego dnia supportem. Główną gwiazdą była grupa The Who. Oba zespoły darzyły się wzajemnym szacunkiem. The Who byli kiedyś dla The Clash ważną inspiracją. Z kolei przyglądając się muzykom The Clash, lider The Who, Pete Townshend, widział samego siebie sprzed lat. Młodego, zadziornego, zbuntowanego muzyka, któremu o coś jeszcze chodziło. The Clash potem jeszcze przez chwilę funkcjonowali. Nie było już za to od paru lat The Sex Pistols. John Lydon grał pod szyldem Public Image Limited, ale nawet oryginalny skład tego zespołu zdążył mu się już rozsypać. Niezrażony Lydon występował jednak dalej z nowymi ludźmi. Tak zagrali w 1982 roku w Japonii, w Tokio. This is not a-

This is not a love song. Not a love song. This is not a love song.

0: This is not a love song oraz Death Disco, czyli Public Image Limited z Tokio z 1983 roku. Swoją drogą obie piosenki John Lydon wciąż ma w repertuarze, śpiewał je nawet w zeszłym roku we Wrocławiu. Teraz udajemy się na koncert wschodzących gwiazd, które nie zdają sobie jeszcze sprawy, jak spektakularna kariera przed nimi. R.E.M., bo o nich mowa, mają póki co na koncie 2 albumy, no i grają koncert w Toronto.
1: Radio Wrocław.
2: We'll be right back.

Tak, R.E.M. grali na żywo w 1983 roku. Zaczęli od piosenki z repertuaru The Velvet Underground, There She Goes Again, a potem wykonali już własne Seven Chinese Brothers oraz Talk About The Passion. I wracamy na stadiony. Przed nami David Bowie w fazie gwiazdorskiej. W filmie Moon Age Daydream, opowiadającym o życiu i twórczości Bowiego w sekwencji poświęconej latom 80., najczęściej padającym z ust artysty słowem jest pozytywny. Chciałbym zacząć lata 80. w bardzo pozytywnym, optymistycznym duchu, mówi tam artysta podczas konferencji prasowej. Chwilę potem słyszymy kolejne wypowiedzi. Chcę zrobić coś pozytywnego, coś, co pomoże ludziom, by użyć wyświechtanego określenia. To prawdopodobnie najprostsza muzyka, jaką kiedykolwiek tworzyłem, jest bardzo pozytywna. Czy sam też się tak czujesz? Pyta artystę dziennikarka. Tak, sądzę, że jestem bardzo pozytywny. No to posłuchajmy, jak brzmiał wtedy David Bowie na żywo. Co ciekawe, on również rozpocznie od piosenki z repertuaru The Velvet Underground.

0: David Bowie z 1983 roku w utworach White Light, White Heat. To była ta piosenka z repertuaru The Velvet Underground. No oraz własnych Young Americans, Fame i Modern Love. Jest jeden muzyk, który łączył twórczość Davida Bowiego z grupą The Cure. Pod koniec lat 80. najbliższym współpracownikiem Bowiego został Reeves Gabrels, który, tak się składa, obecnie jest gitarzystą The Cure. No ale my wciąż jesteśmy w czasach, gdy ani Bowie, ani The Cure o Gabrielsie jeszcze nie słyszeli. Jesteśmy w roku 1984 i udajemy się na koncert The Cure właśnie.
1: Hello. This is called Shake Dog Shake.

0: Tak, The Cure grali na żywo w 1984 roku. To był czas, gdy polscy artyści poczuli, że mogliby spróbować zrobić jakąś karierę na zachodnim rynku. Pojawili się nawet ludzie stamtąd, którzy ich do tego zachęcali. Jak dziś wiemy, nic z tego wszystkiego nie wyszło, poza jakimiś pojedynczymi koncertami, jak ten z festiwalu w duńskim Roskilde z 1984 roku.
1: The name of this band is Republika.

0: Autopromocja.
1: Reakcja 24 od poniedziałku do piątku po 12 na antenie Radia Wrocław.
2: Dzień dobry, ja mam pytanie.
1: I zawsze, gdy jesteśmy potrzebni.
3: Oczywiście najbardziej to drażni to, że
4: przejeżdżał koło nas pociąg, no i oczywiście spuszczał mocz w obrębie stacji.
1: 24 godziny na dobę jest dostępny specjalny numer telefonu 71 391 0000 i adres mailowy reakcja24@radiowroclaw.pl.
5: Interwencje Radia Wrocław.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Poruszam wam bardzo ciekawe tematy. Jestem wielkim fanem.
7: Małgorzata Majeran-Kokot
1: i Marek Obszarny.
6: Bardzo dziękuję za wyjaśnienie.
0: Autopromocja.

0: Republika z festiwalu Roskilde z 1984 roku. Rok 85 to przede wszystkim Live Aid, imprezy, jakiej wcześniej nie było. To było gigantyczne przedsięwzięcie, odbywało się równolegle na dwóch kontynentach, transmitowane było na cały świat drogą satelitarną. Występowało mnóstwo gwiazd, każdy wykonawca miał do dyspozycji ledwie kwadrans, nie było mowy o bisach czy jakimkolwiek przeciąganiu występu, każdy wykonawca znał te reguły. U2 umówili się, że zaczną piosenką Sunday Bloody Sunday, a zakończą swoim ówczesnym przebojem Pride in the Name of Love. Już wkrótce okazało się, że plany planami, a życie życiem. Ale faktycznie na pierwszy ogień poszło Sunday Bloody Sunday, a zapowiadał zespół sam Jack Nicholson.
1: I don't know just how it works, but now we're gonna hook up with the electronic portion from Wembley. Wanna thank Brian Adams. And now, keep with the international and global feeling that we have, a group, what? Direct from London, Bill tells me, a group whose heart is in Dublin, Ireland, whose spirit is with the world, a group that's never had any problems saying how they feel, U2.
2: Sunday, Bloody Sunday.

YouTube z Wembley z Live Aid. Nie zagrali jak planowali Pride in the Name of Love, bo nie mieli na to czasu po tym, jak Bono, nie uprzedzając kolegów o swoich zamiarach, twierdził potem, że wyszło spontanicznie, wymyślił sobie, że wybierze spośród widzów jakąś dziewczynę i z nią zatańczy. Faktem jest, że na drugi dzień wszyscy o tym mówili. To było przełomowe zdarzenie dla zespołu. Zostajemy w Wielkiej Brytanii. Kwitła tam w latach 80. scena niezależna, no a gwiazdami tej niezależnej sceny byli The Smiths. Tak grali na żywo w 1986 roku.

Panic, Boy with a Thorn in His Side oraz I Know It's Over, The Smiths z koncertu z 1986 roku. Rok później zespołu już nie było, dziś obaj jego liderzy, Morrissey i Johnny Marr, nawet ze sobą nie rozmawiają. Wracamy na krajową scenę. Grupa WW miała już wtedy na koncie debiutancki album, ale z muzyków, którzy go nagrali, pozostał w zespole jedynie lider, który zdążył zmontować już nowy skład z braćmi Pospieszalskimi i z Andrzejem Ryszką. W 1986 roku grupa w tym właśnie nowym składzie zagrała koncert w klubie Remont.

późno już i wieje zimny wiatr. Może znów zapukam.

Flota Zjednoczonych Sił oraz Otwórz Mi, znany również jako F1, czyli WW z koncertu z 1986 roku z klubu Remont. Obiecałem na samym początku, że zaśpiewa nam dziś Tom Waits i to jest ten moment. Przed nami Tom Waits z 1987 roku. No a z mojej strony to byłoby już na dziś wszystko. Jerzy Węgrzyn, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, dobranoc.

Radio Wrocław.

0: Autopromocja.
1: No jak jedziesz i się wpychasz na mój pas?
2: Nowe inwestycje drogowe.
3: A czy rowerzyści mogą jeździć obok siebie i na przykład tarasować pół szosy?
2: Nowe ścieżki rowerowe.
1: Autostrada A4 znowu zakorkowana.
2: No nie wiem.
3: Może komunikacja rzeczna, nie wiem, na przykład po Odrze.
4: To jaki bagaż jest traktowany jako podręczny w tym samolocie?
1: Rozbudowa wrocławskiego lotniska.
3: Bilety do kontroli, bileciki, bileciki.
2: Nowe tramwaje i autobusy na Dolnym Śląsku.
1: Nowe rozwiązania komunikacyjne.
4: Jak jeździć?
3: Czym jeździć?
1: Po czym jeździć?
5: Uliczne dialogi zawsze po 15 w Radiu Wrocław, czyli tuż przed
6: parą dla Dolnego Śląska.
0: Autopromocja.

0: Powtórka w Radiu Wrocław.
1: Cześć, tu Borys Szyc.
2: Z tej strony Grobson,
3: tu Karaś Rogucki.
4: Kazul z gwiazdami.
5: W Radiu Wrocław.
6: Ze mną w studiu Krzysztof Wielicki. Dzień dobry, witaj.
7: Witam serdecznie.
6: Taternik, alpinista, himalaista, ale też człowiek z Dolnego Śląska, no bo tutaj w Wrocławiu trochę lat spędziłeś.
7: Tak, ale tylko 5 lat, bo tylko studiowałem, bo ja pochodzę z Wielkopolski. Ale z tej mojej Wielkopolski na studia było bliżej do Wrocławia niż do Poznania. Mhm. No w związku z tym wylądowałem we Wrocławiu na elektronice i wspaniałe 5 lat.
6: Co ty robiłeś na tej elektronice, zanim zacząłeś już robić to, co wszyscy wiemy, że robiłeś?
7: Studiowałem na elektronice, ale nie, jeździłem dużo turystycznie, muszę przyznać, bo ja przeszedłem całe harcerstwo, w ogóle takie prawdziwe harcerstwo. I potem w turystykę i któregoś razu, już nie pamiętam, bo tu na pierwszym, na drugim roku pojechałem pod Jelenią Górę, Góry Sokole i zobaczyłem ludzi wspinających się. Mhm. No, to już się zaczęło. Złapałem się skały, już wiedziałem, że to jest koniec. Ten jeden dzień właściwie zdecydował o tym, że już powiedziałem, że zostaję przy tym.
6: Zanim porozmawiamy o skałach i wspinaniu, to czy dzisiaj na przykład jesteś w stanie elektronicznie coś tam podziałać, te obwody jakieś połączyć?
7: Dużo mniej, chociaż za czasów studenckich żeśmy nawet składali telewizory w celach zarobkowych. Proszę nie donosić do prokuratury, ale jeździliśmy do Dzierżoniowa. Podzespoły kupowaliśmy i gdzieś potem z 1, 2, może 3 nawet złożyłem takie telewizory. No niestety ja pracowałem dosyć krótko, bo tylko 11 lat dla państwa polskiego. Na Śląsku zresztą. A potem wybrałem wolność, czyli pasję i wspinanie.
6: No to jest tak, że jak już się tego bakcyla podobno połknie, to już jest na całe życie. To nie ma takiej możliwości, żeby zaprzestać.
7: Nie da się. Tym bardziej, że potem powiedzmy przyszły rok 90, zmiany ustrojowe i inne. Mógłbym wrócić do zawodu, nawet miałem propozycję, ale pomyślałem, że te 7-8 lat w elektronice to jest przepaść, nie?
6: To były te czasy, gdy zacząłeś swoją przygodę z górami, że trzeba było należeć do klubu. To było trochę inaczej niż dzisiaj.
7: No, tylko tak było. No jak można było jechać w góry, gdzieś wspinać się, nikt nie miał sprzętu w ogóle. Nie wiedział gdzie, co, jak, prawda? Nie wiem, że o wyjazdach zagranicznych. No, trzeba mieć paszporty sportowe. A paszportów nikt nie miał, także to była inna droga, ona była trochę wymuszona przez system, prawda? Również trochę i przez to, że byliśmy jednak na tym wschodzie trochę zacofani, prawda? Sprzęt trzeba było jeździć do Francji czy gdzieś przywozić sprzęt sobie, prawda? Ale generalnie tak. I ja myślę, że to nie było tak źle, że jednak należeliśmy do klubu z różnych względów. Głównie dlatego, że nie mogliśmy przeskakiwać pewnych etapów, bo w klubie były komisje sportowe. I to nie było tak, że można było sobie jechać, gdzie się chciało, tylko komisje sportowe decydowały o tym, czy może dany człowiek jechać, nie wiem, Dolomity, w Alpy, w Kaukaz, czy gdzieś tam.
6: Jak ty się załapałeś do tego klubu? Bo tam mnóstwo osób chciało być w klubie i tak to nie było?
7: No nie było tak, no właśnie wtedy, pierwszy raz w Skawach, to się zaraz zapytałem, gdzie jakieś zebrania, w czwartki były zebrania, na elektronice zresztą, no to od razu poszedłem na czwartek na spotkanie, ale jakoś się nikt nie interesował, bo ja z kumplem byłem. Ani mną, ani kumplem się nikt nie interesował. To raczej była taka tendencja do odpychania ludzi, bo to chodziło o to, żeby nie było już takich ludzi nawiedzonych. Nie, nagle zobaczyli wspinanie, już jestem w klubie, będę się spinał. I tak, oni tak raczej wyrzucali oknem, my drzwiami. Znowu oknem, to my drzwiami. Po iluś tam takich próbach w końcu ktoś powiedział, że, bo ciągle było pytanie, jak, gdzie w te góry pojechać, kiedy. To takie raczej było, taki niechęć wyczuwaliśmy, prawda? Ale po pewnym czasie widzieli, że gościu, czy ktoś tam jednak jest uparty jak wół, to on powiedział, tak, o 13:10 jest pociąg do Trzcińska i tam pojedziemy. I tak się zaczęła. No, poza powiedzmy Bogdanem Jankowskim, Wandą Rutkiewicz, no oni jakoś tak bardziej przychylnie się ustosunkowali do młodszych ludzi, którzy chcieli do klubu przystąpić, bo w zasadzie przystępowanie polegało na bycie sympatykiem, żeby być uczestnikiem, takim prawomocnym nazwijmy to, tak zwany to była pozycja uczestnik w klubie się nazywało, czyli taki, który mógł uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach, prawda? To po jakimś czasie się zostało uczestnikiem, a na początku się było sympatykiem. Trzeba było spełnić pewne warunki, żeby zostać uczestnikiem.
6: A poza tymi sportowymi warunkami to też były jakieś takie, no bo byliście młodymi ludźmi i imprezowe warunki, czy tam wszyscy byli tak zafiksowani, że tylko góry, wspinanie się?
7: Tylko góry, tylko
6: grzeczne
7: góry.
6: Chłopaki.
7: Nie, nie, nie.
6: I dziewczyny.
7: My byliśmy grzeczni, nie wiem czy grzeczni, ale każdy weekend byliśmy w górach. prawda, zimą w kotłach śnieżnych albo w Tatrach, ale takiego życia balangowego myśmy raczej nie prowadzili. Dla nas oczywiście ogniska były w skałach, fajnie, ale to wszystko było jednak pod ukierunkowane na naszą pasję, czyli na wspinanie, nie? Czyli przebywanie z ludźmi, którzy również uprawiali ten sport.
6: To było też tak, z tego co czytałem w książkach, że te pierwsze razy w wypadku ludzi, którzy zakochali się we wspinaniu, to było bez sprzętu. Dzisiaj, gdy jedziesz w góry, albo na w góry, na skałki jakiekolwiek, widzisz ludzi, wiesz, oklejonych markowym sprzętem, porządne obuwie, skałka może ma 8 metrów i oni się tam tak wspinają na tych porządnych linach. Jest to cały przemysł, że tak powiem. A u ciebie to wcale tak nie wyglądało.
7: No ten rozwój sprzętowy jest bardzo duży, chociaż czasem można powiedzieć, że trochę jest przesady w tym, szczególnie w tym ubieraniu się. My to czasem żartujemy, że co się nie dowspina, to się doubierze. Prawda? Jakby popatrzeć na nasz sprzęt, myśmy nic nie mieli. Pożyczaliśmy, ja pamiętam, śnieżne kotwy to były chyba 2 czekany i na zmianę ktoś wychodził, pożyczał jeden kask i karabinki. Ja pierwsze karabinki pamiętam, pojechałem z kumplem do Drezna, pociągiem pojechaliśmy i kupiliśmy, bo tam akurat był taki sklep, kupiliśmy 10 stalowych karabinków i chyba Juwel, taką maszynkę do gotowania też mieliśmy. Tak, ona często wybuchała, ale w tamtym czasie jakoś nam nie groziło. No więc to było zupełnie inaczej, prawda? Ale no to się wszystko wpisuje, że nie narzędzia, człowiek, prawda?
6: A pamiętasz jakieś takie pierwsze kontuzje w młodości, gdy ta pasja, ona mi się od razu kojarzy z tym, że się przeradza też w niedoszacowanie swoich możliwości,
7: no tak,
6: i jakieś
7: tak.
6: upadki.
7: Ja miałem takie ostrzeżenie oczywiście, bo tak wydaje mi się, że młody człowiek, który styka się z jakąś pasją, jeśli tu chodzi o wspinanie, no trochę niebezpieczna, prawda? Ale w różne pasje, na swojej drodze często spotyka jakieś przeszkody, które mówią mu: stary, zastanów się, czy to robić, nie? Może coś mi nie wyszło, zacząłem pisać wiersze, ale no coś, ten jeden wiersz nie wyszedł, drugi, trzeci i w końcu mówisz tak, no chyba ze mnie nie będzie żaden tam poeta, prawda? I u mnie było podobnie. Ja po 2 tygodniach, dokładnie w kwietniu, jak się zacząłem wspinać, dokładnie 25, bo pamiętam tą datę, przywaliłem gdzieś 8-10 metrów plecami, lędźwiami w półkę, bo gdzieś tam się pośliznąłem, padał deszcz, a myśmy byli tak zachłani na wspinanie, że w ogóle nie czekali na pogodę. Deszcz, nie deszcz, trzeba było się wspinać, prawda? No i oczywiście klinika, gorset, gipsowy otrzymałem, w tamtym czasie gipsowy dawali, takie od pachwiny po szyję. Właśnie z tym gorsetem ja jakoś mi nie przeszkadzam, jak grałem w piłkę z tym gorsetem. Ale była gorsza sprawa, bo gdzieś w maju się mój brat niestety zdecydował, że będzie żenił. No i rodzice nic nie wiedzieli, bo ja w akademiku mieszkałem. No i trzeba było pojechać. Miałem być świadkiem chyba nawet w tym ślubie. I się bałem, jak matka zobaczy mnie z tym gorsetem, to będzie niedobrze. Ja na szczęście mieszkałem w akademiku, to wiadomo, tylu kolegów, którzy podpowiadają, co tu trzeba zrobić. Ja mówię, jak to się ubrać jakoś. No nie da się, bo tu wystaje, kurna, ten... Mówię, stary, to się bierze brzeszczot, się przecina tu wzdłuż i się wyzwolisz z tych kajdanków i możesz jechać. Problem polegał na tym, że zrobiliśmy to trochę nieporęcznie, bo w pokoju, gdzie mieszkaliśmy, cały pokój był biały od tego cięcia, tego gipsu, nie? Chłopcy narzekali, że nabrudziliśmy tylko, no ale byłem wolny, pojechałem do domu, mama nie widziała. I okej, mogę dalej uprawiać. To jest pasja, z którą się umiera, nie da się z tego wycofać.
6: Mówiłeś o tym gorsecie i o rodzicach, no bo wspinanie też ma swoją cenę, czasem to są kontuzje. Jak rodzice zareagowali na to, że ty właśnie chcesz uprawiać taki sport?
7: Nie, no bardzo prosty sposób. Mama się dziwiła, a ojciec mówi tak: synu, ja cię rozumiem, że to jest taki dyscyplina sportu, wspinanie, ale nie mógłbyś tak na przykład się kajakarstwem zająć albo wioślarstwem. Ojciec rozumiał, bardzo rozumiał, no bardziej bezpieczny, prawda, sport. No on nie rozumiał, że pasja to jest coś, czego nie da się tak wyzwolić, prawda, że tak sobie zmienić, nie? Że pod wpływem rodziców wie, no dobra, to nie alpinista, w takim razie wioślarstwo. Rzadkie przypadki, moim zdaniem, bo, ale oczywiście poprzez to, że ja nie mieszkałem z rodzicami, mieszkałem w akademiku, widzieliśmy się raz na miesiąc czy dwa, to oni nie mieli takiej kontroli, prawda? I mogłem swobodnie uprawiać to, co zacząłem.
6: Miałeś tą przyjemność, żeby współpracować z Wandą Rutkiewicz. Jaka to była relacja?
7: No z Wandą było pięknie, wspaniale. bo Wanda była właśnie taka otwarta dla młodych trochę chłopaków. Tam pierwszy obóz, pamiętam, w Tatrach Wanda prowadziła, no chyba opiekuńcza taka bardzo, jak to kobieta, prawda? No bo facet to mówi, a idźcie tam, wrócicie albo nie wrócicie, nie? Wanda się bardziej martwiła o wszystkich. Nie wiem, za to, że była piękną kobietą, prawda? I właściwie chyba cały klub się kochał Wandzi. To nie było takiego, który by się nie kochał Wandzi. No myślę, że Wandzie raczej w nikim. Z wiadomych względów. To była naprawdę wielka kobieta.
6: A faktycznie była tak uparta, jak w książkach można wyczytać, jak sobie tak postawiła jakieś zadanie, no to...
7: Tak, ja tak myślę, że tak było. Wanda była taką, która nigdy nie odpuściła, nie? Ona musiała być zawsze pierwsza, najlepsza i nie odpuszczała.
6: Jest taki moment w waszej przyjaźni, w waszej współpracy, gdy wysłali was wszystkich do Szwajcarii, żeby was przebadać, żeby sprawdzić, jak to Polacy robią, że im tak to dobrze idzie i byliście
7: ale
6: tam.
7: Ale to nie byliśmy my tylko, bo Reichholmester, właśnie nie Reichholmester, ale Oswald Elz, taki profesor, który mieszkał w Zurychu, też się wspinał i on z racji tego się zajmował medycyną górską, chciał zrobić badanie, wybrał 10 alpinistów, którzy bardzo często powyżej 8 nie używali tlenu z butli. No bo chciał po prostu takie badania przeprowadzić, nie wiem, czy to były jakieś jego badania. No, żartował oczywiście, mówi, muszę was sprawić, czy nie macie coś z głową, nie? Tak, to takie było potoczne powiedzenie. No, myśmy pojechali na zaproszenie, że tak powiem. Czyli Wanda, Jurek, Kukuczka i ja. No, to fajna była przygoda, bo to z Afryki wszystko nam zapłacili. Mieliśmy tylko przyjechać i, że tak powiem, 4 dni po różnych instytutach nas tam maglowali na różne sposoby. Myśmy wtedy nie mieli żadnego pojęcia o medycynie w ogóle górskiej, nie? Każą coś robić, to robiliśmy. Wiedzieliśmy, że krew trzeba sobie zbadać. To Szwajcarii na pewno dobrze robią, nie? Bo to precyzja.
6: Tak się kojarzy.
7: Wiadomo, Szwajcaria, precyzja. To Jurek mówi, słuchaj, ja wiem, że mam czerwoną krew, ale co dalej, to nikt nie wiedział. No i polecieliśmy tam. Było bardzo fajny wyjazd to w ogóle był tam. No okazało się, że tam potem myśmy nie wiedzieli, wyniki badań przyszły chyba po 2 czy 3 miesiącach do Polskiego Związku Alpinizmu i były wszystkie wyniki, na końcu było, mogą się wspinać. Czyli mieliśmy taką decyzję od profesora Elca, że możemy się nawet wspinać. No, tam te wydolnościowe szczególnie były ważne. Myśmy potem się uczyli, co to jest VO2 Max, taki współczynnik, teraz to pewnie wszyscy wiedzą, ale wtedy to mówię, co to jest jakieś VO2 Max, no, ileś tlenu, który organizm może przyswoić, prawda, z powietrza, z atmosfery. Im się ma wyższy, tym się ma, jest uprzywilejowanym. Ja miałem bardzo wysoki. Meister miał jeden z najniższych chyba. Ale to nie znaczy, że... To znaczy, że mnie było łatwiej, a jemu trudniej. O, tylko tyle. Prawda? No bo na 8000 masz tam 1/3 tlenu. Więc jak ktoś może więcej przyswoić, ale to jest też nie jest taki jedyny argument, bo jednak organizm produkuje hemoglobinę, prawda? Zagęszcza krew i każdemu tam zagęszcza lepiej, gorzej. Czyli być może nam było tak samo, ale w sensie takim no, faktoru, pewnego faktora, to VO2 Max miałem wyższy. Ale to nie tylko to świadczy o sukcesie.
6: Rok 80, Everest zimą. Jak to wyglądało? Jak się wnosiło coś nowego do historii? Bo to o to chodziło przecież.
7: Rok 80 to nie ja, bo rok 80, no to wiadomo, co się działo w kraju.
6: Tak.
7: Ale jednocześnie starsi nasi koledzy cały czas uważali, że muszą zapisać jakoś w historii, ponieważ my straciliśmy wielką eksplorację między 50 a 64 rokiem. Wszystkie szczyty 8000 bez Polaków. No to ktoś tam wymyślił, starszy, kurczę, jakby się tu zapisać jeszcze w historii. Myśmy mieli na kompleks, bo my wiedzieliśmy wszystko o alpinistach zachodnich. Ja nawet czytałem książki, ich przejścia, co kto zrobił. Ja na pamięć bym wymienił, kto, jaką drogę robił, z zagranicznych alpinistów. Oni o nas nic nie wiedzieli. I mieliśmy taką, no, taką autentyczną potrzebę, żebyśmy my też chcemy się jakoś zapisać. Był wschód i zachód, nie? Byliśmy tu na wschodzie, a tam był zachód. No i któryś tam starszy kolega myśli, że może by tak spróbować zimą się wspinać w Himalajach. I Zawada rzeczywiście wystąpił takie zwolenie. Pierwsi otrzymaliśmy takie zwolenie. No ja nie myślałem, że tam pojadę jechać na wiosnę, na wyprawę, dwuczęściowa wyprawa. Ale ktoś tam wypadł ze składu i rzucił mnie Zawada do składu zimowego. Się strasznie ucieszyłem, bo ja kochałem zimę w ogóle. Ale wiedziałem, że to jadę tam, ja nie miałem żadnego szczytu 8000 za sobą. Kilka 7000 szczytów miałem tylko. A to się działo wszystko po 9 latach wspinania. Dopiero pojechałem w Himalaje. No, jakby Pana Boga za nogi, kurczę, narodowa wyprawa, jadę na Everest. Ale absolutnie w tamtym momencie nie myślałem, że będę gdzieś wchodził na szczyt. Ja myślałem, że tam jadę do roboty, przecież tam są bardziej doświadczeni ludzie. Ale to wszyscy mieli takie poczucie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Nie wiem, skąd się to brało wtedy, że my sądziliśmy, my musimy wejść jako Polacy, musimy zdobyć Everest, prawda? Nie było nigdy zawada, nie, ani razu nie było sytuacji takiej, no dobrze, to wy pójdziecie do szczytu, albo nie. Po prostu wszyscy robili, co mogli, każdy walczył. Przypadek być może zrządzi, że akurat ja z Leszkiem poszedłem do szczytu, bo to na to się złożyło kilka elementów, ale muszę powiedzieć, że była niesamowita wyprawa. Takiej wyprawy już nigdy nie miał. Ja pamiętam, że jeden z kolegów się rozpłakał, jak zeszliśmy ze szczytu. Z radości. Nie, nie z zawiści. On się cieszył, mówi, kurde, udało nam się, nie? Ja powiem ci więcej. Przez wiele, wiele lat, no może się już mniej, ale przez wiele lat w naszych górskich społecznościach nie mówiło się, że Cichy i Wielicki zdobyli Everest zimą jako pierwsi. Mówią, Polacy zdobyli Everest. Jednak ten element był taki, że to my Polacy, prawda, coś wiedzieliśmy. I pisaliśmy potem tą historię świetnie przez następne lata, tą eksplorację zimową Polacy.
6: Zanim trochę o współczesności, no to muszę jeszcze zapytać o wbieganie na Broad Peak, bo to też było coś spektakularnego.
7: Ale to było coś niezamierzonego. Bo ja nigdy nie myślałem, że będę coś solo robił gdziekolwiek, w ogóle takie... To wynikało z sytuacji pewnej, bo Wojtek z Jurkiem poszli na trawers, ja tak właśnie nie miałem co robić, pomyślałem, co tu robić, nie? Ale któryś z kolegów mówi, słuchaj, ty się tak szybko wspinasz, jak się aklimatyzowaliśmy, wydaje mi się, że ty byś w ciągu dnia wlazł na tą górę. A ja tak sobie pomyślałem, a tu co tam, niczym nie ryzykuję, spróbuję. I rzeczywiście udało mi się wejść. Chyba 14 godzin, czy ileś tam, 6 zejść. Czyli w ciągu doby obróciłem. To nie było takie ważne, że ja to zrobiłem, ale muszę powiedzieć, że jak się złamie jakąś barierę, to potem inni też to robili.
6: A trochę nie chcieli ci uwierzyć z tego, co wyczytałem.
7: Znaczy tak...
6: Podważano to. Jak to możliwe w ogóle?
7: No przyszedł Dimmer, taki facet, który pierwszy zrobił Broad Peak. On tam akurat był pod K2. No on przyszedł zobaczyć, kto to był, bo rozeszła się wieść, że ktoś wlazł w ciągu dnia, nie?
6: Ktoś ze wschodu, tak mówiono.
7: No tak, bo za tego tam tak. Ktoś, nie? I on przyszedł właściwie głównie po to, żeby zobaczyć, kto to jest, nie? Zobaczył takiego pokurcza małego, rozumiesz, w jakichś gadkach, mówi, skąd ty jesteś, nie? W ogóle się zaczęło. Kompletnie on nie wiedział, czy z Polski, z Rosji, z Czech, Słowacji, nie, to kompletnie nas nie rozbierali wtedy. Potem się uczyli, owszem, ale w tym momencie nie. I to było takie zdziwienie, nie? Że no jednak był ten wschód i zachód, nie? To jeszcze 84 rok, to tak. Ale ja tego nie traktowałem, bo ja nigdy nie wyjeżdżałem, że przy wszystkich różnych, bo mam trochę solowych wejść, nigdy nie planowałem tego przed wyjazdem. To wszystko się rodziło gdzieś na wyprawie. I wynikało w mojej opinii z zachłanności na emocje.
6: Mm-hmm. Czyli ja od samego początku.
7: Ja byłem zachłanny zawsze na emocje i brakowało mi czasem, nosiło mnie, żeby coś zrobić takiego ekstra. Ale nigdy, wyjeżdżając z domu, nigdy nie myślałem o tym. Nigdy. Zawsze na wyprawie to się pewnej nocy rodziło. Przeważnie wynikało to z tego, że coś szybciej coś tam zrobiliśmy. Byłem na szczycie, nie miałem co robić. No to szukałem jakiegoś guza, żeby coś sobie dołożyć. Ale to zachłanność na emocje jest.
6: Jak tak o tym opowiadasz, to wydaje mi się, że kiedyś było bardziej romantyczne to chodzenie, wchodzenie na górę.
7: Bo ja wiem, czy romantyczne, jak tak w ściale się musisz bić z dwoma czekanami, rakami, nie wiem, jaki tam jest romantyzm. Także ten romantyzm, to zauważyłem w pierwszych latach spinania, to jednak zwraca się uwagę na piękno gór, prawda, wysoko, daleko, niebiosa, Pan Bóg, nie wiem kto jeszcze, prawda, jesteśmy gdzieś sami. Ale z czasem to góry są tylko miejscem, gdzie realizujemy swoje wyzwania. Już mniej się zwraca uwagę. Ja nie wierzę, że nie postrzegamy piękna góra, ale jeździmy w nie, prawda? Ale idzie trochę na dalszy plan. To się wszystko zamienia na wyzwanie, na walkę, na to, żeby zrealizować jakiś cel, wyzwanie i to są ważniejsze wtedy rzeczy, prawda? No ale w góry warto jeździć na pewno, bo ja już chyba 50 parę lat uprawiam ten sport.
6: Które wyzwanie było dla ciebie najtrudniejsze? Które przeżyłeś najbardziej z tych wszystkich?
7: No, najtrudniejsze chyba dla mnie to było i najgłupsze zresztą, co zrobiłem w życiu, to pokonanie Nanga Parbat samotnie w solo. Co też niezamierzone to było. Bo to jest taka rzecz jedyna, której absolutnie nie powinienem robić. Nie miałem prawa tego robić w ogóle. No jakby to teraz ktoś na to spojrzał tak od strony merytorycznej, powiedziałby, że absolutnie to było niedopuszczalne to, co ja zrobiłem. Ale nie wiem, do dzisiaj nie mogę się wytłumaczyć z tego, czemu to zrobiłem. Znaczy, rzecz polega na tym, że ja wracając z K2 sądziłem, tak się umówiliśmy z chłopakami z klubu, że oni będą pod Nanga Parbat. Ja nigdy pod tą górą nie byłem, tylko sobie tak zaplanowałem, że jak zdobędę K2, wracam przez Pakistan, Karen Highway, Chilas, podchodzę do bazy, a tam wiadomo, baza, namioty, liny i biorę dżumarek, jakiś przyrząd i wchodzę na ostatni szczyt, nie? Tak sobie wymyśliłem. Wszystko się zgadzało w tej pierwszej części, bo wjechaliśmy wcześniej, już na początku czerwca na K2, bo rzeczywiście zrobiliśmy K2, no i wtedy przez pierwszy raz miałem satelitarny łączność, dowiedziałem się, że chłopaki są już w kraju. I pytam Janusza, co jest grane? Zrobili górę? No nie zrobili, ale była zła pogoda i się wycofali. No i miałem taką wiedzę, że nie ma tam nikogo, a ja miałem tylko zdjęcie czarno-białe ściany, nic. No nie powinienem w ogóle tego robić. Jeszcze w Chilas się dowiedziałem od takiego Pakistańczyka, który był na polskiej tam wyprawie, organizował tragarzy, się dowiedziałem, że nie ma żadnej wyprawy. Bo tak też myślałem, że gdzieś tam no, dołączę do kogoś. W 96 roku nikt nie zdobył Nanga Parbat. No ja idę, prawda, pod tą górę i tak idę i sobie myślę, kurde, już tak pogoda popsuła, nie, to koniec sierpnia, a tu nic, lampa. 3 dni, codziennie wychodziłem z namiotu i czekałem, żeby jakiś śnieg, żeby coś się stało, żebym miał jakiś powód, nie, żeby powiedzieć, no słuchajcie, chciałem bardzo, ale śnieg spadł, musiałem wrócić, nie. Lampa taka przez 3 dni. Doszedłem do tych pasterzy, bo tam nie było nikogo, tylko byli pasterze w dolinie. No, oczywiście oni tam popatrzyli na mnie w jakiej sprawie, nie? Przyszedł jakiś turysta, ja mówię, góra, mi proszę, tu jest góra, nie?
6: Powodzenia.
7: No, wyglądałem na lekko niepełnosprawnego dla nich, bo tak sądzili, że przyszedł jakiś, no, nawiedzony gościu. No i muszę powiedzieć, że miałem też potem problem taki z decyzją, żeby wejść. Bo logicznie, gdybym pomyślał dłużej, to absolutnie. Nie znałem ściany, jestem sam, nic, kompletnie w ogóle. I wtedy właśnie trzeba zrobić to, co ja zrobiłem. Natychmiast zejść ścianę. I wtedy już człowiek nie ma czasu na myślenie. Już jest, zaczyna się walka. Bo jakbym tak jeszcze posiedział trochę, no to tu, nie? Coś z głową. Ale i wiem, że w takich sytuacjach ja tak robiłem. Natychmiast schodziłem w ścianę. I wtedy nie było właściwie powrotu. Znaczy był powrót w sensie teoretycznie, tak, ale jak już zacząłem, no to ja zawsze taką zasadę stosowałem, jak już wejdę, to aż do szczytu.
6: No i się udało.
7: No się udało, to bo dla mnie było to największe wyzwanie, ale jednocześnie absolutnie tego nie powinienem robić. No ale jest tak zwane szczęście, luck. Miałem szczęście i udało mi się to zrobić, chociaż na szczycie miałem takie chwile zawahań, że jak właściwie ostatni szczyt do korony, to był ostatni, 14. Jakiś dowód, nie pomyślałem, nabrałem kamieni, nie, ze szczytu. No bo to wiadomo, przecież wszyscy wiedzą, jak wyglądają kamienie Nanga Parbat, ale pomyślałem, że to może być mało. I miałem szczęście, bo zobaczyłem na szczycie, bo się odkrył ten kopułkę, były parę dni pogody. Znalazłem taki kawałek materiału, pociągnąłem za niego, wyszedł z hakiem. A hak był wygrawerowany, pamiątkowy, Austria 76, High Mountain Group Graz, grawer taki był. No to haczyk do kabzy. Zjechałem ścianą, miałem dowód, prawda? 20 lat przede mną zostawili to. Ale tak jak mówię, wróciłem do kraju, nikt mnie nie pytał o dowód. W klubie tylko pytali, jak tam miałeś pogodę? Fajno, miałem pogodę. No fajnie, nie? Nie było tego tematu kiedyś, takie udowadniania, że się było. No bo potem w naszych czasach może się zdarzały jakieś mistyfikacje, ale były to bardzo rzadkie sytuacje. Ale później trochę mistyfikacji było i być może ludzie już teraz myślą, że muszą mieć jakieś dowody, prawda? Wtedy to ja w ogóle nie myślałem o tym. Ale fakt, bo ja potem, ponieważ mnie nikt nie pytał o ten dowód, to na takiej konferencji we Włoszech, Messner tam prowadził konferencję, miałem tam opowiedzieć jakąś swoją historię i wziąłem ten hak oczywiście, no bo chciałem się co? Pochwalić do cholery i proszę, tu mam dowód, nie? No i tak opowiadam o tym Nanga Parbat, wstaję z publiczności gościu i mówię, to jest mój hak. Robert Schauer był na sali.
6: Wow.
7: Ja go poprosiłem na podium. No i tak rozmawiamy, on tak widzę, że bierze się do tego haka, nie? Ja mówię, Robert, sorry, to jest mój hak teraz. On mówi, no jak to jest mój hak? Ja mówię, to trzeba było sobie po niego pójść. Sala się roześmiała. I oczywiście nie dałem mu tego haka, jest muzeum. No ale tak mówię, wtedy nie trzeba udowadniać.
6: A z nami dzisiaj popołudnie spędza Krzysztof Wielicki, to muszę zapytać jeszcze o pewną sylwestrową noc, którą spędziłeś wysoko w górach w Gorsecie.
7: No też tak się złożyło. Chociaż ja tych sylwestrów to chyba z 9 albo 10 miałem, ale tak w ścianie to raz. Mi się to, zwykle staraliśmy się nie wychodzić z sylwestra. Ale to była sytuacja specjalna, bo no gdzieś tam parę miesięcy wcześniej gdzieś miałem wypadek w Garwalu, w Indiach. TH8, kompresja. Kolejny gorset dostałem, tym razem już lepszy, bo taki pręty tylko metalowe. Pal 6 ten gorset, mi to nie przeszkadzało, ale tamtego roku wiosną nas Belgowie zaprosili do Belgii na wspinanie i na końcu nam mówili, no my was zaprosiliśmy, bo chcemy jechać na Everest zimą. Zaprosili Cichego, Wielickiego i Zawadę. No ale my mówimy, no ale myśmy już byli na Everestie zimą, no właśnie dlatego, to jako lodowi wojownicy nam pomożecie, nie? Pomożemy pod warunkiem, że wykupicie nam szczyt Lhotse, który jest obok Everestu i nie był zdobyty zimą. Wykupili nam ten szczyt, Cichy z Zawadą polecieli, ja bałem się z tym gorsetem lekarzowi coś powiedzieć, że ja chcę w ogóle gdzieś jechać, nie? Ale pomyślałem sobie, lekarz lekarzem, do widzenia, żona pokazała, że mam coś z głową, wsiadłem w samolot, poleciałem. Belgom pomagaliśmy tam w tym zdobywaniu Everestu, oni nie zdobyli tego Everestu, się wycofali w święta jakoś szybko dosyć. No zostaliśmy w trójkę, a właściwie w czwórkę, bo jedna z dziewczyn tak poczuła blusa do mnie, chyba musiałem 4 lata się z nią spinać. I było nas czworo. Doszliśmy do Kota Zachodniego, jest koniec grudnia 30, ja mówię, Andrzej, popatrz, przestało wiać, bo tam są okna pogodowe, że przestało, jak się wieje, to nie ma szans na mniejszych. Mówię, natychmiast trzeba iść, bo Andrzej mówi, no wiesz, Leszek, trochę się źle czuje, Ingrid przeziębiona, poczekaj, 2 dni pójdziemy. Ja mówię, nie będę czekał, bo kurczę, za 2 dni zacznie wiać i nic nie zrobimy. Uciekłem po prostu. Pięknie. Przysiedziałem w takim namiocie na 7400, 31 do góry, do szczytu. Samo wspinanie do szczytu nie było takie dla mnie uciążliwe, na zejście dostawałem w tyłek, bo jak się zabija rakietą, kupę pól lodowych było, to musiałem co gdzieś tam 50 stopni uśmierzyć ból, zatrzymać się, żeby mi przestało boleć, nie? Bo te uderzenia, szczególnie rakami, jak się wali w ścianę, to tam tak mnie bolało. Byłem w hipotermii już. I wiedziałem, że znaczy, mogłem schodzić, ale schodziłem wolno przez to, prawda? A wiedziałem, że do namiotu jeszcze miałem kawał drogi, nie? No, 800 metrów, czy więcej, 900. I muszę powiedzieć, że wtedy doświadczyłem takie nowe doświadczenie, zyskałem, bo zobaczyłem z kąta zachodniego taki czarny punkcik wychodzi w moim kierunku. To znaczy, że ktoś szedł, bo widzieli, bo oni mieli lornetkę. I widzieli, że mi strasznie wolno idzie i wiedzieli, że jak nie dojdę do tego do namiotu, bo widzieli, że się co chwilę zatrzymuje, nie? Oni może nie wiedzieli, może sądzili, że mi się coś stało w ogóle, prawda? I ktoś wyszedł. No nie mógł to mi ktoś tam podać rączkę, prawda? Ale sam fakt, że ktoś idzie, ja uwierzyłem w to, że dam radę. To taki power dostałem, taka wiara. To coś jest takiego nawet w życiu, nie? Wystarczy na kogoś spojrzeć, nie musi mi zdawać. Wystarczy spojrzeć na niego, wiem, że mogę na niego liczyć. I tu było też coś, ja nie wiedziałem kto, ale ktoś idzie. I rzeczywiście, kurde, już wieczorem zszedłem do tego namiotu na 7400, a w namiocie Leszek Cichy gotuje herbatkę. Niesamowite. Ja pamiętam, byłem w takiej hipotermii, nie mogę opanować drgań, bo organizm się broni. W drgania wprowadza, prawda, organizm. Chyba z pół godziny leżałem już w piworze, ale nie mogę opanować w ogóle drgań. No, świetnego Sylwestra spędziliśmy. No to taki, też był taki, ja myślałem, że pójdziemy w zespole się wspinać, prawda? No ale tak sytuacja się taka, nie wiem, jakaś moja zachłanność na sukces, albo nie wiem, no, albo logiczne myślenie, no kurde, za 2 dni zacznie wiać, no to tam te okna pogodowe to bardzo krótko i niezbyt często są. I chciałem wykorzystać, bo wiedziałem, że może potem nie dam rady albo coś. No nie wiem, poniosło mnie, poszedłem.
6: Nie tylko ciebie ponosiło, bo ponosiło też tych, którymi ty dowodziłeś, można tak powiedzieć, kierowałeś różnymi wyprawami. Ta taka, te wyprawy już w latach 2000, bardzo mocno medialne, 2018
7: rok. No już bardziej medialne, rok, tak, tak.
6: Wyprawa na K2, no i tam w czasie tej wyprawy członkowie Denis Urubko i Adam Bielecki przeprowadzili spektakularną akcję ratunkową w Nanga Parbat. Jak wspominasz ten okres po latach?
7: To ciekawie, bo to była właśnie to była, mieliśmy już łączność i sieć internetową i to Francuzi nas prosili o pomoc, prawda? No, tu ja bym powiedział, że w mediach trochę zawłaszczono, że Bielecki i Denis poszli na akcję ratunkową, to tak nie było do końca, bo to ja organizowałem całą akcję ratunkową przez
6: MSZ. Tak sobie dzisiaj pomyślałem, że przecież to ty musiałeś wyznaczyć kogoś, no, to twoja była sprawa, odpowiedzialność.
7: Ale trzeba było najpierw MSZ uruchomić, potem Ministerstwo Ambasady, Ascari Aviation, tam wszystkie, bo oni nie mieli ubezpieczenia, nie było pieniędzy, trzeba było to wszystko załatwić, prawda? Potem trzeba było załatwić helikoptery, tam nie ma służb pomocy ratowniczych, tylko wojsko jest to, z wojskiem trzeba załatwić, prawda? I na końcu już jak mieliśmy decyzję, że przylecą 2 helikoptery, no to ja wyznaczałem, nie ludzi, wyznaczyłem 4. do tego, że polecieli. Także, no okej, bardzo ładnie się chłopcy spisali, szapoba, ale to była cała nasza wyprawa, prawda, walczyła o to, żeby tam ratować ludzi na Nanga Parbat.
6: No i jak zwykle w wypadku takich akcji pojawiły się też negatywne komentarze, że nie uratowano...
7: To na Tomka nie było szans moim zdaniem, bo oni się zajęli, głównie Elizabet, żeby ją sprowadzić do podstawy ściany, zjechać. Natomiast już dla Tomka, według naszej opinii, informacje od Elizabet o stanie Tomka, ja zasięgałem jeszcze opinii lekarzy z dwóch, trzech różnych źródeł, wszyscy twierdzili, że w tej sytuacji on kilkanaście godzin mógł przeżyć. Bo już miał wylewy krwi, on już miał chyba obrzęk mózgu, nie mógł się już ruszyć. To nie da się takiego człowieka, no może by helikopterem, ale na tej wysokości już nikt tam nie poleci z tego wojska.
6: Mówi się, że to, co zrobili Denis i Adam, to jest coś właściwie nieosiągalnego.
7: Dlaczego? No to było normalne wejście. Ja to robiłem solo w 96 roku przecież tą drogę.
6: Czyli dzisiaj trochę podkręca się te wszystkie lidy.
7: Wiadomo, nie, ja nie chcę umniejszać, ale inaczej ja twierdzę. Każdy inny zespół, który bym wysłał, by zrobił to samo. Trzeba było się, tym bardziej, że tam było jeszcze dużo lin po koreańskiej wyprawie, także mieli ułatwienia, prawda? Nie chcę umniejszać ich, że tak powiem, roli, jaką odegrali, bardzo fajnie, ale każdy inny zespół, który bym wysłał, poszedł, zrobiłby to samo.
6: No to jeszcze krótko, 2013 rok, bo mówisz, że to najtrudniejsza wyprawa dla ciebie, Broad Peak.
7: A tak, to no ze względu na to, że straciłem tam dwóch kolegów, w tym Maćka Werbeka, mojego przyjaciela z wielu wypraw. No tak... Trochę się bije w piersi, bo nie miałem łączności. Oni poszli do szczytu w czwórkę, rozdzielili się schodząc. No, było dużo problemów z łącznością. W ogóle się nie łączyli, to miałem dużo problemów. Tam osiwiałem zupełnie na tej wyprawie. Trochę się czułem tak niedobrze, bo tak... Ja zaproponowałem Maćkowi, żeby pojechał na tą wyprawę. Sądziłem, że odmówi i tak było, odmówił. No, ale po dwóch, trzech tygodniach zadzwonił i mówi, jadę. I nie wiem, ale uważałem, że miałem obowiązek mu o tym powiedzieć, bo w 1988 był bardzo blisko szczytu, był na Przedeszołku, prawda, zimą na naszej wyprawie. Pomyślałem, że będzie chciał może się policzyć z tą górą do końca. I się policzył, no ale z wielkim kosztem niestety. Także o tej wyprawie chciałem zapomnieć.
6: Krzysztof Wielicki w Radiu Wrocław. Dzisiaj o godzinie 18:00 spotkanie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, to można się będzie też z Tobą zobaczyć. Bardzo Ci dziękuję za te opowieści i mam nadzieję, że do następnego razu.
7: Dziękuję bardzo za zaproszenie do Wrocławia, bo tu spędziłem wspaniałych 5 lat. Dziękuję.
5: Cześć, tu Kaśka Suchacka.
1: Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska.
2: Krzysztof Grabowski, Grabarz.
4: Kazul z gwiazdami w Radiu Wrocław.

0: Radio Wrocław.
1: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.